SK2 Konin.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: ty.
1: SK2 Konin.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Przed nami najważniejsze informacje z Konina i okolic w takim nieco dłuższym wydaniu. Zapraszam. Tradycje związane z odpustami to najnowszy projekt Konińskiego Muzeum. Wezmą w nim udział miejscowości Wrząca Wielka, Galew, Bieniszew, Licheń, Słupca i Konin. O szczegółach projektu powie Elżbieta Sztamblewska z Muzeum Okręgowego w Koninie.
2: Muzeum Okręgowe w Koninie uzyskało dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na realizację projektu Kramy, Dzwony i Modlitwy, opowieści z odpustu. Będzie to projekt, który w swym założeniu zajmie się badaniami terenowymi związanymi z obchodami odpustów w regionie konińskim. Odwiedzimy 6 miejscowości. Miejsca, które odwiedzimy, miejsca odpustowe, to Wrząca Wielka, Licheń, Galew, Słupca, Konin, Kawnice i Bieniszew. Udział w projekcie wezmą studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej pod takim czujnym okiem i kierownictwem pani profesor Anny Weroniki Brzezińskiej, która będzie też pełniła taką opiekę merytoryczną nad całym projektem. Finalnie jakby efektem projektu będzie publikacja, która będzie stanowiła podsumowanie całego projektu, przebiegu odpustów, tego jak one wyglądają dzisiaj, jakie mają znaczenie dla społeczności lokalnej, ale też w kontekście historycznym, czyli tego jak to wyglądało dawniej. Dodatkowo powstanie krótki reportaż, taki zapis z tych wydarzeń, bo zakładamy, że jakby też jest to dość dobra metoda na to, żeby pokazać charakter odpustów, bo to nie tylko opowieści ludzi, ale również dźwięki, kolory. Odpust musi być kolorowy i zawsze tak było i myślę, że do tej pory to tak wygląda. Także chcielibyśmy to jak najbardziej uwydatnić i pokazać, jak to wygląda. Jest kilka miejscowości, które są bardzo charakterystyczne. Jakby przygotowując się w ogóle do tego wniosku i zbierając informacje, nie wiem czy Państwo wiecie, ale w naszym regionie jest jedyny w Polsce odpust pszczelarzy. We Wrzącej Wielkiej w maju odbywa się odpust ku czci Matki Boskiej Miodnej. Jest to odpust pszczelarzy. Jest to takie wydarzenie, które odbywa się w sumie tylko tutaj, jeżeli chodzi o całą Polskę, w naszym regionie. To jest powiat kolski, także bardzo ciekawe przedsięwzięcie w ogóle, bo pojawiają się wtedy pszczelarze z niemalże z całej Polski i jakby to rozpoczyna taki, jest to rozpoczęcie też pracy związanych z pasiekami i z pracą wokół pszczół. Także patrząc pod kątem tego, czy te odpustce się różnią, mają swoje elementy gdzieś takie wyróżniające, czy można tu też powiedzieć o odpuście w Słupcy, bo Słupca też jest w tym projekcie. Mówimy tutaj o Wawrzynkach Słupeckich. To też jest takie wydarzenie, które od lat poza tym wydźwiękiem sakralnym, czyli kościelnym, uroczystościami związanymi takimi kościelnymi odpustowymi, jest też to spotkanie odpustowe organizowane przez Muzeum w Słupcy, które ma już tam kilkanaście lat i cała ta otoczka, czyli te kramy, jakieś warsztaty, pojawiają się tam wystawy, są występy, to też jest takie charakterystyczne dla naszego tutaj miejsca. Także są pewne elementy, które nas wyróżniają spośród całego kraju. W tych wybranych odpustach przede wszystkim będziemy w nich uczestniczyć, więc zależy nam też na tym, żeby to jak najbardziej uwiarygodnić, pokazać jak to wygląda z każdej strony, czyli nie tylko tej takiej sakralnej, bo skupimy się też na tym, że no jednak odpust kojarzy się z tym wydarzeniem związanym ściśle z religią, ale ma też ten swój wydźwięk, taki profanum, tak to bym nazwała, czyli to miejsce, gdzie później po tych uroczystościach głównych jakby trwa dalej zabawa, czyli skupimy się też na pokazaniu tych kramów, które towarzyszą akurat tym miejscom, bo też specjalnie zostały wybrane miejsca, gdzie nadal te jarmarki są obecne, te tasze kolorowe, czy dodatkowo jakieś działania, które się odbywają w ramach tych odpustów, czyli jakieś koncerty, warsztaty. Dlatego też pokażemy to. Chcemy też porozmawiać z ludźmi, żeby opowiedzieli nam troszeczkę, jak to wygląda z ich perspektywy, dlaczego tam przyjeżdżają, czy pojawiają się, nie wiem, pierwszy raz się pojawią, czy jest to już kolejne ich odwiedziny w tym miejscu. Myślę, że będzie to dość ciekawy materiał, bo jednak to tradycje odpustowe na naszym terenie są dość silne i one nadal przetrwały do tych czasów. Z opowieści starszych wiemy, że kiedyś to wyjazd na przykład na odpust do Lichenia wiązał się z dużą wyprawą. Wszyscy i zabierali ze sobą jakieś jedzenie i to była praktycznie całodniowa wycieczka, nazwijmy to w ten sposób, wyjazd całodniowy i w wielu przypadkach nadal to tak wygląda. Praca po mojej stronie jest jeszcze do wykonania przed samymi odpustami, bo ja zamierzam jeszcze pojechać w teren dużo wcześniej, żeby porozmawiać tam z mieszkańcami, żeby porozmawiać w parafii z odpowiedzialnymi po stronie tej organizacji takiej kościelnej, jeżeli chodzi o odpusty, dotrzeć do kronik, jakichś informacji, więc zakładam, wiem już, że Bieniszew będzie dla mnie największym wyzwaniem pod tym względem. Podsumowanie projektu będzie pod koniec listopada i wtedy też finalnie jakby przedstawimy reportaż filmowy i będzie gotowa publikacja, która będzie też podsumowaniem badań w terenie. Przede wszystkim obserwacja, udział taki uczestniczący, tak to się nazywa, czyli obserwacja tego, jak to wszystko wygląda, wywiady kwestionariuszowe z mieszkańcami, zapis fotograficzny, bo na tym też nam zależy. Zależało nam też na tym reportażu, co wspominałam wcześniej, żeby pokazać nie tylko zapis takich suchych rozmów, ale żeby to był dźwięk, bo odpust mi jako mieszkańca tutaj tego regionu też, zresztą w projekcie też jest ujęta miejscowość, której, że tak powiem, jestem związana rodzinnie, więc kojarzy się z dużą ilością dźwięków, różnych zapachów, kolorów. Wiadomo, że przez film zapachów nie pokażemy, ale jednak ten dźwięk i obraz bardziej da dużej wartości temu projektowi. Wiele miejscowości, w których też są odpusty i odbywają się, one są też podobne, w sensie nie ma tam jakichś szczególnych wydarzeń, tylko towarzyszący jest ten jarmark. Wybieraliśmy też miejscowości, gdzie odpusty odbywają się w tym przedziale czasowym, żebyśmy zdążyli przygotować materiał, finalnie tą publikację, więc założyliśmy sobie ten okres właśnie wiosenno-letni, żeby móc zdążyć z tym wszystkim. I spośród tych, które były typowane, wybrałam najbardziej, że tak powiem, mi odpowiadające. Wpadłam na to w tamtym roku, będąc na odpuście w jednej z miejscowości, i zupełnie jakby przez przypadek, że w sumie to jest bardzo ciekawy proces, taki typowo społeczny, że ma to formę integracji przede wszystkim, bo wiąże się to z tym, że większość tych ludzi przyjeżdża od lat w to miejsce, w daną miejscowość, gdzie odbywa się odpust. Często od pokoleń już przyjeżdżają w to miejsce, albo związani są tam rodzinnie, czyli przyjeżdżają w odwiedziny do swoich bliskich i wtedy pojawił się pomysł, że w sumie czemu by nie przypomnieć o tym, że to nadal jest żywa tradycja, taka troszeczkę z boku, może trochę niedostrzegana przez nas. Nie podchodzimy do tego, rozmyślając nad tym, że jest to tradycja już wielowiekowa praktycznie, to odpusty. I one oczywiście uległy zmianie, bo nie ukrywajmy, życie toczy się i zmienia się nasze otoczenie, nasze postrzeganie świata, ale mimo to gdzieś mamy taką potrzebę bycia razem w formie łączenia tego wydźwięku religijnego z tym takim odpoczynkiem, który jest nam potrzebny na co dzień, bo tak to wyglądało, to było wielkie wydarzenie kiedyś dla tych małych miejscowości, małych społeczności, to odpusty, mnóstwo ludzi było zawsze zaangażowane i ja patrzyłam też z punktu widzenia mojej miejscowości i mojej społeczności, w której ja dorastałam, że to jest ogromne wydarzenie. I mimo tego, że to nie jest jakby miejscowość, parafia, która skupia kilka miejscowości, każda ta miejscowość bierze w tym czynny udział, że to jest przygotowanie, które trwa do tego odpustu. by potem móc się po prostu najzwyczajniej w świecie pobawić. Najpierw tak jak to oddać to, co Bogu i oddać to, co cesarzowi dosłownie, bo mamy tą część taką religijną, czyli najpierw jest msza, a potem jest rozrywka. Czyli te stragany i to, jaki to jest proces w ogóle, to, że ci ludzie, którzy też jeżdżą z tymi kramami, oni często jeżdżą od miejscowości do miejscowości. To ich życie w tym okresie najbardziej intensywnym toczy się właśnie takie trochę na kółkach, że oni jeżdżą z tym towarem, który chcą sprzedać. No to też jest taki element charakterystyczny naszego krajobrazu. Nie we wszystkich miejscowościach tak jest, co też zdążyłam wcześniej gdzieś tam wybadać, że są odpusty w wielu miejscach, ale na przykład nie mają one takiej formy. Dużo też zależy od tego, od ośrodka kultu i tego, jak on jest prowadzony, czy przez, no, księży, nie czarujmy się, to też ma duże znaczenie. Tak jak wiemy na przykładzie Lichenia, to też zupełnie inaczej funkcjonuje. Dlatego myślę, że powoli pewnie zacznie zanikać, ale na razie nic nie mówi nam ku temu, żeby w tą stronę to zmierzało. Wręcz odwrotnie, ma to inną formę, ale nadal jest. Muzeum otrzymało dofinansowanie w wysokości 30 tysięcy złotych na realizację tego projektu ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Drugą część wnioskujemy o dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Będzie wydarzenie podsumowujące cały projekt. Będzie spotkanie ze studentami, wtedy z panią profesor. Chcielibyśmy wtedy zaprosić też przedstawicieli tych miejscowości, w których będziemy. Też mamy takich partnerów, którzy służą nam taką pomocą też, żeby pokierować nas, gdzie ewentualnie możemy się udać, więc są to wszystkie gminy, w których odbywają się, czyli tutaj w tym przypadku mamy też i koło miasto, i powiat turecki, gmina Brudzew, bo to Galew to jest gmina Brudzew, gmina Kazimierz Biskupi, gmina Ślesin, gmina Golina, Urząd Miejski w Koninie. Czyli od maja do września pojawimy się w tych miejscach, żeby zbierać materiały, by potem na końcu listopada spotkać się tutaj właśnie w muzeum i przedstawić efekty naszej pracy w postaci publikacji i filmu krótkiego reportażowego. No i także będzie to miejsce, gdzie będzie można porozmawiać też i ze studentami, którzy wezmą udział. Myślę, że to też jest bardzo ważny element, że oni będą mogli w praktyce, są na etapie na razie nauki, ale będą mogli też w sposób taki praktyczny zobaczyć, jak praca etnografa, etnologa wygląda w terenie. Wiemy ogólnie, że odpusty i tą część sakralną i świecką, natomiast no, ona będzie też tego dotyczyć, bo to też jest ważne.
1: Jak słyszeliśmy, w ramach projektu zrealizowany będzie reportaż, zbiór fotografii, nagrane będą też rozmowy o odpustowej tradycji. Lekarze rodzinni postulują, by szczepionki w 100% refundowane były dostępne w przychodniach. Zdaniem lekarzy odebranie tej możliwości przychodniom zniechęca do szczepień, szczególnie seniorów. Więcej na ten temat i o tym, dlaczego warto się szczepić, powie nam prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.
3: Od kilku lat zgłaszamy problem, czy tak naprawdę odebrano nam możliwość szczepienia wieloma szczepionkami, w szczególności seniorów. Chodzi o szczepionki refundowane 100%. Dzisiaj mamy tych szczepionek sporo, bo to zarówno przeciwko pneumokokom, przeciwko RSV, przeciwko półpaścowi, przeciwko grypie i tak dalej. I te szczepionki są 100% refundowane, ale tylko i wyłącznie dostępne przez aptekę. My od lat domagamy się, żebyśmy mogli jako podstawowa opieka zdrowotna, tak jak zamawiamy dzisiaj szczepionki inne, które oferujemy chociażby złożone dzieciom i noworodkom, żebyśmy mogli zamawiać szczepionkę w hurtowni, żebyśmy mogli na miejscu zaszczepić seniora, który przyszedł akurat zupełnie z czymś innym, bo przyszedł po powtórkę leków, ale jest pacjentem z wielochorobowością, należy mu się szczepionka przeciw grypie, szczepionka na RSV, szczepionka na półpasiec. Chcielibyśmy nie gonić tego pacjenta po to, żeby wydać mu receptę, żeby poszedł do apteki, zamówił tam, apteka musi to sprowadzić i potem z powrotem do nas. Chcemy, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo usankcjonowały tak zwaną poradę szczepionkową w POZ-cie. Czyli ja zakupię tą szczepionkę, zaszczepię seniora, sprawozdam jednostkowo do PESEL-u, czyli pacjent, który został zaszczepiony, i rozliczę tą szczepionkę z NFZ-em. Tak dzisiaj działają apteki. My nie chcemy zabierać tego świadczenia aptekom, ale problem jest jeden. Apteki, które szczepią, są w małej ilości, bo nie wiem, czy przekraczają 1000 z tych 12 tysięcy, które jest na rynku. I w tym momencie pacjent ma szukać takiej apteki, czy jednak nie powinien mieć prawa skorzystania z procedury szczepiennej u nas w POZ-cie. To na pewno zwiększyłoby dostępność. Dlaczego? Dlatego, że pacjent wypuszczony z receptą, no może zapomnieć, może nie chcieć, może tą szczepionkę nosić, nie mówiąc o tym, że jest to na pewno zagrożenie, jeżeli chodzi o kwestię noszenia szczepionki i zachowania tak zwanego łańcucha chłodniczego. Apelujemy po raz kolejny, żeby Ministerstwo Zdrowia rozważyło przywrócenie tych szczepień w POZ-cie. Nie chcemy zabierać aptekom, ale jeszcze póki co rynek apteczny w tym zakresie nie jest wydolny. Powodem naszego wystąpienia jest pismo, które otrzymałam, gdzie pani minister oczywiście widzi te potrzeby, ale na dzisiaj nie planuje zmian ustawy prawo farmaceutyczne. Więc zastanawiamy się, czy ta sprawa też ma drugie dno. Może za dużo byśmy wyszczepili, może za dużo szczepionek by poszło, a tak jednak jest to jakieś utrudnienie dla tych osób, nie mówiąc również o młodzieży. Dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o szczepienia, w tej chwili mamy, no ale czy się sprawdzi, to zobaczymy. W przyszłym roku w kalendarzu obowiązkowych szczepień na 2027 ma wreszcie pojawić się szczepienie przeciw HPV między 9 a 15 tym rokiem życia. Obowiązkowe. W październiku ogłaszają kalendarz. Dzisiaj są to zapowiedzi. Nie wiemy, jaka będzie reakcja różnych środowisk, jak Państwo wiecie. I tu jest dzisiaj, no, niewiadoma, nie? W tej chwili mamy również walkę ze szczepieniami noworodków przeciwko gruźlicy. Chcę powiedzieć, że Polska niestety ze względu na zachorowalność na gruźlicę ciągle utrzymuje szczepienie przeciw gruźlicy i to jest szczepienie w tej pierwszej, drugiej dobie, kiedy dziecko się rodzi. No kiedyś mieliśmy jeszcze dawki przypominające, od tego nasze państwo odeszło. Natomiast w tej chwili mamy rozszerzony tak zwany panel diagnostyczny noworodków, gdzie został on, to jest to pobieranie krwi z piętki, żeby na różnego rodzaju stany niedoborowe i między innymi w tej chwili jest badanie w kierunku niedoborów odpornościowych, tak zwanego głębokiego niedoboru odporności u dziecka. I oczywiście co to powoduje? Powoduje to, że po wypowiedzi byłej konsultant krajowej w noworodków, która poddała wątpliwość szczepienie takiego dziecka, u którego test będzie dopiero koło 15-10 dnia urodzenia tego dziecka, a ono miało być zaszczepione w drugiej dobie, więc poddała wątpliwość tę szczepionkę, co spowodowało, że niestety część oddziałów, która przystąpiła do tego pilotażowego programu, przestała szczepić i zrobił się problem, kto ma usługę szpitalną, bo to szczepienie jest wpisane w szpitalnictwo, zaszczepić. Na dzisiaj mamy wytyczne zarówno nowego konsultanta krajowego, jak i Ministerstwa Zdrowia, jak i głównego inspektora sanitarnego, że wszystkie dzieci w Polsce, niezależnie od tego pilotażu, mają mieć szczepioną tą gruźlicę. Oczywiście o jakiej skali mówimy? Mówimy o skali 8 do 10 dzieci w roku. Rocznie, bo taką pulę stwierdza się tego ciężkiego niedoboru odporności. Natomiast oczywiście dziecko, które ma stwierdzony ciężki niedobór odporności, a byłoby zaszczepioną gruźlicą, jest od razu oczywiście podejmowane działanie antyprątkowe i ono jest objęte wtedy opieką. W związku z tym, że tak naprawdę nie było wiadomo, jak to sfinansować, ten powrót dziecka, nie wiadomo, czy na oddział noworodkowy, czy to poradnik noworodkowej, no bo nie w POZ-cie, no to świadczenie nie jest na dzisiaj uznane w POZ-cie, więc Narodowy Fundusz Zdrowia w tej chwili przekazał projekt zarządzenia, w którym właśnie kwalifikuje to jako wysokospecjalistyczne świadczenie szpitalne i przewiduje 35 zł za zaszczepienie tego przyszpitalne. Czekamy na zatwierdzenie również tego, bo notabene koleżanka ma już dwójkę takich dzieci. Wczoraj na spotkaniu tutaj jedna z pań doktor zgłosiła, że ona też ma problem, czyli dziecko nie zostało po urodzeniu zaszczepione, przyjechało i tu, no to są z reguły dzieci, które były, rodziły się w Poznaniu, urodziły się w Łodzi. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystkie porodówki, oddziały położniczo-ginekologiczne weszły te programy. Także to na dzisiaj mamy kolejne oczekiwanie, no bo z drugiej strony to dziecko powinno być zaszczepione. No niestety, jeżeli chodzi o ogólną ilość, to szczepienia no niestety mają tendencję mimo wszystko spadkową i to jest takie odgórne. Rośnie grupa osób, które się nie szczepi, przy czym dzieci nie szczepi, przy czym odpowiem, że to jest bardzo dziwne, bo w momencie, kiedy wyszło kilka zachorowań na odrę w Poznaniu, nagle okazało się, że ci wszyscy, którzy się nie szczepili, nagle, bo oni natychmiast są. Także odpowiem, że tu niestety obserwujemy bardzo zły wpływ, przepraszam za określenie, złych mediów, do których ci ludzie dochodzą, tak? I robią tym ludziom wodę z mózgu. I w tym momencie my używamy bardzo różnych argumentów. Ja na szczęście używam najczęściej jednego i najbardziej, że tak powiem, przydatnego. Mówię, że ja mam piątkę wnucząt. Moje wnuki dostają najlepsze szczepionki, czyli mają sześcioskładnikową podstawową, pneumokoki już dzisiaj nie dziewięciowalentne, bo niestety mamy potwierdzone, że dzisiejszy to, co daje państwo dziewięciowalentne, niestety nie skutkuje. Te dzieci chorują na zapalenie pneumokokowe, więc powinien być co najmniej trzynastka, a najlepiej dwudziestka, która się teraz pokazała. I do tego oczywiście szczepimy dodatkowo meningokoki. Ja jestem zwolennikiem szczepień i ja zawsze tłumaczę ludziom moimi wnukami. Natomiast HPV, który udało mi się dużo zaszczepić, używam rzeczy, których może i nie powinnam używać. Przytaczam sytuację, że wiele lat temu moją osobistą córkę szczepiłam zakupioną szczepionką, która mnie kosztowała całą pensję ze szpitala z dyżurami. A dzisiaj ja mam się prosić za darmo? Ja widzę, jak się zmieniła chorobowość dzieci, jak się zmieniła septyczność dzieci. Za naszych czasów na oddziale dziecięcym nie było tygodnia bez sepsy, nie było tygodnia bez kucia dolędźwiowego małego dwu, czy cztero, czy sześciolatka. Dzisiaj dwa razy w roku, raz w roku. To jest sukces szczepień, że zapobiegamy ciężkim chorobom. To samo mamy powikłania grypowe, masowe zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia płuc. Dzisiaj to są sporadyczne, jeżeli pacjenci się szczepią. Szczepionka jest naprawdę darem medyków dla ludzkości. Natomiast niezrozumiałe jest niekorzystanie z tego daru. Ja daję też przykład siebie. Mam tyle lat, ile mam. Mam kontakt non-stop z potężną ilością wszystkiego, jak widzicie państwo, w dobrej kondycji. Dlaczego? Dlatego, że jestem szczepiona na wszystko. Ja się boję RSV-ów, bo wiem, jak ciężko przechodzą RSV-owcy. Ja jestem po takich, a nie innych przejściach. Ja się boję pneumokoków. Ja się boję półpaśca, bo ospę mam non-stop, albo w jednym przedszkolu, albo w drugim przedszkolu, więc to są rzeczy, na które należy się. Dwa, jest kalendarz tak zwanego dorosłego człowieka lub kalendarz seniora, czego nie przypominamy, że powinniśmy pewne szczepionki raz na 10 lat przypomnieć. To jest tężec, błonica, krztusiec, to są polio. Dzisiaj kilka szczepionek bardzo dobrych, połączonych wyszło, można z tego skorzystać. Oczywiście za wyjątkiem seniorów, którzy mają szczepionkę powyżej 65 roku refundowaną, są szczepionki, które można skorzystać i zaszczepić się u lekarza swojego POZ-u.
1: Wszystkie informacje na temat szczepień, a także które z nich są refundowane, znajdziecie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Przystań Gosławice szykuje się do sezonu. Jest nowy parking, będą nowe punkty do jedzenia, będzie też na czym popływać. Z czego będą mogli korzystać mieszkańcy Konina, powie nam Mariusz Zaborowski z konińskiego Mosiru.
4: Jesteśmy teraz obecnie po ogłoszeniu konkursu na wydzierżawienie czterech miejsc na terenie naszej przystani. Są to miejsca, które są przygotowane, bo są tam szafki energetyczne i chcemy otworzyć tam miejsce do sprzedaży posiłków, do jakiś bar, myślimy o barze. Zresztą zostało to dokładnie opisane tak, żeby ta jakby konkurencja też była normalna, żeby nie wpuścić czterech pozycji z lodami, tylko żeby były one różne, żeby klient, który przyjeżdża do nas na przystań, miał szeroki asortyment tego, co będzie, więc jest teraz obecnie ogłoszone, więc zachęcamy do zapoznania się. Oprócz tego mamy nowego najemcę restauracji na piętrze, na przystani. Obecnie tam trwają prace, więc liczymy na to, że ta restauracja nowa, która powstaje, no będzie czymś też bardzo takim dla mieszkańców Konina i turystów, czymś nowym, czymś fajnym. Przepiękne miejsce z tarasem, już tam jest zabudowa robiona, więc naprawdę to miejsce się zmieniło bardzo, więc mam nadzieję i wszyscy powinni być zadowoleni przyjeżdżając na przystań. Jest to piękne miejsce, trwają teraz naprawy, bo też oczywiście zima spowodowała kilka pęknięć rur, więc pracujemy cały czas na przystani, doprowadzamy już domki, już szykujemy, ponieważ zaczynamy co prawda od maja, natomiast no już kwiecień jest czasami, jak się zdarzało tak, że już w tamtym roku ktoś chciał w kwietniu, a było cieplej, to już też uruchamialiśmy. Szykujemy nową załogę też taką do obsługi, więc jest mnóstwo zaangażowania, więc przystań z nowym parkingiem, też czekamy na decyzję marszałka o dofinansowaniu do budowy pomostu, co też jest dla nas bardzo ważne. Kończymy już dokumentację projektową i będziemy, jeżeli się uda tylko pozyskać te pieniądze, to będziemy chcieli być może nawet przed sezonem, czy ewentualnie nawet w sezonie, bo jest to pływający pomost, więc to będzie też miejsce do nowej wypożyczalni sprzętu. Oczywiście to przed nami, więc czekamy za decyzją. Łącznie mamy 130 miejsc noclegowych, więc to wszystko już za chwileczkę będzie gotowe na sezon. Statek Pociejewo wraca na jeziora. Zobaczymy, jak się da wpłynąć na wartę. Będziemy na pewno próbować, bo gdzieś widzę, że taki pomysł był, więc no zobaczymy, może zaskoczymy. Na dzień dzisiejszy przystań jest inna niż pewnie inne plaże, bo mamy mnóstwo pięknej, zadbanej trawy. Chyba nikt nie jest w stanie nam dorównać, jeśli chodzi o porządek, o czystość tego miejsca, o to, jak wszystko jest zadbane. Tam na bieżąco są pracownicy codziennie, oni codziennie sprzątają, chodzą, dbają. Każdy, kto przyjeżdża, widzi ten porządek, więc myślę, że warto zajrzeć na przystań Gosławice. Brakuje mi tam takiego elementu, gdzie można by spacerować dalej. To ośrodek jest takim elementem jakby troszkę końcowym i tutaj brakuje. Jakiś tam mały pomysł mamy, natomiast nie jest łatwo, bo jest to wszystko w takim podmokłym bardzo terenie, więc ciężko będzie się dalej przedostać. Natomiast czy my chcemy być Lesinem? Dużo osób przyjeżdżające z Konina docenia ten spokój, ten ład, porządek i to, że jest tutaj bardzo czysto, kulturalnie i nie ma tego całego harmidru, więc myślę, że nie na tym do końca nam zależy. Chcemy być dobrą bazą sportową, jeśli chodzi o żeglarstwo i tak działamy i to myślę, że tu jesteśmy zdecydowanie najlepsi. Mam porównanie ze Ślesinem, bo tym Ślesinem zarządzałem, więc no bez porównania, jeśli chodzi o przystań Gosławice i tu staramy się mieć wszystko, żeby można było popływać, mnóstwo klubów żeglarskich, więc one się cieszą. Natomiast całość, co będzie się działo, co będzie ewentualnie jakąś konkurencją taką większą dla Ślesina, to pewnie Łężyn i to wszystko jest przed nami w tym roku. Projekt z KBO, który przeszedł, jest 100 milion złotych. Na dzień dzisiejszy mamy draft już ogłoszenia konkursu na wykonanie dokumentacji projektowej. Powinno się to w najbliższym tygodniu, maksymalnie pewnie do dwóch, ukazać, więc będziemy szukać wykonawcy dokumentacji projektowej. Oczywiście tam rozdzielamy ją na elementy poszczególne. Mówimy tu o wykonaniu pełnej dokumentacji, natomiast w pierwszej kolejności chcemy, żeby zostały przedstawione dwie lub trzy, tu jeszcze nie ma decyzji, koncepcje na bazie tego, co już jest zrobione. Następnie, żeby z tej koncepcji, po zatwierdzeniu jej, też w przeciągu tam najbliższych kolejnych dwóch miesięcy wykonana została część, która jest przewidziana w tym roku w KBO i żebyśmy mogli to zrealizować jeszcze w tym roku. Oczywiście tam jest rzecz do wykonania, czyli oczyszczenie brzegu. To Łężyn będzie takim wyjątkowym miejscem. Konkurencja rośnie w koło. Ślesień zbudowany ileś lat temu, ale za chwileczkę Kleczew, za chwileczkę Kazimierz Biskupi, więc na pewno lokalizacja, piękny, duży teren, będzie on nowy, będzie zbudowany w taki sposób, żeby każdy czuł się fajnie, więc myślę, że to będzie bardzo duża atrakcja dla mieszkańców. To jest na pewno tutaj bardzo potrzebne.
1: Jak słyszeliśmy, trwają przygotowania dokumentacji projektowej nowego pomostu w przystani w Gosławicach. Jeśli przyznana będzie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, jest szansa, że powstanie on już w tym roku.
0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie i zapraszam na informacje z regionu. Przebudowa mostu wschodniego na trasie warszawskiej idzie zgodnie z planem. Zdaniem Grzegorza Pająka z Konińskiego ZDM-u sprawdziła się także wprowadzona w związku z tym zmiana organizacji ruchu w tym rejonie. Posłuchajmy, co dzieje się na budowie.
5: W tej chwili jesteśmy już po tej godzinie szczytowej, natomiast w tych godzinach popołudniowych i godzinach szczególnie rannych, kiedy ten ruch jest zmożony, widać, że pojawiają się kolejkowania pojazdów. Nie ma bardzo dużej zmiany, jeżeli chodzi o utrudnienia w ruchu. Ta organizacja ruchu, która została wprowadzona, czyli wyeliminowanie samochodów, pojazdów ciężarowych przez ten przebieg, skutkuje tym, że ten ruch jest naprawdę płynny. Na tą okoliczność, że mamy jeden most wyłączony z użytkowania, ten ruch naprawdę jest płynny. Nie zdarzają się tutaj żadne kolizje, nie ma wielkich utrudnień. Mieszkańcy naprawdę bardzo szanują tą organizację ruchu i stosują się do wszystkich komunikatów, które im przekazywaliśmy. Troszkę większe utrudnienia są na trasie Bursztynowej, ale tego też spodziewaliśmy się. Natomiast dzisiaj, tak jak wcześniej opowiadaliśmy, ta organizacja ruchu okrzepła. Wszyscy kierujący przyzwyczailiśmy się, wiemy jak jeździć. Jest dobrze, tak? Na tą okoliczność, która się zadziała, to ruch w Koninie jest płynny. Przy współpracy służb, mówię o Inspekcji Transportu Drogowego i Policji, na tym etapie, czy na tym odcinku, który jest newralgiczny, jest też taka podjęta decyzja, żeby ten odcinek objąć jak największym monitoringiem, bo w perspektywie mamy to, że jeżeli zdarzy się coś na obiekcie, mamy ruch dwukierunkowy, to ruch jest trzymany w obydwu kierunkach. W związku z tym kierowcy tutaj naprawdę zachowują wielką ostrożność i tylko dziękować i życzyć nam sobie, żeby tak dalej było. Ale faktycznie stosują się kierowcy tutaj do oznakowania, jeżdżą płynnie, kulturalnie, przepuszczają się, wpuszczają. Także to jest dobra cecha i dobry objaw. Mamy taką wiedzę przy naszej kontroli, że jest 100% zaangażowanie, jeżeli chodzi o rozbiórkę, także wykonawca zakończył prace rozbiórkowe. W tej chwili nie ma obiektu, szykujemy się do budowania jego konstrukcji, do wzmacniania podpór, bo będą też fundamentowane na nowo i będą wzmacniane podpory. Widzimy też na obiekcie już stal konstrukcyjną, którą będziemy zbroić, ustrój nośny, więc prace postępują. Jak na każdej budowie, po odkryciu elementów, których nie było widać, zawsze pojawiają się jakieś niespodzianki. Mamy taką sytuację, że po odkryciu przyczółków, no musimy sprawdzić, czy to, co było w projekcie zinwentaryzowane, czy to, co jest na stanie, jest właściwe, czy tam nie potrzeba doprowadzić tych elementów do jakichś lepszych parametrów technicznych i to w tej chwili trwa. Ale to są takie momenty, kiedy nie można ich zobaczyć, jak obiekt stoi. Po rozbiórce dopiero pojawiają się takie elementy i w tej chwili ta procedura również trwa. Natomiast wykonawca przystępuje w tej chwili już właśnie do prac już konstrukcyjnych, także ten obiekt może nie za chwilkę, ale za jakiś czas będzie już powstawał, będziemy widzieć jego już na żywo, tak jak obiekt będzie rósł. Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na kwiecień przyszłego roku. Potem oczywiście będą trwały jeszcze prace odbiorowe, dopuszczenie do użytkowania i obiekt będzie w tym czasie podlegał procedurze dopuszczenia. Natomiast my ogłosiliśmy już też przetarg na przebudowę wiaduktu w ciągu tej trasy i on będzie zahaczał trochę dłuższy termin, więc te utrudnienia nie zakończą się w momencie, kiedy przebudujemy most. One się zakończą dopiero po przebudowaniu tego wiaduktu, który jest w tej chwili ogłoszone postępowanie i jeżeli harmonogram i finanse pozwolą, to chcielibyśmy jeszcze przy tych utrudnieniach w ruchu zrobić kolejny wiadukt, który jest za mostem. No i to niestety będzie wydłużało nam okres tych utrudnień, ale to po to, żeby później już móc prowadzić ruch pełnym dostępności o parametrach naprawdę bardzo dobrych, żebyśmy już nie czuli zagrożenia, że kolejny obiekt jak się popsuje, dzieje, to będziemy mieli wyłączoną całą trasę warszawską. Także zakończenie przebudowy mostu w przyszłym roku w kwietniu, dopuszczenie do użytkowania po okresie odbiorów, ale jeszcze czekają nas dwa wiadukty, także te utrudnienia jeszcze trochę potrwają. W harmonogramie, jeżeli chodzi o utrudnienia w ruchu, ja myślę, że zakończenie przebudowy możemy liczyć na 2028 rok. Mamy, i to artykułuję, że mamy do przebudowy jeszcze dwa wiadukty. W tej chwili trwa procedura przetargowa na pierwszy wiadukt właśnie nad wałem Tarejwy. Czekają nas jeszcze właśnie do przebudowy wiadukty nad wałem Tarejwy i nad Podwale. W tej chwili trwa procedura przetargowa na przebudowę wiaduktu nad ulicą Wał Tarejwy. I dopiero po zakończeniu tej procedury, po zakończeniu zadania związanego z przebudową wiaduktu nad wałem Tarejwy, dopiero rozpoczniemy kolejny etap, czyli przebudowę wiaduktu nad ulicą Podwale. To wszystko jest związane z ograniczonych środków finansowych i źródeł dofinansowania, bo bez dofinansowania byłoby ciężko budżet finansowy na to spiąć. Dlatego jak startuje program, jest program jednoroczny, dotyczy jednego obiektu, dlatego to tak możemy pozwolić sobie na to, żeby jednorocznie występować o dodatkowe środki. Dlatego ten harmonogram jest tak troszeczkę wydłużony, żeby można było skorzystać z programów, które są dedykowane właśnie na tego typu zadania inwestycyjne. Jeżeli chodzi o przebudowę mostu, mamy 100% zaangażowania w robotach rozbiórkowych. Natomiast wykonawca oprócz tych prac rozbiórkowych już dokonał pewnych przebudów sieci, przywiózł już też stal zbrojeniową na budowę ustroju nośnego i szacujemy między 15 a 20% całościowego zaangażowania robót budowlanych, więc prace się posuwają w dobrym tempie. Te środki finansowe z budżetu miasta nie pozwoliłyby na zrealizowanie takich zadań, więc te źródła finansowania i poszukiwanie przez miasto źródeł finansowania są rozłożone w czasie. Koszt tego mostu to jest 30 milionów 800 tysięcy, z czego dofinansowanie jest 24 miliony, więc znacząca kwota i stąd to jest spowodowane, że bez środków zewnętrznych te inwestycje nie mogłyby być zrealizowane. Czekamy, szukamy i jeżeli jest tylko sposobność, o te środki występujemy i wtedy dopiero przystępujemy do procedur przetargowych, żeby można było wyłonić wykonawcę i te

strony notariusza, adwokata Tadeusza Nałęcz-Parczewskiego, Damian Kruczkowski, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie. Emilia była uczennicą między innymi Olgi Boznańskiej. Tworzyła piękne akwarele, ale też piękne oleje i na różnych etapach swojego życia, oczywiście kształcąc się i doskonaląc swój warsztat, malowała też portrety. I jednym z najlepszych chyba portretów jest taki, na którym namalowała i siebie, i swojego męża. To jest taki małżeński portret, można powiedzieć. Męża malowała najprawdopodobniej ze zdjęcia albo z natury, natomiast siebie jakby kopiowała z wcześniejszego portretu, który z kolei namalowała brytyjska malarka. Natomiast Emilia w pewnym momencie stwierdziła, że chciałaby mieć najpewniej taki wspólny. I to był właśnie portret, na którym widnieją oni oboje. No ale mamy też portret, na którym widnieje jej teść, Erazm Nałęcz-Parczewski. Też mamy portret, który przedstawia Adolfa Nałęcz-Parczewskiego, wuja jej męża, który był między innymi rektorem Uniwersytetu w Wilnie. Portret jest namalowany na podstawie fotografii, którą można znaleźć w internecie. Natomiast wszystkie te portrety posiadają sygnaturę, są opisane też w większości, z jakich lat pochodzą, kiedy Emilia je malowała, więc no niewątpliwie autorstwo jest niezaprzeczalne, a jako zbiór stanowią pewną całość, która no nie mogła ulec rozproszeniu. To było tak, że na jednej z grup antykwarycznych na Facebooku znalazłem ogłoszenie, w którym była mowa o tym, że prace Emilii Bibianny Parczewskiej, uczennicy Olgi Boznańskiej, są dostępne w sprzedaży. Najzwyczajniej w świecie zdarzyło się najprawdopodobniej tak, że któryś z potomków Emilii zmarł bezpotomnie, bądź zmarła, i te prace trafiły w ręce antykwariusza, który no zarabia na życie handlem antykami, w związku z czym wystawił je wszystkie na sprzedaż. Kiedy zobaczyłem, czyje to są prace, znalazłem też informację, że w Bibliotece Kurnickiej znajduje się rękopis wspomnień Emilii Bibianny Parczewskiej z lat zsyłki na Sybir, bo tam razem z mężem została wysłana. Jej mąż niestety nie powrócił nigdy z zesłania. Ona szczęśliwie wróciła do Polski i tutaj dożyła swoich dni. To jest rodzina wielkopolska. W ogóle Nałęczowie sami w sobie to jest bardzo stara rodzina szlachecka. W związku z czym uznałem, że no, trzeba działać. Trzeba działać, trzeba ratować. Niestety instytucje kultury wielkopolskie, zresztą wszystkie budżetowe, mają ograniczone budżety, mają ograniczone możliwości. Proceduralne działania też trwają bardzo długo, a tutaj nie było czasu, w związku z czym naprawdę to tak jak wierzę w teorię małych cudów. Na mojej drodze stanął jeden z konińskich przedsiębiorców i rozmawialiśmy chwilkę. Jego córka, fascynatka też historii sztuki i zainteresowana sztuką, kiedy usłyszała, że jest taka sytuacja, jakby wszyscy troje wiedzieliśmy, że materialnej wartości te portrety wielkiej nie przedstawiają, bo to nie jest sztuka jakichś bardzo wysokich lotów, ale historyczną, sentymentalną wartość mają przeogromną. W związku z czym on też bez zastanowienia stwierdził, że tak, to on kupuje te portrety po to, żeby one nie przepadły, żeby się nie uległy rozproszeniu, ponieważ ludzie pytali o pojedyncze obrazy, o pojedyncze portrety. Gdzieś by to zawisło pewnie w domach, ale nie stanowiłoby całości, a u nas może opowiadać pewną historię rodziny, która związana jest z Wielkopolską, chociaż nie bezpośrednio z Koninem, to jednak ze stronami Wielkopolski po jednej i drugiej stronie Konina, zahaczając też o ziemię sieradzką. 8 rodzinnych portretów mamy w tej chwili i będziemy się starali też o to, żeby je odpowiednio zakonserwować, ale też poddać czyszczeniu i rewitalizacji, ponieważ przez lata były niektóre z nich przechowywane najprawdopodobniej gdzieś w piwnicy bądź za szafą, dlatego że noszą ślady takiego właśnie przechowywania. Nie wszystkie wisiały na ścianach i nie wszystkie miały okazję być oglądane przez lata, więc będzie to od nas wymagało jeszcze trochę pracy.

0: i na pewno środków, ale no to są działania już takie, można powiedzieć, ratunkowe, bo te ratownicze pierwsze spod znaku emergency i niebieskiego kura już mamy za sobą i za to jeszcze jesteśmy szalenie wdzięczni, zwłaszcza darczyńcy, który zdecydował się tak po prostu na szybko na zakup tych portretów, bo tak jak powiedziałem, była duża szansa na to, że one ulegną rozproszeniu i znajdą się w różnych domach. Być może z czasem znowu trafią za szafy, do piwnic, na strychy albo na śmieci. Natomiast tutaj u nas będą stanowiły całość. Nie braliśmy ich po to, żeby chować do piwnicy ponownie. Natomiast te portrety tak naprawdę można zobaczyć już u nas, bo one u nas stoją. Natomiast no jeszcze nie mają tego blasku, który będą pewnie miały po odnowieniu i konserwacji. Zwłaszcza ten portret małżeński wymaga dużych nakładów pracy, bo to jest portret na płycie pilśniowej, ona się rozeschła, w jednym miejscu farba zaczęła kiedyś na przestrzeni dziejów odchodzić i pewnie będzie musiała być uzupełniona. Na pewno będzie musiała być wykonana nowa rama dla tego portretu, ale później, jeżeli nie znajdziemy miejsca w siedzibie głównej dla nich na ścianach w Bibliotece Nadworcowej, to na pewno trafią do Galerii Bajana w filii Starówka na Starówce, a z czasem być może nawet do synagogi, gdzie będą częścią jednej z opowieści o jednej z kultur, które tutaj w Koninie żyły.
1: Jak słyszeliśmy, prace wielkopolskiej artystki przejdą renowację i będą udostępnione zwiedzającym. Blisko 600 tysięcy złotych ma kosztować projekt drogi rowerowej łączącej Kazimierz Biskupi z Władimirowem. To nie będzie łatwa budowa, powiedział nam wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski. Tanio też nie będzie.
2: Panie wójcie, tworzy się, a właściwie tak dopina się, sieć połączeń rowerowych między Kazimierzem Biskupim a ościennymi miejscowościami. Czyli tutaj brakowało tej kropki nad i, jaka jest szansa, że rzeczywiście ta inwestycja dojdzie do skutku. Ta, o której teraz mówimy, połączenie Kazimierz-Władimirów.
3: Tak, jesteśmy bardzo zaawansowani, bo już samo zlecenie dokumentacji i przeznaczenie prawie 600 tysięcy na tą dokumentację świadczy o tym, że chcemy ją zakończyć. Ja od razu muszę zaznaczyć, że bardzo wielkie zaangażowanie i to, że w ogóle podjęliśmy tutaj decyzję o ogłoszeniu przetargu, to była zasługa naszego wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pana Henryka Drzewieckiego, który doprowadził do kilku spotkań, nie tylko na szczeblu w Urzędzie Marszałkowskim z panami marszałkami, ale tutaj także w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z panem dyrektorem Pawłem Katarzyńskim. I na tych spotkaniach zapadły decyzje, żebyśmy my jako gmina byli inwestorem, jeżeli chodzi o dokumentację, przyjęli na swoje barki wszelkiego rodzaju z tym już związane koszty, jak i oczywiście sprawy uzgodnieniowe i nadzoru nad prowadzonymi pracami projektowymi. I w momencie, kiedy będzie wykonana dokumentacja projektowa, wówczas będą trwały tutaj już rozmowy nad realizacją tej inwestycji, a wiemy, że będzie bardzo kosztowna, bo warunki techniczne, które wydało WZDW, są także dwuetapowe, w zależności od lokalizacji obiektu drogi rowerowej, czy ona będzie zbliżona bezpośrednio do krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej, czy będzie oddalona, bo tu w tym zakresie będzie także wchodzić przebudowa obiektu samego drogowego, czyli całej drogi od ronda w Kazimierzu Biskupim do Władimirowa i ona idealnie będzie się spinać z projektem, który został już zlecony wcześniej i tak jak pan przewodniczący na pewno wspomniał, jego wniosek do budżetu został tutaj pozytywnie rozpatrzony i są środki zabezpieczone w Urzędzie Marszałkowskim na przebudowę drogi w miejscowości Władimirów na długości 900 metrów i te dwa projekty mają być ze sobą spójne i będą spójne. Na tym etapie nikt nie jest w stanie określić jego kosztów. Z tego powodu, że pierwsze warunki gruntowo-wodne, których nie znamy, bo bardzo obszerne są badania geotechniczne, to jest pierwsza rzecz. Druga, warunki środowiskowe, bo wchodzimy w rezerwat Sokółki i trzecie, wybrany wariant przebudowy, czy to będzie sama droga rowerowa, czy przebudowa także obiektu drogowego i w zależności obiekt mostowy, który znajduje się przy wejściu do samego Bieniszewa, jaki będzie koszt przebudowy tego. Na tym etapie nikt nie jest w stanie określić kosztów.
2: A macie na pewno wy jako gmina jakieś oczekiwania, jak byście chcieli, żeby ta droga wyglądała? No to może pan wójt się podzieli właśnie, jak ta droga według pana powinna wyglądać, z czego wy byście byli zadowoleni?
3: Lubimy robić dobrze. Jeżeli są wykonywane jakiekolwiek roboty budowlane na terenie naszej gminy, czy na objętym tym obszarze, naprawdę bardzo dużo czasu poświęcamy w tym momencie, który on jest najważniejszy, czyli w fazie projektowania. I To jest klucz do realizacji danej inwestycji, bo wprowadzanie zmian, jak ona jest realizowana, no to można zrobić jakiekolwiek korekty, bo jest to oczywiście element żywy, jak to my mówimy, jest to praca na żywym organizmie. Najwięcej pracy trzeba włożyć w fazie projektowania i to daje nam największy sukces. Jak my byśmy chcieli? Chcielibyśmy, żeby obiekt drogowy został przebudowany do szerokości 7 metrów i spójnie wpinał się w miejscowość Władimirów z tego powodu, że trwają w tej chwili rozmowy ze strefami ekonomicznymi. No wiadomo, należymy pod strefę łódzką, ale wiemy, że chce wejść strefa wałbrzyska. Planujemy budowę w ogóle obwodnicy północnej Kazimierza, w ogóle zmiany układu komunikacyjnego i wyłączenia starówki Kazimierza z ruchu ciężkiego. Jak już na pewno wszyscy zauważyli, droga rowerowa będzie zaczynać się od ronda w Kazimierzu Biskupi. I to nie jest przypadkowe z tego powodu, że ona będzie się wpinać w układ sieci dróg rowerowych, których obecnie już mamy i w trakcie wykonawstwa, już podpisane umowy na wykonawstwo, jak i dofinansowanie na ponad 40 km. I to jest ten element, który nam brakuje, czyli ona idealnie będzie wpinać się w część przebudowywanego rynku i ciągu dróg rowerowych, który będzie oczywiście już szedł w kierunku tutaj zachodnim naszej gminy, no i całej tej części rekreacyjnej Kozarzewek. No i oczywiście mamy podpisaną też umowę o współpracy z gminą Ostrowite, bo w przyszłości przez Dobrosołowo chcemy włączyć się do gminy Ostrowite i połączyć to z całym Parkiem Krajobrazowym Powickim. Taki jest plan. No oczywiście chcemy, żeby ta droga rowerowa będzie zlokalizowana po prawej stronie jadąc od Kazimierza i to też nie jest przypadkowe, mimo to, że wchodzimy w rezerwat Sokółki, z tego powodu, że mieszkańcy Kazimierza, czy wszyscy, którzy będą jechali w kierunku Kazimierza, muszą mieć bezpieczne połączenie z tym, co jest najpiękniejsze i naszą perłą, czyli klasztorem w Bieniszu. No i nielogiczne jest, żeby przechodzić przez drogę wojewódzką. Także ja liczę na to i chcielibyśmy, żeby był przebudowany obiekt drogowy, jak powiedziałem wcześniej, do szerokości 7 metrów. Była wzmocniona do kategorii KR4-5, która umożliwi transport kołowy ze stref ekonomicznych, które są planowane na części północnej gminy Kazimierz-Biskupi, czyli między gminą Kazimierz-Biskupi a Kleczew. I te rozmowy też mamy bardzo zaangażowane. I oczywiście droga rowerowa, która nam zepnie cały układ sieci drogowej Kazimierza, części zachodniej, wschodniej, północnej z częścią tutaj południową. Wiemy, że czasookres projektowania wstępnie został przyjęty na 2 lata. Została przyjęta oczywiście tak dokumentacja. Termin podpisania umowy też nie jest przypadkowy, bo jesteśmy w miesiącu lutym i my też chcieliśmy to zrobić na początku roku. Nie odkładaliśmy tego przetargu. Zakładam, żeby on się odbył na przykład w lipcu czy w sierpniu z tego powodu, że pierwsze badania, jeżeli chodzi o gady, płazy, ptaki i różnego rodzaju inne rzeczy z tym związane, gnazdowania, już by monitoring odbywał się we wcześniej wiosny i potem wiadomo, że to też nie jest tylko i wyłącznie przez kilka miesięcy, tylko trzeba je powtarzać cyklicznie. Czyli my jesteśmy do tego przygotowani i sądzę, że biuro projektowe temu podoła. Najbardziej optymalny termin zakończenia dokumentacji to jest 2 lata, czyli wchodzimy w 2028 rok i rozmawiał, tak jak powiedziałem wcześniej, pan wiceprzewodniczący Henryk Drzewiecki, który bardzo wspiera tą inicjatywę. No liczymy na to, że najbardziej optymalny termin realizacji 28-29.
4: Grzegorz Grabowski, Biuro Projektów Trasa.
2: Proszę powiedzieć, czy jak pan ocenia możliwość realizacji tej dokumentacji? Czy będą jakieś problemy?
4: Zaplanowane jest około 4 km ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej w pięknym terenie leśnym, w pięknym otoczeniu. Natomiast z pewnością jakieś trudności spodziewać się można, bo patrząc po tym obszarze, w którym zaplanowana jest ta ścieżka rowerowa, no to widzimy, że jest tam rezerwat przyrody, jest to w lesie, także no na pewno ochrona środowiska tutaj będzie ważnym elementem i takim czynnikiem, który nas może trochę wstrzymywać tak w pracach projektowych, plus też to, co tam widać bez jakby takiego większego rozeznania, no to też na pewno geologia, geotechnika w tym obszarze też może być skomplikowana, co może również oznaczać trudności w projektowaniu. Natomiast trzeba być optymistą i zakładać, że wszystko jest możliwe, tak? Natomiast gdzieś z tyłu głowy pamiętać trzeba, że na pewno mogą być jakby dosyć wysokie koszty tej inwestycji.
2: No w ogóle sam koszt wykonania tej dokumentacji jest bardzo duży. Tutaj nie słyszeliśmy o takiej dokumentacji, jeżeli chodzi właśnie o podobne obiekty. Proszę powiedzieć, tak jakby ktoś nie wiedział, co wchodzi w skład takiej dokumentacji, tak dosłownie tylko w kilku słowach.
4: Jakby celem tej dokumentacji jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Żeby je uzyskać, należy jakby poza taką stricte pracą projektową do wykonania, no to należy też wykonać część właśnie badań geotechnicznych, które powinny pewnie być dosyć szczegółowe dla tej dokumentacji, co jest dość kosztowne. Ponadto jest też część związana właśnie z przyrodą, ochroną środowiska, czyli należy przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą i rozeznać cały ten obszar, tak, co też no, współcześnie obecnie jest dosyć kosztowne.
2: Panie Przewodniczący, proszę nam powiedzieć, jak będzie wyglądała kwestia właśnie dofinansowania. W tej chwili jak to jest z kwotami, ten montaż finansowy?
5: Montaż finansowy będzie wzięty z budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. O tych pieniądzach już wcześniej rozmawialiśmy i Państwo słyszeliście. W tej chwili jest podpisany projekt na budowę tej drogi. To jest bardzo utrudnione, ponieważ no, teren jest bardzo trudny. Jest podmokły, są rowy i jest roślinność, rosną drzewa w pobliżu, więc stąd projekt, jak wójt wspomniał, bardzo kosztowny, bo na ten cel trzeba niestety wyasygnować aż 600 tysięcy złotych.
2: A dalej kwestia dofinansowania, jakie są szanse, żeby zrealizować tę inwestycję?
5: Pieniądze już są w budżecie, także tutaj nie ma z tym problemu. Musimy przedstawić projekt, będzie projekt, jedziemy z tym do Urzędu Marszałkowskiego i wtedy wstrzymamy procedurę wypłaty środków, czyli dofinansowania tej budowy. Chciałbym, żeby to było jak najszybciej, ale wszystko zależy od tego, jak przebiegnie proces projektowy, bo to jest bardzo ważne. Bez dobrego projektu nie można wyłonić wykonawcy, czyli przeprowadzić przetargu. Nawet jak się ze złym projektem przeprowadzi przetarg, to on też trwa długo, bo wykonawca ciągle zadaje kolejne i kolejne pytania i trzeba to wyjaśniać. I to wtedy wstrzymuje cały proces. Więc bardzo ważne jest, żeby projekt był na jak najlepszym poziomie.
1: Docelowo ścieżka ma biec od Ronda w Kazimierzu Biskupim przez 4 km do Włodzimirowa. Na wykonanie projektu trzeba poczekać 2 lata. Ruszyły prace związane z przebudową drogi numer 25 między Koninem a Rychwałem. Podpisano umowę na projekt nowej drogi. O szczegółach opowie nam Marcin Kucharczak z Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.
6: Rusza realizacja trzeciego odcinka drogi krajowej 25. Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i rozbudowę odcinka drogi krajowej numer 25 pomiędzy Koninem a Rychwałem. Wykonawcą prac została firma POR, a wartość kontraktu to 379 822 770 zł. Harmonogram przewiduje, że kierowcy skorzystają z nowej 12-kilometrowej trasy w czwartym kwartale 2029 roku. Zakres umowy. Inwestycja będzie realizowana w formule projektu i buduj. Wykonawca w ciągu 10 miesięcy przygotuje projekt budowlany i złoży do wojewody wielkopolskiego wniosek o pozwolenie na budowę. To jest decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tzw. ZRID. Jej uzyskanie powinno potrwać około 7 miesięcy. Prace budowlane w terenie zaplanowano na kolejne 22 miesiące z wyłączeniem przerw zimowych pomiędzy 16 grudnia a 15 marca. Rozpoczęcie robót przewidziane jest na drugą połowę 2027 roku. O inwestycji. Rozbudowywany odcinek drogi krajowej 25 zaczyna się w gminie Stare Miasto, a kończy około 700 metrów zaprojektowanym węzłem w Rychwale. Połączy on nową dwujezdniową trasę klasy GP, czyli główna ruchu przyspieszonego, ze starodrożem drogi krajowej 25 oraz drogą powiatową w rejonie Dąbroszyna. W ramach inwestycji powstaną m.in. dwujezdniowa droga klasy GP po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, trzy węzły drogowe Stare Miasto, Modła Królewska i Rychwał, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, obiekty inżynierskie, system odwodnienia, urządzenia ochrony środowiska. Ponadto przebudowane zostaną drogi kolidujące z nową trasą oraz sieci i instalacje pod- i naziemne. Realizacja odcinka prowadzona będzie w latach 2026-2029 w ramach rządowego programu budowy dróg krajowych do 2030 roku z perspektywą do 2033 roku. Droga krajowa 25 w Wielkopolsce, stan zaawansowania prac. Rozbudowa trasy Konin-Kalisz-Ostrów Wielkopolski obejmuje dostosowanie drogi krajowej 25 do parametrów drogi klasy GP o przekroju dwujezdniowym, w dużej mierze w nowym śladzie, co pozwoli ominąć liczne miejscowości, m.in. Konin, Rychwał, Zbierzk, Kokanin, Kalisz oraz Biskupice Łoboczna. Trzy odcinki są już na etapie realizacji w systemie projektu i budy. Odcinek Rychwał-Zbierzk 13,1 km trwa jeszcze kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a po ich zakończeniu możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą. Obwodnica Kalisza, tak zwany odcinek Kokanin-Biskupice Łoboczne o długości około 18 km i mamy ogłoszony przetarg 12 grudnia 2025 roku z terminem składania ofert 18 lutego bieżącego roku. Inwestycja będzie realizowana w latach 2026-2030 w ramach programu budowy 100 obwodnic. Odcinek z Bielsk-Kokanin, około 18 km, 30 stycznia bieżącego roku podpisaliśmy umowę na realizację z firmą Strava. Wartość kontraktu to 484 134 160 zł i 50 groszy. Zakończenie robót planujemy w czwartym kwartale 2029 roku. Ostatni realizowany odcinek to Biskupice Łoboczna Ostrów Wielkopolski, długości około 6,6 km. I tutaj 18 czerwca 2025 roku podpisaliśmy umowę na realizację z grupą Mirbud. Wartość tego zadania to 266 767 440 zł 20 groszy, a zakończenie robót planowane jest w czwartym kwartale 2028 roku. Obecnie trwają prace projektowe. Realizacja całej trasy. Kompletny, blisko 70-kilometrowy odcinek drogi krajowej 25 od Konina przez obwodnicę Kalisza aż do Ostrowa Wielkopolskiego ma zostać ukończony do 2030 roku.
1: Jak słyszeliśmy wcześniej, kierowcy skorzystają z nowej 12-kilometrowej trasy w czwartym kwartale 2029 roku. Co najmniej przez rok koparka Dolores pozostanie w rękach kopalni. Koparkę chce kupić Urząd Marszałkowski, ale na tę chwilę zakup nie jest możliwy. O szczegółach powie marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.
7: Cały czas rozmawiamy o Dolores, natomiast jest jedna zasadnicza przeszkoda, która jest przeszkodą o charakterze formalno-prawnym. Dopóki grunt pod koparką jest gruntem objętym koncesją wydobycia węgla brunatnego, dopóty nie można zmienić planu zagospodarowania przestrzennego i nie można wyłączyć tej działki z obszaru eksploatacji złoża. Koncesja ma wygasnąć w połowie przyszłego roku. Liczę na to, że to pozwoli na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, wyłączenie tej działki z ochrony złoża węgla, które jest pod tą działką, i wtedy będzie można na niej zlokalizować inne formy aktywności, czyli nie tylko wydobywczą, ale również muzealną, no i to byłby klucz do tego, żeby dokonać transakcji i też przejąć tę koparkę od kopalni. Na ten moment nie jest to możliwe ze względów czysto formalnych. Samorząd ma w budżecie cały czas kwotę 5 milionów złotych na zakup tej maszyny, więc konsekwentnie, jeśli ją kupimy, to będziemy inwestować w jej wykorzystanie do celów muzealnych i każdego innego, który będzie oczekiwany przez społeczność. Z punktu widzenia muzealnego, jeśli stworzymy warunki do ekspozycji tej koparki, to też stworzymy warunki bezpiecznego przebywania na niej, pod określonymi oczywiście warunkami. Wiemy, że pojawią się chętni wolontariusze, czy też pracownicy tego muzeum. Myślę, że to będą byli pracownicy kopalni, którzy w jakiś sposób sentymentalnie z tą maszyną są związani. Zadbać o bezpieczeństwo osób, które będą chciały na nią wejść. To wszystko musi być uregulowane, jeśli chodzi o przepisy bezpieczeństwa. Więc dopóki nie przejmiemy, no to oczywiście ten zakres ochrony osób korzystających z sąsiedztwa tego, czy z samej maszyny, jest po stronie kopalni.
1: Warto dodać, że wstępny koszt zakupu koparki to 5 milionów złotych.
8: SK2. Magazyn lokalny.
9: Emilia Czerniejewska, startujemy z informacjami z regionu. Zostańcie z nami. Konińska Biblioteka na drugim miejscu w konkursie na mistrza promocji czytelnictwa. Trzeba przyznać, że Konińska Biblioteka stoi frontem do czytelnika i robi wszystko, żeby go przyciągnąć i zatrzymać.
10: Emilia Guźnik, zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie.
11: Justyna Zacharek, specjalista do spraw promocji biblioteki w Koninie.
12: Biblioteka w Koninie, można powiedzieć, że słynie z bardzo dobrych rzeczy. Kolejna, można powiedzieć, no co prawda nie główna, ale wygrana w konkursie na najlepsze czytelnictwo. Jakie taktyki tutaj są stosowane w naszej konińskiej bibliotece, że kolejny raz tak wysokie miejsce zajęliśmy?
10: Myślę, że przede wszystkim udało się dlatego, że postawiliśmy na zgłoszenie inicjatyw, które były innowacyjne na polu nie tylko bibliotecznym, ale tutaj i w naszym regionie, ale w skali ogólnopolskiej, ponieważ takie były również kryteria oceny w ramach tego konkursu. Jury stawiała na oryginalność, to znaczy w trakcie oceny zgłoszonych wniosków, a wpłynęło ich w tym roku aż 115 z całej Polski, Jury stawiała na oryginalność, różnorodność i liczbę oraz jakość imprez, które oczywiście w stosunku do zasięgu czytelnictwa w bibliotece. Jury stawiała właśnie na oryginalność, różnorodność, nowatorskość. Oczywiście też brane było pod uwagę zaangażowanie innych środowisk i organizacji. No i udział lokalnych mediów w promowaniu danego wydarzenia. To też była bardzo istotna kwestia.
12: A tak przekładając już na, że tak powiem, relacje biblioteki z czytelnikami, bo myślę, że tutaj to jest najistotniejsze, to jest oceniane. Jak to wygląda? Czym wy, że tak powiem, dobrze, projekty wszystkie realizowaliście, ale czym najbardziej się przysługujecie tym wypożyczającym, że oni tak chętnie wypożyczają?
10: To znaczy tutaj nie tylko chodziło o wypożyczanie samych książek, bo również ten element wypożyczania książek byłby brany pod uwagę, ponieważ te wskaźniki również musieliśmy podać, ale kwestia atrakcyjności danych wydarzeń, no i promocja tutaj też, wiadomo, wchodziła w grę. Mamy dobry system powiadamiania naszych czytelników, odbiorców, użytkowników. Staramy się, by one były nowatorskie, nie w formie dotąd powielanej, nie takiej schematycznej, tylko właśnie, żeby były niesztampowe, żeby były inne, żeby zaciekawiały odbiorców i przez to właśnie, żebyśmy mieli tych odbiorców, żeby oni korzystali z tych naszych usług. Co oczywiście realizacja tych wydarzeń, które akurat my zgłosiliśmy, potwierdziła, ponieważ naprawdę były to rekordowe uczestnictwo właśnie mieszkańców Konina, zresztą nie tylko Konina, ale również powiatu konińskiego, ponieważ wielokrotnie te działania przekładały się na działania poza teren Konina, ponieważ jesteśmy też biblioteką powiatową, realizujemy zadania Biblioteki Powiatowej, więc wykraczamy też poza teren Konina i realizujemy działania na terenie powiatu konińskiego.
12: To w takim razie zapytam, które z tych działań waszych najbardziej spotkało się z taką przychylnością czytelników?
10: To znaczy takimi, które cieszyły się największym zainteresowaniem naszych uczestników, to były projekty, na które pozyskali środki zewnętrzne. Był to projekt Etnolaboratorium, projekt Odnowa Raymond, projekt Biblioteka Emocji. Zgłosiliśmy również jako komplet, że tak powiem, projektów, projekty, które wygrały w głosowaniu konińskiego budżetu obywatelskiego, które realizowaliśmy w ubiegłym roku, czyli Konin lubi książki, działania w ramach tych projektów, czyli Konin lubi książki z książką po drodze, czytamy z filiami oraz Biblioteka marzy o książkomacie. Czyli to jako inicjatywa obywatelska i taki właśnie wkład mieszkańców Konina, promocję czytelnictwa poprzez realizację tych projektów. I jeszcze jedną inicjatywę zgłosiliśmy z projektu Laboratorium Dojrzałości 4. To była sesja zdjęciowa promująca książki Alicja w Krainie Czarów i Harry Potter.
12: Jeżeli chodzi o tą Bibliotekę Emocji.
11: Biblioteka Emocji to jest jedno z takich, myślę, że najbardziej innowacyjnych działań, które w ostatnim czasie u nas się odbywają. I też te działania, o których mówiliśmy w większości, one się odbyły w zeszłym roku. Natomiast Biblioteka Emocji to jest coś, co trwa, coś, co tak fizycznie trwa i fizycznie się u nas znajduje, ponieważ to jest wydzielona przestrzeń w naszej bibliotece, w której jednak nie wypożyczamy książek, nie szukamy na podstawie autora czy gatunku, który chcemy wypożyczyć, ale na podstawie emocji, którą chcemy, aby w nas ta książka obudziła. Czyli na przykład możemy przyjść po książkę, która woła takie uczucie związane z radością, ze złością, z miłością. I to jest ciekawy projekt międzynarodowy. Znaleźliśmy się w gronie bodajże 9 organizacji z 6 krajów. Uczestniczą tutaj jeszcze biblioteki z Litwy, Łotwy, Francji, Belgii i Tunezji w tym projekcie.
12: Czyli pracownicy biblioteki segregują te książki według wskazanych, że tak powiem, emocji, tak?
11: Można tak powiedzieć. One zostały specjalnie zakupione z myślą dokładnie o takiej konkretnej emocji. Wybrane cały czas tam będą się pewnie jeszcze pojawiać nowe. Każda jest opatrzona naklejką z tą emocją. Są regały właśnie opisane emocjami. I te książki można wypożyczać, czytać u siebie wygodnie w domku.
12: Czyli to ma doprowadzić do takiego ułatwienia wyboru czytelnikowi tej lektury, którą ewentualnie chciałby wypożyczyć.
11: To jest też związane w ogóle z biblioterapią, cały ten projekt. Także on troszeczkę jest szerzej pomyślany. Nie chodzi tylko o samą zmianę sposobu wypożyczania, ale myślę, że też to może nam pomóc odkryć zupełnie inne książki, do których byśmy może nie dotarli, nie patrząc w ten sposób. Ja myślę, to tak pytałaś, jak się czują u nas czytelnicy, więc ja mam nadzieję, że się czują bardzo dobrze i często o tym mówią, a myślę, że to też dlatego, że przestrzeń jest bardzo przyjazna. Biblioteka ma wiele takich miejsc tutaj, gdzie można po prostu usiąść sobie wygodnie i z tą książką posiedzieć, poczytać, przejrzeć. Przede wszystkim myślę też, ja tu pracuję od 2 lat i to jest rzecz, która mnie tutaj zachwyciła, że te osoby, które spotykamy w wypożyczalniach, w filiach, które stoją za tą ladą, gdzie przychodzimy wypożyczyć książkę, są bardzo otwartymi osobami, które doradzą i oni też, nasi bibliotekarze, znają naprawdę czytelników. I ja też czasami, bo sama nie staję za ladą, nie wypożyczam książek komuś, ale słyszę te dialogi, gdy przychodzi czytelnik. Wczoraj akurat była taka sytuacja, w której bibliotekarka mówiła, że chyba przez pomyłkę jakaś książka znalazła się na koncie, bo ona już od tylu lat zna czytelniczkę, że wie, że ta do niej nie pasuje. Bibliotekarze znają naszych czytelników, doradzają, znajdą nowości, znajdą, polecą coś, co na pewno się spodoba, a może czasem zaskoczy. Ale też właśnie te projekty, które były realizowane rok temu, one pokazały, że czytelnictwo jest czymś, co nie zna granic na przykład wiekowych, bo w tych projektach naprawdę w dużym przekroju wiekowym brali udział uczestnicy, bo były to zarówno rzeczy skierowane do najmłodszych, jak i do najstarszych, a przede wszystkim Konik lubi książki pokazał, że młodzież też czyta i że potrafi przyjść na spotkanie autorskie w tak dużej ilości, że się nie mieszczą w sali.
12: Bo jak już o tych czytelnikach generalnie, w Koninie chętnie czyta się książki i to bez względu na wiek, z tego wynika, co mówisz?
11: Nie wiem, czy tak możemy powiedzieć. Myślę, że tak, ale tu z kolei nie mam statystyk.
13: Mogę powiedzieć o tym, że odnotowaliśmy w ubiegłym roku wzrost liczby zarejestrowanych czytelników o 256 osób. Mówię ogólnie o wszystkich kategoriach wiekowych czytelników. No i przede wszystkim tutaj był też wzrost w zakresie liczby wypożyczanych książek i mogę też powiedzieć, że tę książkę, my mamy nie tylko tę książkę tradycyjną, ale mamy książki w postaci audiobooków i e-booków, czyli zdalnych kodów dostępu. Uruchomiliśmy również w ubiegłym roku nową usługę, która być może znajdzie, na to liczyliśmy uruchamiając tę usługę, że przyciągnie ona do nas kolejnych nowych czytelników. Jest to usługa online audiobooków, bo do tej pory te audiobooki wypożyczaliśmy na miejscu. Teraz mamy zasób audiobooków dostępnych online. Czytelnik ma do nich bezpośredni dostęp poprzez aplikację w swoim telefonie. Niepotrzebne są czytniki, niepotrzebne są inne urządzenia, dzięki którym będą mogli sobie odsłuchiwać te audiobooki. Mają bezpośredni dostęp właśnie z telefonu.
12: I to się spotyka jakby z takim fajnym odbiorem?
13: Myślę, że tak, chociaż na chwilę obecną trudno powiedzieć jeszcze o jakichś takich miarodajnych statystykach, ponieważ usługa została wdrożona w listopadzie ubiegłego roku, więc no musimy troszeczkę jeszcze poczekać, żeby powiedzieć jak to w ogóle wygląda. Myślę jednak, że tak, ponieważ my też obserwujemy wcześniej, zanim wprowadzimy jakąkolwiek usługę, obserwujemy
10: czy jest zapotrzebowanie na takie działania i ewentualnie na taką usługę. I z tego, co wiemy, akurat wielu czytelników wskazywało, że dobrze by było, że fajnie by było, gdyby z pozycji telefonu u siebie w domu, nie wychodząc z tego domu, bo wiadomo, czytelnicy mają różne ograniczenia. Mówimy tutaj również o czytelnikach z niepełnosprawnościami, którzy tak naprawdę te ograniczenia nie pozwalają im przyjść do biblioteki, by pożyczyć. No wiadomo, muszą liczyć wtedy na pomoc innych, a tutaj samodzielnie mogą sobie właśnie zarządzać tym wypożyczaniem i przeglądać, wypożyczać to, co im się podoba. Za moment ruszymy z realizacją projektu Laboratorium Dojrzałości 5, to już piąta edycja tego projektu i w związku z tym w działaniach projektowych, co również wiąże się z promocją czytelnictwa, mamy zaplanowany konkurs senioralny Czytelnik Roku, więc ten konkurs ruszy od maja. Będziemy starali się, żeby właśnie w pierwszych dniach tygodnia Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, żeby ten konkurs ruszył. Potrwa do końca tego roku i czytelnicy w wieku senioralnym, jeszcze ten wiek dokładnie określimy, czy to będzie typowy wiek senioralny po przejściu na emeryturę, czy może szerszy jakiś zakres, podzielimy na kategorii, będą fajne nagrody, atrakcyjne nagrody na koniec roku. Mamy nadzieję, że to też w jakiś sposób pomoże nam promować czytelnictwo, ponieważ w związku z tym będziemy starali się organizować szereg poleceń literatury, takich bezpośrednio stacjonarnych, które będą się odbywały w bibliotece poprzez spotkania oraz recenzji książek, które dostępne są u nas na stronie.
12: Pani dyrektor, a generalnie tutaj padło już, że tacy najlepsi czytelnicy to wypożyczają po kilkaset książek rocznie. Jak wyglądają takie, czy możemy, może niedokładnie ta liczba padnie, ale mniej więcej, jakie to są ilości?
10: To są ilości rzędu ponad 500 książek, około 550 książek. To są osoby w wieku senioralnym.
12: Mhm, czyli oni są takimi...
10: Tak, bardzo aktywni, wypożyczają wiele książek. Myślę, że tutaj też kwestia tych sag rodzinnych, które są wielotomowe. Wiadomo, wtedy ten limit wypożyczeń książek, który ulega też rozszerzeniu, wypożyczamy więcej książek tym osobom, które naprawdę są aktywne, które dużo czytają, żeby już też nie musiały.
11: Wydaje mi się, że senioralne osoby wypożyczają też książki, które czytają wnukom.
12: Pani dyrektor tutaj wspomniała o tym tygodniu ogólnopolskim, tak, bibliotek. Jak to będzie? Czy już macie zaplanowane jakieś mniej więcej wydarzenia, co w ramach będzie się działo tego?
11: 8 maja rozpocznie się kolejny już Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. I u nas zaplanowaliśmy dość sporo wydarzeń. One będą się dziać we wszystkich filiach, nie tylko w głównej siedzibie przy ulicy Dworcowej 13. Wśród tych wydarzeń będą naprawdę przeróżne działania, bo znajdą się tam nawet i konkursy, i ścianki, przy których będzie sobie można zrobić zdjęcie. Będą to spotkania oczywiście z literaturą. Będzie można zaproponować nowości, które chcielibyśmy zobaczyć w naszej bibliotece. Lada moment ruszymy z akcją Adopsiaki, która jest związana z literaturą, tak, bo to jest książka, ale ona opowiada i zachęca do adoptowania piesków.
10: Współpracujemy z Urzędem Miasta w Koninie, który mógł, i tylko Urząd Miasta, bo jako gmina mogła pozyskać te książki, Stimu Litewka. To jest akcja zapoczątkowana przez Łukasza Litewkę i te książki były przekazywane bezpłatnie samorządom, natomiast samorządy mogły wytypować biblioteki publiczne i przedszkola na terenie Konina i przekazać, to znaczy zgłosić zapotrzebowanie na te książki. No i akurat tutaj na terenie Konina mamy 27 takich placówek, przedszkoli plus bibliotek publicznych, więc tyle tych książek dostaliśmy i teraz będziemy w ramach tej akcji, my jako biblioteka, będziemy organizować różnorodne działania promujące
13: nie tylko tę książkę, ale samą ideę adoptowania piesków, przy okazji kotków i będziemy współpracować w tym zakresie tutaj z naszym schroniskiem. Będziemy starali się również zorganizować spotkania z autorami książek o psach. Mamy tutaj na myśli pana Marcina Pałasza, ale zobaczymy, czy nam się to uda. To jest wszystko na razie w planach. Ta akcja za moment ruszy, za moment myślę, że szczególnie właśnie dzieci w przedszkolach zapoznają się z treścią książki poprzez to, że dostaną jedną książeczkę, ale poprzez to, że my będziemy prowadzili różne działania nawiązujące do treści, do idei adoptowania zwierzaków. To jest właściwie akcja ogólnopolska też, ale dzięki samorządowi tutaj konińskiemu, dzięki urzędowi miasta, we współpracy z panią Martą Baran z Wydziału Kultury pozyskaliśmy te książki. Wydział Kultury przekazał nam, a my teraz właśnie będziemy promować ideę nie tylko czytelnictwa, ale czytelnictwa w nawiązaniu do idei adoptowania piesków ze schroniska i w ogóle do współpracy w zakresie, no nie współpracy, źle powiem, w ogóle kwestii poszanowania zwierząt i dobrego traktowania.
11: Bo Tydzień Bibliotek kończy się 15 maja, a to jest dla nas ważna data w naszym kalendarzu konińskiej biblioteki, ponieważ są to imieniny Zośki, naszej patronki Zofii Urbanowskiej, i jak co roku u nas też będzie się trochę działo w ten dzień. Na pewno spotkamy się na bulwarach, gdzie będą nasze bibliotekarki spacerować i podejrzewam, choć jeszcze nie mamy sprecyzowanych planów, ale pewnie i w głównej siedzibie też zaprosimy do wspólnego świętowania imienin Zofii Urbanowskiej. Dziękuję.
13: Dziękujemy.
14: Dziękuję.
0: Damian Gruczkowski, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie.
14: Panie dyrektorze, trzeba się pochwalić sukcesem, który odniosła pana biblioteka. Jak się czuje dyrektor biblioteki, która, można powiedzieć, no może nie na pierwszym miejscu, ale na drugim przysiadła, jeżeli chodzi o czytelnictwo?
0: Zdecydowanie trzeba się tym pochwalić. Zdecydowanie trzeba pochwalić też zarówno zespół, jak i czytelników. A jak się czuje dyrektor takiej biblioteki, która po raz trzeci zdobywa drugie miejsce? Wcześniej zostaliśmy wyróżnieni, więc te nasze działania są zauważalne w kraju. Dyrektor takiej biblioteki czuje się dumny. Dumny zarówno ze swojego zespołu, jak i z czytelników, bo to przecież bez tej grupy nie mogłoby się zdarzyć to, co się zdarzyło i to, co się dzieje w Konińskiej Bibliotece na co dzień.
14: Czytelnicy coraz częściej odwiedzają, jak się okazuje tutaj z wcześniejszych informacji, które wyciągłam od pracowników biblioteki, coraz częściej i coraz więcej wypożyczają tych książek.
0: Tak jest, ale też zgodnie z sugestią Biblioteki Narodowej sprzed kilku lat i z trendem, który panuje w Polsce, biblioteki zmieniają się w tak zwane trzecie miejsca, to oprócz właśnie wypożyczeń, oprócz korzystania z księgozbiorów, to jest też korzystanie ze wszystkich ofert, które i działań, które oferujemy mieszkańcom naszego miasta i powiatu. I rzeczywiście tych osób, użytkowników, jakbyśmy chcieli ich ogólnie nazwać, jest z roku na rok coraz więcej.
14: Trzeba też zauważyć, że tak jak pan dyrektor powiedział, ta oferta biblioteki na pewno bardzo mocno odbiega od tej, która gdzieś tam za czasów, ja jako byłam dzieckiem i chodziłam do biblioteki, to na pewno nie stała tak biblioteka frontem, tak jak teraz stoi do czytelnika.
0: No tak, jedyną pewną zmianą w życiu, jest zmiana właśnie, w związku z czym musimy się zmieniać, bo zmieniają się czasy, zmieniają się ludzie, zmieniają się upodobania i mody, a biblioteka jest instytucją żywą i jak spojrzymy na dzieje bibliotekarstwa w ogóle na świecie, to zauważymy, że biblioteki zmieniały się wraz ze zmieniającymi się społeczeństwami, ze zmieniającą się ludzkością i my też nie pozostajemy w tyle, a śmiem twierdzić, że właśnie jesteśmy w czołówce zmian, tych dobrych zmian, które dzieją się właśnie w polskich bibliotekach.
14: No i głównie w Koninie.
0: Zdecydowanie tak, głównie w Koninie.
14: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
9: A wygrana to trzeci raz na drugim stopniu podium. Tradycje plecionkarskie wpisano na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Dumną przedstawicielką w powiecie konińskim jest Ewa Świątkowska-Papińska.
15: Ewa Świątkowska-Papińska, polskie plecionkarstwo, należy do Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy.
16: No takie właśnie, to myślę, że te czynności, które pani wykonuje, to takie dość zjawiskowe. Czy trudno jest to wykonywać?
15: Nie jest trudno, ale trzeba poświęcić na same takie początki kilka godzin, żeby w ogóle tak poznać techniki, ale plecionkarstwo jest to dosyć ciekawa przygoda. Ogólnie tradycje plecionkarskie w grudniu 2025 roku zostały wpisane na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO, także to już w Polsce jest tradycja, gdzie my poprzez takie warsztaty staramy się zachęcić młodzież, dzieci, dorosłych do spróbowania, do wyplatania, ponieważ to jest to nie tylko tradycja, ale też miłe spędzanie czasu. Możemy nawet rodzinnie się spotkać, powyplatać kosze, koszyczki, jakieś formy ogrodowe. Także zachęcam do zainteresowania się tym rzemiosłem i próbowania sił, aby te plecionkarstwo dalej żyło, bo też takim motywem tych tradycji jest to, żeby ono dalej żyło, było przekazywane z pokolenia na pokolenie.
16: To się stało, że pani plecie?
15: No ja akurat wyplatam z tego względu, że u mnie to jest w rodzinie tradycja. Już jako czwarte pokolenie się tym zajmuję. Można mnie spotkać też tutaj lokalnie na dużych targach wierzby i wikliny w Wierzbinku, gdzie corocznie się wystawiam, ale też zapraszam do siebie, do miejscowości Chrusty w gminie Golina, gdzie prowadzimy gospodarstwo wikliniarskie, zagrodę edukacyjną. Także zachęcam do spróbowania tutaj plecionkarstwa i zwracania uwagę na to, co kupujemy, żeby w dobie tutaj plastiku zamieniać wyroby plastikowe na wiklinowe, drewniane, także zachęcam do zmieniania jakby nawyków w te naturalne, ekologiczne wyroby.
16: Co można ciekawego wypleść?
15: No najprostszymi i najbardziej takimi popularnymi wyrobami są to kosze i koszyczki. No ogólnie są najbardziej popularne koszyczki wielkanocne, już się zbliżamy do tego okresu, ale no kosze zakupowe, kosze ogrodowe, to są takie najbardziej ciekawe i popularne wyroby.
16: Czy młodzi ludzie interesują się plecieniem?
15: Znaczy ja bym powiedziała, że bardziej interesują się osoby dorosłe. Osoby dorosłe, które gdzieś nawet z takiego sentymentu, gdzieś tam dziadek, babcia zajmowali się tym rzemiosłem i po prostu chcą to dalej kontynuować, ale poprzez takie warsztaty właśnie dla dzieci pokazujemy, że to nie robi maszyna, tylko robią ludzkie ręce, tak? Czyli musi być jakiś pomysł, wkład jakby pracy, żeby ten wyrób powstał. Żadna maszyna póki co nie jest w stanie zastąpić tutaj człowieka i one poprzez te warsztaty właśnie zapoznają się z tym materiałem, wiedzą na ile on jest plastyczny, co można z niego zrobić.
16: Ile czasu potrzeba, żeby taki koszyczek?
15: Ile czasu potrzeba? To wszystko zależy od wielkości, tak? Ale jeżeli no mały koszyczek, trzeba przeznaczyć minimum na takich warsztatach około 20 minut. Jeżeli jest to większy kosz, no to może być i 4, i 5 godzin. To wszystko w zależności, jakie sploty używamy. Naprawdę, no jest to takie pojęcie nie do określenia tak na już, ale jeżeli ktoś będzie próbował wyplatania, no to na pewno już się bardziej do tego przygotuje i wie, że no 5 minut się tego nie zrobi, trzeba troszeczkę czasu poświęcić, tak jak tutaj widzicie, podczas tej naszej rozmowy powstają już gotowe wyroby.
16: A to nie jest nudne, to plecienie?
15: Ja myślę, że nie jest nudne, wręcz nawet brakuje czasu, bo jeżeli dany koszyk chcemy sobie no już zrobić, samo zrobienie, nauczenie się podstaw, a gdzie jeszcze tak unowocześniać sploty, dodawać coś nowego, także z każdym jednym koszykiem ten czas się jakby wydłuża, można powiedzieć, że dnia brakuje, żeby te pomysły wszystkie realizować.
16: A właśnie realizował oprócz koszyków, czy coś innego pani robi oprócz koszyków?
15: Znaczy oprócz koszyków takich codziennego, że tak powiem, użytku, wykonujemy takie formy bardziej gabarytowe do przestrzeni miejskiej. Można takie kosze obejrzeć tu nawet w naszym powiecie konińskim. No pierwszy taki najbliższy może, bo to jest moja gmina, możemy zobaczyć takiego dużego rozmiaru koszyk przed Domem Kultury w Golinie. Duży kosz w Wierzbinku przed Urzędem Gminy, ale staramy się właśnie w ramach stowarzyszenia wprowadzać takie formy plenerowe w różnych miejscowościach w Polsce, bo to nie tylko w naszym jakby powiecie, też działamy na terenie całej Polski, na przykład w Ciężkowicach też wykonywaliśmy takie duże kosze. Także no myślę, że można takim szlakiem nawet już się turystycznym, wiklinowym po Polsce wybrać i te dzieła można oglądać. Też tutaj no zaproponuję nawet Nowy Tomyśl, największy kosz w Europie, bo niestety już ten rekord był pobity. Był to dawniej największy kosz na świecie, ale naprawdę, jeżeli kogoś to interesuje, jest dużo takich ciekawych miejsc, gdzie latem można naprawdę przejechać się po Polsce i pozwiedzać.
16: Mogłoby się wydawać, że plecionkarstwo wyginęło już. Taka jestem trochę zaskoczona, że dzisiaj pani jest tu obecna.
15: Znaczy, nie jest to zawód jakby tak do końca ginący. No może jest w jakichś rodzinach zanikający, jeżeli nie ma następcy, nie kontynuuje się tego, ale tego rzemiosła można nauczyć się w dwóch szkołach w Polsce, w Łowiczu i w Jaworze. Są to kursy dla osób dorosłych, ale dzięki tym kursom są następcy, tak? Czyli ta wiklina dalej będzie potrzebna, bo są osoby, które będą z niej wyplatać.
16: A wiklinę skąd pani bierze?
15: My akurat mamy własne gospodarstwo wikliniarskie, które na własne potrzeby jakby nas zaopatruje, ale też sprzedajemy ten materiał, także jeżeli ktoś by chciał spróbować, to nie jest tak, że ten materiał jest naprawdę no, jakiś tam niszowy. Tu lokalnie można u nas go nabyć i próbować.
16: Ja dziękuję bardzo.
15: Proszę bardzo.
9: A w rodzinie pani Ewy plecionkarstwem zajmują się od prawie 100 lat. Na terenie gminy Kleczew prawie wszystkie stacje uzdatniania wody są zmodernizowane. Teraz na każdej zostaną założone kamery. Specjalna sieć ma zapewnić bezpieczeństwo dostępu do wody.
12: Panie burmistrzu, w ramach obrony cywilnej i ochrony ludności, jakie działania będzie realizowała gmina Kleczew?
17: Bardzo duży nacisk kładziemy na to, aby mieszkańcy gminy Kleczew byli bezpieczni i ja przyznam, jak tylko zaczęła się, że tak powiem, wojna w Ukrainie, obserwowałem sobie, co jest celem ataków, no i przede wszystkim była infrastruktura krytyczna. Co prawda, no my nie mamy swojej sieci energetycznej, więc tu niech się martwi Energa. Naszą infrastrukturą krytyczną są wodociągi, stacje uzdatniania wody, hydrofornie. Dlatego bardzo duży nacisk i pieniędzy położyliśmy na to, aby modernizować wszystkie stacje uzdatniania wody. Została mi tak naprawdę jeszcze tylko jedna. Każda hydrofornia ma swoje agregaty. Co więcej, doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że nawet gdyby, zakładamy, że nie wiem, drony, rakiety, cokolwiek zniszczyło nam jedną, a nawet dwie, a mamy ich pięć, stacje uzdatniania wody, to mieszkańcy i tak nie zostaną bez wody, dlatego że my wszystkie te hydrofornie połączyliśmy ze sobą takimi bypassami, czyli krótko mówiąc, jeżeli dana hydrofornia ulega zniszczeniu, znaczy to nie musi być, my mówimy o takich skrajnych przypadkach, gdzie są działania wojenne, ale nawet wtedy, kiedy ona po prostu ulegnie zwykłej awarii, no to u nas dramatu nie ma, dlatego że woda będzie dostarczona z sąsiedniej hydrofornii, która jest kilkanaście kilometrów dalej, dlatego że mówię, że połączyliśmy specjalnymi rurami. Ta woda nie będzie, no, oczywiście o takim ciśnieniu, jakby sobie każdy życzył, tak jak jest na co dzień, ale nie będzie takiej sytuacji, że ktoś przez kilka dni zostanie bez wody. Czyli krótko mówiąc, dużo pieniędzy na to położyłem, żeby zapewnić to bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców. W tej chwili jeszcze będziemy wzmacniać wszystkie stacje uzdatniania wody przed niepowołanym dostępem osób trzecich, czyli krótko mówiąc monitoring, który będzie powiadał, jeżeli ktoś przekroczy barierę ogrodzenia, to natychmiast zostaną zaalarmowane odpowiednie służby, bo miałem przyjemność rozmawiania, że to powiem, z panami w ciemnych garniturach, którzy uczulali nas na zagrożenia tego typu, pokazywali potencjalne zagrożenia. Ja sobie dość mocno do serca wziąłem, więc pozabezpieczaliśmy na razie w ramach naszych możliwości studnie, no bo są, niestety są takie akcje prowokacyjne, że bardzo często opłacani ludzie przeskakują przez płot, dobiegają do ujęcia wody, patrzą, czy ktoś przyjdzie, czy ktoś nie przyjdzie, po jakim czasie pojawia się samochód, później uciekają. To są takie wszystkie działania, o których mieszkańcy pewnie gdzieś tam czytają w mediach, ale nie zastanawiają się, że to tak naprawdę dotyczy absolutnie każdej gminy. Więc przygotowujemy się na każdy scenariusz. Mam nadzieję, że no w tym roku tak naprawdę zakończymy to ostatnie działanie, jeżeli chodzi o te hydrofornie, więc będziemy bezpieczni. Każda hydrofornia będzie miała oczywiście swój agregat, więc gdyby prądu zabrakło, no to mieszkańcy tak czy inaczej tą wodę dostaną. Próbowaliśmy w ramach tych środków od wojewody zakupić agregaty, ale niestety one nie są dostępne na rynku. Poza tym pieniędzy jest stosunkowo mało, więc tutaj radzimy sobie własnymi środkami.
9: Mówił burmistrz Mariusz Musiałowski, a każda stacja uzdatniania wody zaopatrzona jest w agregat prądotwórczy.
8: Magazyn lokalny.
9: Ruszamy z informacjami. Sławsk to miejscowość w gminie Żgów. Całkiem nieduża, ale mająca bardzo ciekawą historię. Czym może pochwalić się Sławsk? Okazuje się, że nie brakuje tu ciekawostek.
18: Wiesław Czaja, sołtys Sławska. Pan chyba jest osobą, która najlepiej zna Sławsk i jego historię, panie Wiesiu.
19: No, pani redaktor, tak, to jest prawda. Odnośnie historii Sławska, no to jest jedna z najstarszych miejscowości tutaj w naszym regionie konińskim. Wykopaliska, które były wykonywane na wschód od naszego pałacu przy rzece Warcie, została wykopana tak zwana słynna Wenus ze Sławska, naczynie pogańskie, które obecnie w kościele naszym pełni funkcję kropielnicy. To słynne, że stwierdzili naukowcy, archeolodzy, że ta rzeźba pochodzi z XVI wieku naszej ery. A pierwsze udokumentowane wzmianki o Sławsku to są z 1145 roku. Mieszko III Stary, syn Bolesława, książę Mieszko III Stary, syn Bolesława Krzywoustego, nadał Sławsk z osadami tutaj rybackimi w pobliżu, klasztorowi cysterców w Lądzie. To potem potwierdził książę, to były pierwsze wzmianki. Potem w 1265 roku książę Bolesław Pobożny potwierdził te nadania nas, Sławska, klasztorowi cysterców w Lądzie, i król Przemysł II w 1291 roku. Miał siedzibę w Gnieźnie swoją królewską, też potwierdził ten akt tego nadania. Potem w wieku XIV przyszedł do nas słynny ród Zarębów. Jego najsłynniejszy przedstawiciel, a nasz przodek, Marcin Herbus Zaręba ze Sławska, prowadził do boju pod Grunwaldem, do tej słynnej zwycięskiej bitwy w 1410 roku pod numerem 40 rodową chorągiew Zarębów. Za zasługi tam położone otrzymał od króla Władysława Jagieły obecne ziemie, gdzie znajduje się Rychwał, wszystkie tamte ziemie w stronę Kalisza. Był starostą wielkopolskim, starostą kaliskim, wojewodą wielkopolskim i tak zwanym opiekadelnikiem. Jakby na nasz język teraz przetłumaczyć, to był opiekunem synów króla Władysława Jagieły, Władysława Warneńczyka, który zginął w 1444 roku pod Warną, i króla Kazimierza Jagiellończyka. No a potem różne koleje losu były. A przodek tego naszego rycerza Marcina, Wincenty, był fundatorem jednej z kaplic w klasztorze właśnie cystersów w Lądzie. Tam nawet jest herb rodowy Zarębów. Różne koleje rosły, potem były... Sławsk przechodził, cały czas był w posiadaniu możnych rodów rycerskich i szlacheckich. Między innymi w 1614 roku ówczesna właścicielka sławska, hrabina Sabina Anna Racięcka herbu Pomian, była fundatorką obecnego kościoła pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Wśród właścicieli Sławska jest Jan Rudzki herbu Wężyk, który w Sławsku wybudował słynną fabrykę fajansu. Zbiory z tej fabryki znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Byliśmy z wycieczką, widzieliśmy wyroby z naszej fabryki fajansu. Był bardzo aktywny w czasie powstania styczniowego w 1863 roku. Za to część jego majątku została rozparcelowana ukazem carskim z 1864 roku. Wtedy była słynna trzecia fala już epidemii cholery. Mamy cmentarz choleryczny tutaj w Sławsku właśnie z tamtego okresu. Po nim właścicielami Sławska byli trzej bracia generałowie carscy z Kurlandii pochodzący w Bystromowie, i ostatnim właścicielem Sławska przed wojną był Karol Kunde, z pochodzenia Niemiec, podobno dobry dla swoich pracowników polwarcznych tutaj. No a po wojnie różne koleje losu tego pałacu. Znajdowała się tam szkoła podstawowa, którą tam właśnie ukończyłem. Potem po wybudowaniu nowej szkoły podstawowej obiekt ulegał dewastacji. Właścicielem był Skarb Państwa, starostwo powiatowe, które tym zarządzało. Dotrzymali go napieczętujący się herbem szlacheckim spod Nowogródka przesiedleńcy. A obecnym właścicielem jest małżeństwo architektów Aleksandra i Jacek Wojciechowscy. Pałac, jeszcze może nie całkowicie, ale na miarę możliwości pozyskiwanych środków, ci państwo odrestaurowali, jest piękny. Stoi przy rzece Warcie bezpośrednio. Zwiedzałem te tereny, pan Jacek Wojciechowski, właśnie architekt, mnie tam kiedyś zaprosił, także nawet z XIV wieku są pierwsze mury z czasów, gdy osiadł tutaj Marcin Herbu Zaręba, ten słynny, nasz najsłynniejszy nasz przodek. Obok znajduje się przeprawa promowa od wieków, także właściciele Sławska, którzy poza rzeką Wartą w stronę Goliny byli właścicielami właścicielami dóbr, łąk i pól uprawnych. Już tę przeprawę promową utrzymywali, a w ogóle kiedyś, nie jest to dokładnie udokumentowane, ale gdy państwo wojciechowscy właśnie robili takie wykopy, budowali małą marinę, małą przystań dla białej żeglugi przy rzece Warcie, to firma, która wykonywała to, te koparki wyciągały takie bele po pół metra czarnego dębu, które były jako słupy, służyły przy tej przeprawie promowej. Obecnie przeprawa promowa też jest czynna, też tam nasi mieszkańcy i nie tylko nasi, z innych okolicznych miejscowości też tam posiadają swoje pola uprawne i łąki.
16: Panie Wiesiu, zapytam o legendę. Marcina, on tutaj stoi, też pilnuje was, jest jego taki pomnik zrobiony w centrum Sławska. Z czym wiąże się ta legenda? Czym on się przysłużył tutaj dla was?
19: Przyszedł właśnie tutaj w XIV wieku, na początku 1300 któryś tam lat. I czym się zasłużył? No, był bardzo dobrym gospodarzem, no i był tym rycerzem, który pod numerem 40 jest to udokumentowane. Nawet byliśmy z wycieczką w Malborku i w kronikach kanonika kapituły krakowskiej Jana Długosza, słynnego kronikarza, jest umieszczone, a chyba Jan Długosz nie kłamał, że pod numerem 40 rycerz Marcin Herbu Zaręba ze Sławska prowadził rodową chorągiew Zarębów do bitwy pod Grunwaldem. No i potem te wszystkie nadania i ziem od króla Władysława Jagieły i to, że był opiekunem jego synów Władysława Warnieńczyka i Kazimierza Jagiellończyka, i te jego tytuły, i starosty kalickiego, i wojewody wielkopolskiego. To chyba za te wszystkie zasługi, jakie poniósł dla naszej ojczyzny w bitwie pod Grunwaldem i nie tylko, bo był bardzo dobrym gospodarzem. Jakiś czas organizowaliśmy w okolicach właśnie bitwy pod Grunwaldem, około 15 lipca, organizowaliśmy takie słynne festiwale historii i kultury,

0: Kolina z powiatu konińskiego i Tuliszku z gminy z powiatu tureckiego. I jeszcze jak jesteśmy przy Tuliszkowie, to mogę powiedzieć, że kuzyn naszego Marcina, Herbu Zaręba, Jan, był kasztelanem, który miał siedzibę właśnie też, kasztelania była tuliszkowska, był. Także ten ród Zarębów jest zaangażowany w działalność na rzecz naszej ojczyzny, nie tylko w powiecie konińskim, tureckim, ale i na Niwie ogólnopolskiej, w bitwie pod Grunwaldem.
1: A kiedy ten pomnik został postawiony?
0: To staraniem mieszkańców właśnie zdobyliśmy kloc z drewna. Pan Staszak, rzeźbiarz z Brudzewa, z powiatu tureckiego, wyrzeźbił tę postać rycerza. Potem z własnych funduszy jeszcze składki robiliśmy tutaj wśród mieszkańców. Zamontowana została na nim zbroja, hełm, tarcza, miecz. To Najkowski z Konina nam to wszystko zamontował i to było budowane w kadencji 2010, jak Rada Gminy pracowała, wójtem wtedy był Andrzej Grzeszczak, 2010-2014. Jest tam tablica pamiątkowa, są wyszczególnione nazwiska ludzi szczególnie zaangażowanych, którzy pracowali przy budowie tej rzeźby. Jest to na pewno nasz najwybitniejszy przodek.
1: Czy można powiedzieć, że wszyscy mieszkańcy Sławska znają historię Marcina?
0: Na pewno. Widzę, bo Sławsk leży na przecięciu kilku szlaków turystycznych. Są tutaj trzy szlaki rowerowe. Jest podkuta szóstka konna, jest rowerowa szóstka. No i Sławsk, ta przeprawa promowa, znajduje się na terenie Wielkiej Pętli Wielkopolskiej, która obejmuje rzekę Wartę, Noteć, jezioro Gopło, jezioro Konińskie. U nas właśnie bardzo często sobota, niedziela, nieraz w tygodniu jest wybudowana przez gminę Żgów, przez lokalną organizację turystyczną Marina i było takie stowarzyszenie, już się rozpadło, Stowarzyszenie Dzikie Bobry. Wybudowana jest przystań, gdzie właśnie ci płynący kajakami zatrzymują się. Mamy pasjonatów historii w szkole naszej podstawowej imienia Kornela Markuszyńskiego i te dzieci już znają historię, które się interesują w ogóle. Nie?
1: Panie Wiesiu, zapytam jeszcze o zamek, bo to też jest ciekawe.
0: Obecni właściciele pałacu, państwo Aleksandra, Jacek, Wojciechowscy, mieszkają tu. To ciekawe, w XIV wieku i oglądaliśmy te piwnice z panem Wojciechowskim. Tam są mury budowane z kamienia w tych piwnicach szerokości 1,5 metra, jakie to musiały być potężne głazy umieszczone. Od wieku, od XIV wieku, ja potem chodziłem do szkoły podstawowej, pomimo że Warta wylewała, nie było jeszcze zbiornika retencyjnego w Jeziorsku, to jaką musieli mieć technikę ówcześni budowniczowie, że tam nigdy nie było wody w tych piwnicach i nie ma nadal.
1: No właśnie, bo dodajmy, że ten zamek mieści się przy samej Warcie.
0: Gdy nie było jeziorska zbiornika retencyjnego w Jeziorsku, to woda przecież zimą, wiosenne roztopy jak były, woda stała przy murze, także nie można było przy tym murze przechodzić.
1: Ile tam jest pomieszczeń?
0: 8 klas lekcyjnych na pewno, bo była 8-klasówka, podstawówka, był pokój nauczycielski z takim magazynem, pomieszczenia kuchenne i wtedy nie było dyrektorów. Pokój pana kierownika szkoły. Także 12 albo 14 pomieszczeń.
1: Zamek, rzeźba Marcina, to są rzeczy, które warto zwiedzić na pewno w Sławsku. Do tego dodajmy, tak jak pan już też wspomniał, oczywiście piękny brzeg przy Warcie, przeprawa, gdzie można się przedostać z jednej strony na drugą.
0: Co jeszcze? Kościół z 1614 roku. Fundatorem była ówczesna właścicielka sławska, hrabina Sabina Anna Lacięcka, Herbu Pomian. W 2014 roku ówczesny biskup włocławski Wiesław Alojzy Mernik, tak, był tutaj u nas. Była rocznica 400-lecia konsekracji tego kościoła. Znajdują się tam z XVII wieku i z XVIII rzeźby, na pewno bardzo zabytkowe, o których pisał pan Jerzy Łojko tutaj i opisywał to wszystko, wydał już właśnie obecny właściciel Sławska, pan Jacek Wojciechowski, wydał dwie książki o Sławsku, Dominium Sławsk i Marcin ze Sławska Herbu Zaręba. Dwie książki już są wydane przez niego, dokładne dane historyczne są tam podane. Co jeszcze? Mamy Aleję Kasztanowców, którą od 2004 roku 32 drzewa ratujemy, bo wtedy Europa została zaatakowana przez szkodnika, który przyleciał do nas z Chorwacji. W całej Europie kasztany chorują, śrutówka kasztanowcowiaczek. Od 2004 roku ratujemy te aleje kasztanowców. Były prowadzone nawierty, wpuszczane soki, są zakładane opaski z feromonami, które feromony wydają z siebie zapach samiczek, gdy samczyki się przyklejają. W 2008 roku ta aleja uchwałą Rady Gminy w Żgowie została uznana jako pomnik przyrody. Jak gdybyśmy minęli te aleje, zabytkowy cmentarz, na którym znajdują się groby i problemy.

0: uboczów, którzy pracowali w tej parafii. Jest przykładowo grup rodziny Zarzeckich, którą opiekuje się nasze koło gospodyń od lat. I jest ksiądz Aleksander, leży tam, spoczywa ksiądz Aleksander Zarzecki, proboszcz parafii. Jego ojciec, który był oficerem wojsk napoleońskich, też tam leży, i matka Konstancja, Piotr Zarzecki, ten ojciec. I tam jest wszystko, pisze, że brał udział właśnie w wyprawie cesarza Napoleona I na Moskwę. I potem ten słynny odwrót w bitwach pod Budziszynem, pod Lipskiem. Znajdują się pomniki byłych właścicieli Sławska nawet, którzy właśnie spoczywa Maria z Wężyków Przyłuska. Raz w roku przyjeżdżają tutaj jacyś potomkowie tej słynnej rodziny. Gdy Jan Rudzki, herbu Wężyk, w latach 1840-1870 właścicielem Sławska, przyjeżdżają z Warszawy. Utrzymujemy też ten grobowiec. Są tam właśnie, spoczywają, pisze na tych niektórych nagrobkach sędziowie pokoju, że obywatelami ziemskimi byli. Spoczywają proboszczowie, którzy pracowali w tej parafii. I gdybyśmy dalej szli w stronę kilometr ze cmentarzem, w stronę lasu, to były folwarki właśnie tego Dominium Sławsk, folwark Kowalewek i folwark Branno. I w lesie jest to cmentarz choleryczny z 1864 roku. Był tam kiedyś drewniany krzyż, zniszczony, i wie pani, ja też jestem pasjonatem historii. Mój dziadek, Ignacy Michalak, był włodarzem, to był taki jakby trzeci po Bogu, bo był dziedzic, rządca, i mój dziadek był włodarzem u tego Karola Kundego, ostatniego właściciela Sławska. I jemu opowiadał, mojemu dziadkowi, jego dziadek, że w 1864 roku została przywleczona przez wojska carskie po stłumieniu powstania styczniowego trzecia fala epidemii cholery, bo pierwsza była w 1812, gdy Rosjanie wygrali z wojskami Napoleona i ich tutaj gnali. Potem druga fala była tej epidemii cholery w 1832 roku po powstaniu listopadowym, i trzecia w 1864 powstaniu styczniowym. To mój dziadek mi opowiadał to, co usłyszał od swojego dziadka, że z okolicznej miejscowości Zosieczy, Branna, Kowalewka, Babi, Sławska, właśnie tam były kopane doły. Tych ludzi podobno przywozili tak jak zwierzęta, ściągali hakami w te doły, przesypywali wapnem. Następna leżała warstwa tych zmarłych na cholerę. I ten drewniany krzyż, który się przewrócił, ja po pierwsze, że dużo wiedziałem od swojego dziadka, po drugie, nauczycielką historii w mojej szkole podstawowej była taka pani Michalina Pęcherzewska, która dużo mówiła spoza książki Wiadomości, a ja, mnie to interesowało. I staraniem tutaj nas, wszystkich tych aktywnych mieszkańców, zdobyliśmy fundusze i jest teraz postawiona tam tak zwana karawaka. Jest to krzyż metalowy i jest tablica pamiątkowa, że właśnie zmarłym w czasie epidemii cholery w 1864 roku mieszkańcy Sławska. Jest karawaka, to jest krzyż taki dwuramienny, nie jest skrzywiona jedno ramię jak u prawosławnych, jak na prawosławnych krzyżach, tylko jest jedno ramię krótsze, drugie jest dłuższe, jest tak zwana karawaka, także po sobie zostawiliśmy na pamiątkę. Dalej idąc, byśmy trafili na pomnik za tym cmentarzem cholerycznym, gdzie w czasie wojny, ostatnie dni wojny, została zamordowana rodzina Stuczyńskich za pomoc partyzantom radzieckim. W straszliwych okolicznościach zginęli, zostali podpaleni, spaleni żywcem. Właśnie na naszym cmentarzu znajduje się grób tej rodziny Stuczyńskich. W okolicach 16-15 stycznia zawsze nasze delegacje ze szkoły podstawowej, władze gminy, my tutaj, Ochotnicza Straż Pożarna ze Sławska i z Kowalewka, składamy tam kwiaty, zapalamy znicze. I jest czytana historia tego mordu, bo Konin został wyzwolony 21 stycznia, a to się stało 16 stycznia, także brakło i 5 dni, żeby ci ludzie przeżyli szczęśliwie wojnę. Za pomoc udzieloną partyzantom radzieckim, którzy tam podobno byli na kieracie rozkowany, któryś z tych partyzantów był, kajdany miał tam rozkowane, i mieszkający dalej taki Volksdeutsch doniósł to do Niemców, i tak się zemścili na tym rodzie, na tej rodzinie.
1: Panie, wiesz, jeszcze jedno pytanie, chodzi mi o tą fabrykę fajansu.
0: No to była tak, podobno była dobra ta glinka, która potrzebna jest do wyrobu tej porcelany i fajansu, że ten ówczesny właściciel Jan Rudzki, herbu Wężyk, tę fabrykę fajansów tu wybudował.
1: Gdzie ona była zlokalizowana?
0: Już tam nie ma nic, stare budynki, które zostały zburzone. i już nowe budynki tam są, ale wyroby z naszej fabryki fajansów znajdują się, jak mówiłem, w Muzeum Narodowym w Krakowie. Byliśmy z wycieczką, widzieliśmy, także mam satysfakcję, że jestem w Sołtysem nie byle jakiej wsi, tylko z historią piękną.
1: Jakie tam naczynia w tym muzeum pan zobaczył?
0: No to były talerze, filiżanki, takie właśnie wyroby, także to, co kiedyś tam było produkowane w kole, to no może mówi przeze mnie zbyt silny lokalny patriotyzm, ale te kolskie produkowane w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie umywały się do tych naszych sprzed prawie 200 lat. No takie codziennego użytku, które były podawane jako zastawy stołowe, także nie była to na pewno porcelana słynna miśnieńska, która kiedyś była, ale była słynna. No, przy przeprawie promowej wspólnie z tym Stowarzyszeniem Młodych Pracownia Słabsk zamontowaliśmy tablicę, na której znajduje się dużo właśnie, może gdybyśmy tam byli, to byśmy pani zobaczyła, na pewno pani redaktor, te wszystkie wzmianki i o pałacu w Słabsku. Przy kościele znajduje się jedna z tych tablic, mówiąca o historii kościoła tego z 1614 roku i jest tablica Flora i Fauna. Coś znajduje się tutaj właśnie w dorzeczu naszym Warty i o tym przecięciu tych szlaków turystycznych. Trzy szlaki piesze, jeden szlak rowerowy, podkuta szóstka konna, no i o wielkiej pętli wielkopolskiej, nie tej wodnej. Tego, co jeszcze ja wiem z innych źródeł, bo mam dużo wiadomości właśnie w pierwszej kadencji, gdy zostałem radnym, 98-2002. Nas to bardzo interesowało i z drugim radnym pojechaliśmy, umówiliśmy się z klasztorem cystersów w Lądzie, obecnie Salezjanów w Lądzie nad Wartą. Oczywiście musieliśmy tam pewne opłaty uiścić za dotarcie do tych dokumentów i za kserowanie tego wszystkiego. To ten obecny kościół murowany jest trzeci na tym samym miejscu. Pierwszy podobno był, w ogóle na plebanii znajduje się spis wszystkich proboszczów od najdawniejszych czasów. Pierwszy jest ksiądz Zachariasz 1400 bodajże 6 roku, ale no tak, no ta parafia to ma już naprawdę dużo lat i to był pierwszy drewniany, który w czasach powrotu neopogaństwa został spalony przez pomorzan podobno. Drugi był też spalony przez krzyżaków w czasach, gdy królem był Władysław Łogietek. Słynna bitwa tutaj była pod Koninem, gdzie nawet nasza rzeka Powa płynąca, Posoka w ogóle, ta miejscowość, to podobno pochodzi od czasów bitwy króla Władysława Łogietka z krzyżakami, że ta Powa płynęła, spływała krwią i nazwa tej miejscowości Posoka, od Posoki, od krwi. Wtedy był spalony drugi drewniany przez krzyżaków i potem jak Władysław Łogietek gnał ich z powrotem na ich ziemię pod Płowcami w 1333 roku. Słynna zwycięska bitwa była z krzyżakami króla Władysława Łokietka.
1: Myślę, że jest pan naprawdę chodzącą encyklopedią, jeżeli chodzi o Sławsk. Podsumowując, panie Wiesiu, jeżeli przyjeżdża ktoś do Sławska, co warto zwiedzić w Sławsku?
0: No na pewno kościół świętego podezwania świętego Wawrzyńca, na pewno ten pałac, na pewno cmentarz parafialny, gdzie znajduje się dużo tych starych, zabytkowych pomników. Gdyby ktoś mnie właśnie chciał, to bym, żeby coś opowiedzieć, to ze mną mówić, bo mnie brakuje czasu, tak jak pani redaktor, nie? No ale jeszcze mamy przecież to o zabytkach, no ale mamy piękną szkołę podstawową imienia Kornela Makuszyńskiego, wybudowana z zespołem boisk, jest siłownia zewnętrzna, jest dla dorosłych, jest orlik, jest boisko do piłki siatkowej, mamy nowo wybudowaną oczyszczalnię ścieku, która obsługuje na chwilę obecną miejscowości z gminy Żgów, Osiecze, Sławsk, także wielka przepustowość wybudowana z dofinansowania dużego Unii Europejskiej. To są piękne ulice porobione, ale jeszcze jest dużo roboty. Także podejrzewam, że braknie mojej kadencji, żeby to wszystko zrobić. Jeszcze potrzeba dużo ulic. Na wszystko trzeba fundusze, ale dużo ludzi jest ofiarnych. Sponsorzy znajdą się.
1: Ja chętnie zawsze skorzystam z zaproszenia. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A ja zachęcam do odwiedzania Sławska. Nowoczesny kompleks hotelarski ma Konińska Budowlanka. Teraz uczniowie tej szkoły będą zdobywali wszystkie umiejętności praktyczne w odnowionych wnętrzach, bogato wyposażonych.
2: Karol Leszczyński, dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.
3: Panie aktorze, no możecie się teraz pochwalić nie byle jaką pracownią hotelarską.
2: Tak, powstał kompleks hotelarski, wyremontowany w końcu po 20 latach dzięki funduszom zewnętrznym. Nasi uczniowie, uczennice mają możliwość kształcenia się w rzeczywistych warunkach, takich jak kiedyś trafią do pracy. Kompleks hotelarski wyposażony w sprzęt w najwyższych standardach. Na pewno tak spotkają, kiedy trafią do hoteli, do pracy.
1: Czy
3: trudno było zrealizować tą całą modernizację?
2: No, w ten projekt było zaangażowanych masę ludzi. Przedstawiciele władz, Urząd Miasta, nasi pracownicy, koordynatorzy projektu, wykonawcy. Trwało to długo, no ale efekt jest naprawdę imponujący.
3: Panie dyrektorze, no teraz myślę, że jesteście jedną chyba z najlepszych szkół tutaj na naszym terenie, jeżeli chodzi o posiadanie takiej pracowni.
2: Wydaje mi się, że tak, że ta pracownia jest tutaj w regionie najlepsza. O, przekłada się to oczywiście też na wyniki egzaminów, bo warto wspomnieć, że nasi uczniowie, uczennice z tego zawodu, technik fotolarstwa, zdobywają 100% wyniki.
3: To teraz na pewno ta pracownia przyciągnie jeszcze większą liczbę tych uczniów.
2: Myślimy, że tak, bo jeśli tylko ktoś chciałby się naprawdę kształcić w profesjonalnych warunkach, no to tutaj stwarzamy takie możliwości.
3: No i super, ja dziękuję i gratuluję.
2: Dziękuję bardzo.
4: Beata Rent, kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Budownictwa i Wcumienia Zawodowego w Koninie.
3: Ważne wydarzenie w szkole. Co tutaj się dzieje?
4: Mamy otwarcie kompleksu hotelarskiego, który jest w pełni wyposażony i przygotowany z projektu unijnego, z czego się bardzo cieszymy. Mamy tutaj wiele możliwości dla uczniów, żeby jak najlepiej wykonywali swoją pracę. Mamy gdzie pracować. Młodzież może być dumna, mając takie piękne pracownie. I my też jesteśmy bardzo dumni z tego.
3: A czy konkretnie moglibyśmy doprecyzować, co tutaj teraz jest w ofercie szkoły?
4: Kształcimy w wielu zawodach, ale między innymi kształcimy w zawodzie technik hotelarstwa i pracownik obsługi hotelowej. Technik hotelarstwa to jest zawód, w którym młodzież uczy się 5 lat. Pracownik obsługi hotelowej to jest na bazie szkoły branżowej pierwszego stopnia. Po tej szkole pierwszego stopnia młodzież może skorzystać z dodatkowej oferty, którą również oferujemy. Może udać się do szkoły branżowej drugiego stopnia i uzyskać też tytuł technika, zdając maturę. Także kształcąc się 5 lat na niższym poziomie albo od razu skupować można do technikum. Mamy w tym momencie taką pracownię, która jest przygotowana do pracy i dla technika hotelarstwa, i dla pracownika obsługi hotelowej, czego nam wcześniej brakowało. Mamy salę dydaktyczną, można powiedzieć salę konferencyjną, która jest wyposażona w laptopy, w projektory, gdzie młodzież może faktycznie czuć się jak na konferencji i tego się właśnie uczą, nawet pracy z mikrofonem, bo to też nie jest łatwa sprawa. A oprócz tego mamy część lady recepcyjnej, gdzie młodzież odbywa scenki, pokazuje co potrafi, rozładowuje swój stres, bo to jest też dzisiejszy problem, żeby tak swobodnie się wypowiadać przez mikrofon i rozmawiać z kimś, kiedy wszyscy na ciebie patrzą. Mamy też takie lobby hotelowe, czyli połączenie hotelu, część hotelu i dalej jednostka mieszkalna, apartamentowa dla osób, dla hotelu czterogwiazdkowego, chociaż wyposażenie, pewne elementy wyposażenia to są pięć gwiazdek i węzeł higieniczno-sanitarny dla osób niepełnosprawnych. Dlaczego nie dla niepełnosprawnych? Ponieważ tutaj młodzież musi umieć kategoryzację, generalnie na pamięć. I jest to pewna trudność. Jak młodzież zobaczy, jakie są wysokości, jakie są rozmieszczenia odpowiednich elementów, wtedy jest dużo, dużo łatwiej się nauczyć się tej kategoryzacji. Mamy jeszcze taki właśnie służby pięter, czyli przygotowanie jednostki mieszkalnej do użytku i mamy również procedury, do których się młodzież musi dostosować, czyli procedury sprzątania jednostki mieszkalnej na czysto. Przy gościu dla VIP-a to jest dosyć istotne, dlatego tutaj mogą sobie właśnie to ćwiczyć. No i część ostatnia, taka, która się wiąże, bo gastronomia z hotelarstwem bardzo się wiąże i hotelarstwo z gastronomią. Bez tego żyć nie możemy. Mamy część room serwisu, gdzie są przygotowywane śniadania i serwowane do wózeczkiem, które jest właśnie, można przyjechać wózeczkiem do jednostki mieszkalnej.
3: Czyli dzięki temu wszystkiemu, co tutaj się wydarzyło, uczniowie mogą poczuć się, jak gdyby pracowali w prawdziwym hotelu.
4: Tak, tak. Myślę, że tutaj już dopracowałyśmy wszystko, że wszystkie elementy już mamy. Można kompleksowo obsłużyć gościa od A do Z.
3: Tutaj praktykując, to już złapią wszystko, całą taką wiedzę, jeżeli chodzi o pracę w prawdziwym hotelu?
4: Bardzo cenne są też praktyki zewnętrzne. I to jest bardzo istotne. Dbamy o to, żeby już od klasy drugiej, trzeciej te praktyki zawodowe były na zewnątrz, nie realizowane w szkole. To jest takie spotkanie z rzeczywistością i wtedy dopiero wychodzi ten stres. Ale przez to przygotowanie w sali jest on mniejszy. Młodzież podejmuje praktyki zagraniczne, podejmuje praktyki w Polsce, podejmuje również praktyki w okolicznych hotelach, gdzie od razu mają propozycje pracy. To jest bardzo istotne. Natomiast czym się możemy pochwalić? Pochwalić się możemy tym, że są świetne praktyki wyjazdowe i ostatnio właśnie ja sama nawet byłam na takim job shadowingu, czyli też pracowałam jak uczennice, w hotelu czterogwiazdkowym w Los Cristianos na Teneryfie. Także używając tutaj języka można się wiele nauczyć, ale takich ciekawych jeszcze rzeczy kulturowych od ludzi właśnie tam mieszkających. Także to jest bardzo fajne i ceny, młodzież się z tym też musiała zmierzyć. Był to stres, ale faktycznie to świetnie. Młodzież bardzo zadowolona.
3: Często oni tu będą mieli praktyki w ogóle w tygodniu?
4: Młodzież ma zajęcia w tygodniu 4 klasa 9 godzin tygodniowo, bo to jest pracownia hotelarska, praca w recepcji. 4 klasa ma tak więcej, ponieważ to już jest tak druga kwalifikacja, kształcą się w dwóch kwalifikacjach. Z kwalifikacji HGT 03, czyli pracownik obsługi hotelowej, i pierwsza kwalifikacja z klasy technikum. Natomiast druga kwalifikacja to jest klasa 4 i 5 i oni przygotowują się i do egzaminu właśnie i mają procedury pracy w recepcji, obsługi gościa hotelowego, także już tu wszystko już muszą umieć. Egzamin dla klasy 5 jest w styczniu, także mają tu jeszcze pół roku, żeby się przygotować tylko do matury, to też jest fajne. Chciałabym się pochwalić, bo trzecia sesja, która teraz właśnie była, to jest 100% zdawalności dla zawodu technik hotelarstwa. Także cieszę się bardzo, bo młodzież też jest zadowolona. Czuję tą satysfakcję, że stały egzamin to jest cenne.
1: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
5: Nazywam się Nikola Szurkat.
3: Mamy ważny bardzo event w Konińskiej Budowlance. Co tutaj się dzieje dzisiaj?
5: Otwieramy salę hotelarską, która jest odnowiona i teraz mamy dużo różnych rzeczy, które możemy używać i tymi rzeczami możemy się też uczyć, praktykować.
3: O jakich rzeczach mówimy?
5: No na przykład mamy nową jednostkę mieszkalną, która jest wyremontowana. Mamy też aneks kuchenny nowy, którego wcześniej nie było. Salę konferencyjną, której również nie było. Recepcję ładnie odnowioną. No wszystko w sumie można powiedzieć, że jest wyremontowane.
3: Czyli mnóstwo nowych rzeczy. Jakie korzyści z tego płyną dla Was, jako dla uczniów?
5: Na pewno czujemy się komfortowiej, bo jest wszystko nowe, odnowione, mamy więcej też, tak jak mówiłam, rzeczy, żeby się uczyć, na przykład ekspresy, czy zmywarka, czy safe, czy minibarek, no wszystkie takie, ich nie było po prostu. No,
3: czy ten zawód hotelarz to jest fajny, niefajny? Gdybyś miała polecić swoim kolegom młodszym, którzy teraz za chwileczkę będą decydować o tym, do jakiej szkoły pójść.
5: Ja bardzo polecam, ja też nie wiedziałam, co się pisze i gdzie idę, ale szkoła jest po prostu, no super, nauczyciele też są super do dogadania. Nie jest też bardzo trudno. Egzaminy da się nauczyć na nie. Co jeszcze mogę powiedzieć? No ja polecam z całego serca. Ja nie żałuję. I na pewno też innym się spodoba.
3: A wiążesz z tym jakąś przyszłość?
5: Nie mam pojęcia, bo to też zależy od tego języka angielskiego, który jest bardzo ważny. No mi on nie idzie. Ale myślę, że zobaczymy w przyszłości.
3: Ja dziękuję.
5: Dziękuję również.
3: Zdawalność egzaminów w zawodzie technik hotelarstwa jest na 100%.
6: SK2. Magazyn lokalny.
7: Przed nami przegląd najważniejszych informacji z naszego regionu. Arleta Janiak, witam Was i zapraszam. Mroźna zima spowodowała, że opłaty za ciepło w konińskich mieszkaniach będą wyższe. Do tego wielu mieszkańców za ostatni sezon grzewczy ma niedopłatę sięgającą nawet kilkuset złotych. Jak wygląda kalkulacja cen za ciepło, wyjaśni nam prezes Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Piotr Wolicki.
8: Jeżeli chodzi o kwestię związaną z aurą, no to nic dodać, nic ująć. Ja mogę operować cyframi i myślę, że będę mówił o całych zasobach. Bo to też dla Państwa jest bardzo istotne, ja to doskonale rozumiem, każdy patrzy na swoje indywidualne rozliczenie. Natomiast musimy, że tak powiem, kalkulując koszty dla całych zasobów, i o tym będzie mowa, patrzeć milionowymi wartościami wszystkich obiektów. I teraz rok 2025, jeżeli chodzi o całkowite koszty centralnego ogrzewania w zasobach konińskiej spółdzielni mieszkaniowej, tam w pewien sposób zaokrąglając, kosztowało 16 milionów 900 tysięcy złotych, a rok 2024 kosztował 14 milionów 600 tysięcy, czyli ponad 2 miliony 2 tysiące więcej mamy tych kosztów. I to nie jest tak, że my nie prognozowaliśmy, że te koszty będą wyższe, bo to robiliśmy. Przy tych 16 milionach na okrągło 900 tysięcy kosztów za 2025 zaliczek była podobna wartość, bo to było 16 milionów 800 tysięcy, czyli generalnie budynek spina się, tak? Jedni mają dopłatę, inni mają nadpłatę. I to jest rok, w którym tych, którzy mają nadpłaty, jest zdecydowanie mniej niż w latach poprzednich. Bo też warto przypomnieć, że te poprzednie lata, to jeszcze mieliśmy 2022-2023, wychodziliśmy z tej sytuacji takiego oddawania mieszkańcom za nadpłacone wartości w związku z tym, że nie było jeszcze zatwierdzonej taryfy dla biopaliw i wodoru, tylko tam była cena tak zwana tymczasowa. I zaktualizowaliśmy zaliczki w lipcu 2020 2024, wtedy je obniżyliśmy. Cały 2024, okej, zaczyna się 2025 i teraz nie tylko te dopłaty, ale też aktualizacja nowej, to myślę, że jeszcze bardziej, że tak powiem, powoduje, no widzimy to w spółdzielni, ludzie przychodzą, są poirytowani, zdenerwowani całą tą sytuacją. Dlaczego nam znowuż podnosicie? Oszacowaliśmy koszty 2026, tak, na poziomie 120% kosztów 2025 roku. Warunki atmosferyczne są podstawowymi, które wpływają na to, co dalej, no bo tak jak powiedziałem, 2025 z punktu widzenia ile kosztował w całych zasobach, a ile zebraliśmy zaliczek, to generalnie te zaliczki były za niskie w stosunku do oszacowanych kosztów, jakie jest 100 tysięcy. No to ciężko powiedzieć, żeby to wszystko wyliczyć do zera, a poprzednie lata były z zapasem, więc ludzie też mieli te nadpłaty, no i tu jest to, powinniśmy tak kalkulować te zaliczki, żeby wyszło na zero, więc z punktu widzenia sztuki, no to kalkulacja uważam, że jest prawidłowa, no ale trzeba też sobie uczciwie powiedzieć, że każdy z nas woli mieć nadpłatę, taką, która potem, że tak powiem, no można sobie to odliczyć i myślę, że to jest dużo większa przyjemność niż to, że co miesiąc, bo ja to patrzę od drugiej strony, no co miesiąc przecież te 500 zł tej przykładowej nadpłaty, no to wcześniej jakieś 40 parę złotych średnio miesięcznie płacił więcej po to, żeby potem te pieniądze oddał, więc to też jest od tej strony. Zmierzam do tego, że nadpłata zawsze się bierze też z tego, co się wcześniej zapłaciło. I teraz wracając do tego 2026, no właśnie jesteśmy już, wysyłając nowe zaliczki na centralne, obowiązują od 1 kwietnia. Bazujemy też na danych, i to chciałem też Państwu powiedzieć, jak się miał styczeń 2026 i kosztowo i w gigajulach, może najpierw to kosztowo, do stycznia 2025. No i styczeń 2026, patrząc na zasoby spółdzielcze, to jest koszt 2 miliony na okrągło 600 tysięcy złotych, a 2005 styczeń to było 2 miliony 130 tysięcy. Czyli już widzimy, że w styczniu 2026 jest 450 tysięcy złotych więcej na centralnym i to jest akurat związane, koszty stałe są podobne, to jest związane ewidentnie z aurą, czyli 21% droższy jest styczeń tego roku do stycznia tamtego roku. Luty wyszedł trochę lepiej, bo to jest 12% różnicy, to jest 2 miliony 400 tysięcy do 2 milionów 150 tysięcy, czyli 250 tysięcy więcej. Jest to ewidentnie związane właśnie z aurą. Nie przewidzieliśmy tych warunków atmosferycznych, które miały miejsce na końcu tamtego roku i teraz. No patrzymy na dane historyczne, na jakąś też powtarzalność, właśnie te takie porównania styczeń do stycznia. I styczeń 2.4 do stycznia, styczeń 2.5 do stycznia 2.4 wyglądał zupełnie inaczej, tak? Była stabilizacja, więc te warunki atmosferyczne, jeżeli chodzi o rok 2025 w stosunku do 2024, miały bardzo istotny wpływ na to, ale na to, że te dopłaty teraz występują, jest ta aktualizacja zaliczek. No i właśnie, do tego właściwie zmierzam. Wspomniałem, że prognozujemy, że rok 2026 będzie kosztował 120% tego, co kosztował 2025 i dodam na bazie aktualnie obowiązujących cen. Ktoś może powiedzieć, a skąd pan wie, jaka będzie druga część sezonu? Oczywiście nie wiem, ale mam te z tyłu głowy te ceny, te nowe. No i teraz geotermia, która, jeżeli chodzi o ilość ciepła, a Konin potrzebuje około 120 MW. Można przyjąć, że geotermia jak pracuje pełną parą, to wytwarza 8. Z informacji, które idzie z MPC-u, no nie do końca jest tak, że ona jest w pełni sprawna, tak, więcej mogą tego ciepła z ziemi wyciągnąć, niż mogą z powrotem zatłoczyć i powiedzmy, że pracuje na pół gwizdka. I to powoduje taką też niepewność, a żeby, że tak powiem, niepewność wzmocnić, no to jeszcze mi gdzieś tam dźwięczy w głowie wypowiedź publiczna pana prezesa MPC-u, że on nigdy nie deklarował, że będzie taniej. Konin nie jest ogrzewany przez spalanie węgla. Jesteśmy już kiedyś, gdzieś też się wypowiadałem wielokrotnie, kiedy pojawiła się biomasa i też był wzrost cen, no to z tym się oswoiliśmy, także my już od spalania węgla nie uciekaliśmy. Dlatego no, dla mnie jako osoby, która stara się też logicznie rozumować, budowa geotermii, która ma niewielki wpływ, no raczej wiązała się z oczekiwaniem obniżenia cen. I teraz zmierzam do tego właśnie w kontekście, po co nam geotermia. Od jesieni praktycznie czekaliśmy. Czekaliśmy na tę cenę z tą geotermią, żeby wiedzieć, czy ją już do aktualizacji stawek za centralne damy, czy nie. No zrobiliśmy to teraz, zawsze to jest od kwietnia. No byłbym mega zadowolony, gdybyśmy dzięki geotermii uzyskali jakąś stabilizację cenową. Ale powtórzę, no jak może dać nam stabilizację coś, co ma przy mieście potrzebującym 120 MW na maksa, pracując da ich 8, tak? Czy zawsze proszę, żeby mieszkańcy zwrócili uwagę, że praktycznie kiedyś pół na pół, a teraz to już nawet i 80% tego, co płacą, to są media. Taka ciekawostka, proszę Państwa, koszty stałe czyli zamówiona moc. Składniki opłat za centralne, które my płacimy, są cztery. To jest zamówiona moc, rozliczona od megawata, stała za przesył, też rozliczana od megawata i gigajoule, faktyczne zużycie ciepła i zmienna, jeżeli chodzi o przesył. I ludzie kojarzą ciepło z tym gigajoulem. Przecież mam zakręcone kaloryfery, ciepła nie zużywam, dlatego mówię o tych trzech składnikach. Proszę Państwa, jest coś takiego właśnie jak koszt stały, czyli zamówiona moc i stała za przesył. I chciałem też zobrazować to pewnymi cyframi, pewnymi, konkretnymi cyframi. Koszty za 2025 rok dla zasobów spółdzielczych, to jest niespełna 100 budynków, to te koszty stałe za 2025 to było na okrągło 8 500 000. Tylko kosztów stałych, bez gigajoula. A sprawdziłem, w 2020 roku całkowite koszty centralnego ogrzewania, czyli i stałe, i zamówione, właśnie ta zamówiona moc, i gigajoule, czyli te zmienne, to ile jest tego ciepła w tych kaloryferach, to proszę Państwa, było w 2020 roku 9 200 000. Czyli 2020 rok 9 200 000, całe koszty CO, a rok 2025, same koszty stałe, 8 500 000 zł. Zmierzam do tego, to jest właściwie połowa tego, co zapłaciliśmy za centralne w 2025. I teraz, że tak powiem, jeszcze pełniejszym zdaniem. Czyli zmierzam do tego, że gdybyśmy choćbyśmy gigajoula ciepła nie wzięli od dostawców, to i tak te rachunki, którymi Państwa obciążamy, musielibyśmy rozliczyć, ponosząc 8 500 000 zł, czyli na w uproszczeniu połowę tego, co jest. To pokazuje, jak rośnie udział kosztów stałych. I dlatego też, wracając do tej geotermii. Geotermia to są dwa składniki. To jest zamówiona moc i gigajoule. Będziemy mogli porównać, ile kosztuje zamówiona moc z geotermii, a ile kosztuje zamówiona moc z biopaliw i wodoru i ze spalarni. Będziemy mieli taki pełen obraz miksu. Często ludzie, no to też jakieś jest logiczne rozumowanie, jeżeli ktoś nie wnika w szczegóły. No to jak nie używam tego ciepła, to za co ja płacę? Trochę jak opłaty stałe przy energii elektrycznej. Tylko no udział tego jest bardzo wysoki i teraz tu do tego zmierzam. Realizacja takiej inwestycji jak geotermia, jeżeli okaże się, że te koszty stałe no z powodu geotermii będą rosły, no to sami sobie odpowiedzmy, czy to jest to, czego oczekiwaliśmy. Ja mam wątpliwości, dlatego też używam takiego określenia, żeby się nie okazało, że to jest droga zabawka, którą jeszcze trzeba dalej utrzymywać. Jeżeli widzę, że styczeń tego roku i luty tego roku są dużo droższe, no to moim obowiązkiem jest też zaktualizować te zaliczki. Ja wrócę jeszcze do tego, co mówiłem wcześniej. 2025 kosztował nas dużo więcej niż 2024. 2024 to była taka sytuacja, że jeszcze ludzie do połowy do czerwca płacili dużo wyższe zaliczki. Jeszcze wychodzenie z tej aktualizacji zaliczek i ktoś może będzie, to po co to obniżyliście? No, nie mogę też tego tak prowadzić, że nie widzę nadpłat, które były wtedy chyba 3 miliony złotych dla całych zasobów. No to też ktoś przyjdzie i powie, to pan to tak kalkuluje, żebyśmy kredytowali. No, nie wolno nam tego tak robić. I jakby ktoś zapytał, to co, to nie przewidział pan warunków atmosferycznych 2025 i początek 2026? No uczciwie powiem, że tak. Chciałbym być tym, który powie, super, mamy geotermię, mamy dzięki temu tanie i albo przynajmniej nie mamy stabilizację cenową. No, nie zanosi się na to. Od 1 lipca też trzeba uczciwie powiedzieć, tak właściwie połowa budynków w zasobie ma wzrost stawki związanej z remontami. No na przykładzie budynków wysokich to jest kwestia gromadzenia środków na wykonanie pionów, nawodnionych pionów PPOŚ. W tym roku dwa takie budynki będziemy realizowali. Gromadzenie środków na wymianę wind. A to są ogromne koszty. Powiedzmy uczciwie, nam jest coraz trudniej podnosić eksploatację, gromadząc na środki na remonty. A to myślę, że mieszkańcy najbardziej rozumieją i akceptują. Kiedy podnosi się pieniądze po to, żeby poprawiać funkcjonalność ich budynków, żeby utrzymać należyty stan techniczny. No a przy wysokim udziale kosztów mediów jest coraz mniej na to miejsca. Proszę każdego, kto słucha, żeby spojrzał na swoje zawiadomienie o zmianie wysokości opłat. Jaki ma udział mediów, czyli w tym momencie centralne ogrzewanie, podgrzanie wody, woda zimna plus odpady. Jaki jest udział tych składników mediów w całej opłacie? No jeżeli ktoś mieszka 3-4 osoby, to myślę, że zdecydowana większość osób ma około 70-80% za media, a ta pozostałe to jest właśnie m.in. zbieranie pieniędzy na remonty.
7: Warto też wiedzieć, że od maja wzrosła też cena ciepła o ponad 7%. To w związku z zatwierdzeniem nowej taryfy dla MPEC Konin, która po raz pierwszy uwzględnia ceny ciepła z geotermii. Na podwyżki poza nowym źródłem energii wpływ ma też wzrost opłat za przesył i dystrybucję. Około 1000 sadzonek posadzili uczniowie ze szkół podstawowych podczas akcji Sadzimy Las na terenie Nadleśnictwa Konin. To lekcja przyrody i ekologii w praktyce w otoczeniu drzew. Z mikrofonem SK2 towarzyszyliśmy uczniom podczas akcji. Posłuchajcie naszej relacji.
9: Dzień dobry, witam wszystkich na akcji sadzenia lasu. Ja mam na imię Grzesiek, jestem pracownikiem Nadleśnictwa Konin. Bardzo nam miło, że tyle osób chciało wziąć udział w tej akcji. Tą akcję prowadzimy już praktycznie 15 lat co roku i co roku jest duże zainteresowanie. Jesteśmy na terenie leśnictwa Kazimierz. Tutaj jest gospodarz, pan Arek. Obok jest jego sąsiad, bo tutaj mamy dalej leśnictwo Bieniszew. Pan Piotrek, podleśniczy, czyli zastępca Piotrka. No i najważniejsza osoba w tym całym gronie to jest pani Martyna, która tą akcję zorganizowała. Także w imieniu pana nadleśniczego Nadleśnictwa Konin, Michała Urbaniaka, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Zaraz wytłumaczymy, jak sadzimy, podzielimy się na grupy i rozdamy sadzonki. Mam taką prośbę. Będę chciał zrobić tak, żeby po prostu podzielić, żeby młodsze dzieci miały też starszego opiekuna, czyli starszą osobę z klasy. Ile będzie sadzonek na jedną osobę? Mamy około 10 arów, będziemy sadzić. To jest około 800 sadzonek sosny. Sosnę sadzimy jednolatkę, dlatego rozdamy to starszym osobom i ta osoba dobierze sobie czwórkę młodszych. Na czym polega sadzenie? Bierzemy kosztur, przykładamy do ziemi, przykładamy nogę, wciskamy mniej więcej na tą głębokość, ruchem do przodu robimy otwór, w ten otwór wkładamy sadzonkę, udeptujemy. Tak, żeby każdy posadził chociaż te 5-6 sadzonek. Co jest bardzo ważne, nie sadzimy na czas. Sadzimy pomału, ale równo. Chodzi o to, że jak będziecie szybko sadzić, byle jak, to ona nie urośnie i cała nasza robota będzie bez sensu. Tu są nasi pracownicy, których wcześniej przedstawiłem. Oni wam wszystko wytłumaczą, pomogą. My będziemy cały czas na powierzchni tutaj chodzić między wami i wam pomagać. Lepiej nie posadzić i zapytać i posadzić dobrze, niż posadzić źle. Damy radę?
10: Tak.
9: Zasypuj i dookoła ugniatasz nogą.
10: Tylko nie.
9: Mocno! O! Co musimy zrobić najpierw? Przykładamy tutaj. Gdzie robimy kreskę? Dobra, trzymaj palec. Ja przykładam. Następna osoba bierze sadzonkę.
7: Zosia, powiedz, posadziłaś przed chwileczką drzewo. Będziesz tutaj przychodziła odwiedzać je, jak rośnie?
10: Chyba tak, raczej.
7: A podoba ci się właśnie taki pomysł, żeby sadzić tutaj drzewka?
10: Tak, bardzo.
7: Co było najtrudniejsze dla ciebie?
10: Chyba wsadzenie i zakopanie.
7: Co zapamiętałaś z tego, jak się sadzi drzewa?
10: No, że trzeba tam włożyć takie coś specjalne i żeby się dziura zrobiła.
9: Ekstra.
10: Później trzeba włożyć sadzonkę tam, żeby w takim miejscu, tam gdzie jest takie zaznaczone, gdzie wcześniej była. I później trzeba ten zakopać to i butem tak dookoła tak ugnieść.
7: Dobra.
10: I zasypać ziemią jeszcze wcześniej.
7: Powiedz, Haniu, podoba ci się taki pomysł, żeby sadzić drzewka?
11: No tak, bardzo.
7: Co zapamiętałaś z tej lekcji, jak się sadzi drzewo? Wiesz, jakie drzewo posadziłaś?
11: Sosnę.
7: Sosnę, dokładnie. I wiesz, jak to się robi?
11: No, że trzeba wziąć sadzonkę, zrobić dziurę, wsadzić do sadzonkę, przysypać i później ugnieść.
7: Michalina, trzymasz w ręce sadzonkę. Jakie to drzewko?
12: Sosna.
7: Sosna. I powiedz, widziałaś sosny, jakie są takie duże? Wysokie rosną, prawda?
12: Tak, mamy akurat trochę w naszym ogródku.
7: Nawet w ogródku macie sosny, tak? To teraz będziesz wiedziała, jak je posadzić.
12: Tak.
7: No to jak je posadzić?
12: Najpierw trzeba wykopać, później trzeba ją włożyć i zakopać, a później trzeba oddzielić, żeby następną.
7: A powiedz, jak widzisz, jak rosną te drzewa, jakie masz wrażenie? Cieszysz się, jak jest dużo zieleni naokoło?
12: Bardzo się cieszę, ale też się czasem boję, że mogą bardzo ukłuć.
9: To już jest 15. akcja sadzenia. Co roku, taką wiosenną porą, kiedy się już ładnie zrobi, postawiamy zawsze powierzchnię taką, żeby mogły przyjechać dzieci z lokalnych szkół, no i spróbować tego sadzenia. Tu nie chodzi o to, żeby ktoś nas, nie wiem, wyręczył w pracy, bo tak naprawdę dzisiaj posadzimy około, nawet niecałe 1000 sadzonek sosny jednorocznej, a my w ciągu roku sadzimy prawie 500 000 sadzonek, więc to jest naprawdę taki promil tego, co my tak naprawdę sadzimy co roku. Tu bardziej chodzi o to, żeby zaszczepić taką myśl, że możemy coś zrobić dobrego dla tego lasu, że możemy zobaczyć, jak to wygląda, bo często te dzieci, które przyjeżdżają na tą akcję sadzenia, one nigdy w życiu nie posadziły rośliny. a jak raz spróbują, to może u siebie też kiedyś posadzą na działce, może powiedzą rodzicom, jak to jest fajne, no bo tak naprawdę nie zawsze mamy tą możliwość. My dajemy tą możliwość dzisiaj tutaj. Pogoda nam się bardzo ładnie trafiła, naprawdę, no pogoda jest rewelacyjna. Mamy nadzieję, że po posadzeniu przyjdzie jakiś deszcz, no bo tylko tego nam jeszcze wiosną brakuje. Szkoły przyjechały naprawdę z różnych stron, bo staramy się co roku wziąć jakby inną szkołę, żeby co roku mogła jakby inna grupa opowiadać. Oczywiście szkoły, te, które biorą udział w poprzednich, brały udział w poprzednich edycjach, dzwonią już dużo wcześniej, czy będzie ta akcja i my mówimy, no, no logistycznie musimy ograniczyć tą ilość, no bo nie możemy wpuścić do lasu 1000 osób, bo to jest po prostu nie do opanowania, więc staramy się z każdej szkoły chociaż po te 20-30 osób wziąć i co roku jakby zmieniać szkoły, żeby każda szkoła mogła spróbować. W tym roku mamy Ślesin, mamy Radolinę, mamy Konin i mamy jeszcze Kazimierz Biskupi. Także posadzimy, może jeżeli braknie sadzonek, a jeszcze będą chęci, no to będziemy sadzić jeszcze lipę, ale to już będzie nie trzymana więźba, tylko losowo powsadzane. Dlaczego? Żeby jakby zmienić skład gatunkowy tego, co tutaj sadzimy. Sadzimy sosnę. Ja zawsze mówiłem o tym, że te nasze działania służą przebudowie. Dlaczego sadzimy teraz sosnę? Ponieważ już dąb na tej powierzchni jest. Już został posadzony dużo wcześniej. On już wyrósł i teraz sadzimy jakby powierzchnię między tym dębem. I teraz mieszamy różne gatunki. Tu jest posadzony i modrzew, i dąb, i świerk. Także tu jest naprawdę bardzo duża mieszanka, żeby ta różnorodność tych drzew w lesie była jak największa. Dzięki czemu będzie bardziej stabilny drzewostan. Sadzimy z dziećmi sosnę jednoroczną, bo jest najłatwiejszym gatunkiem do posadzenia. Tu nie chodzi o to, żeby kogoś wyszkolić, jak sadzić dobrze, tylko żeby pokazać, jak można sadzić. A wiadomo, że im więcej tych drzew się posadzi, tym to doświadczenie będzie większe i ta umiejętność sadzenia będzie większa. A może za parę lat to dziecko, które dzisiaj posadziło to drzewo, przyjdzie ze swoim dzieckiem i też posadzi jakieś drzewo. A mamy nadzieję, że przynajmniej taka nutka tej ekologii zostanie na tyle zaszczepiona, że po prostu nikt nie będzie już, nie wiem, uwrażliwią się ludzie na śmieci w lesie, tak, na tą ochronę przyrody, że jakby no, ten las będzie dla nas, będzie lepszy, będzie czystszy i dla nas będzie mniej pracy, no i ludziom będzie się lepiej wypoczywać.
7: Jak wiemy, na naszym terenie jest susza hydrologiczna. Czy to w jakiś sposób też wpływa na jakieś określone gatunki drzew? One gorzej rosną, więcej chorują. Jak to wygląda?
9: Tak, jeżeli chodzi o brak wody, no bo to już tak naprawdę, to nie jest tego roku sprawa, tylko to tak naprawdę ciągnie się od 2017 roku. My też jesteśmy na takim terenie, gdzie no, są potężne zakłady, które no, też wpływają na tą ilość wody w glebie. My, ze względu na to, że mamy rozpoznane warunki glebowe i warunki wodne na danym terenie, dobieramy do każdego miejsca odpowiednie gatunki. To też nie jest tak, że to są losowo wybrane gatunki, tylko jeżeli jest jakieś, nie wiem, obniżenie terenu, tam jest na przykład sadzony dąb, świerk, coś, co wymaga więcej wody. Na takich bardziej suchych miejscach, gdzieś w jakichś góreczkach jest sadzona sosna, tak żeby tej sadzonce stworzyć jak najlepsze warunki na, od razu przy wzroście, a nie żeby ta sadzonka, w cudzysłowie nazwijmy to, męczyła się przez wiele lat i nie rosła.
7: Z tych, co już rosną, są duże, czy widać, że one jakoś niszczeją ze względu na to, że jest teraz coraz bardziej sucho?
9: Tak, no tutaj możemy się rozejrzeć i widzimy, że bardzo dużo tych drzew jakby zamiera. Dlaczego? Pierwsza sprawa, susza hydrologiczna, druga sprawa, to są już dosyć stare drzewostany. My staramy się jak najszybciej przebudować je w kierunku drzewostanów młodszych. Dlaczego? Bo im starsze jest drzewo, tym jest bardziej słabe, tym jest bardziej wrażliwe na szkodniki i samo w sobie zaczyna już zamierać. Nie można przebudować dużej powierzchni od razu, ponieważ tu chodzi o wiatry, tu chodzi o warunki glebowe, tu chodzi o warunki, które należy stworzyć dla danego gatunku. W związku z tym stopniowo my to przebudowujemy. Wiadomo, że to jest rozciągnięte w czasie, bo to nie jest uprawa rolna, gdzie w ciągu roku można zrobić płodozmian. My to działamy w okresie około 100-120 lat i stopniowo będziemy zamieniać. Oczywiście zostawiamy to dolne piętro, zostawiamy drzewa, które są jakby lepsze, które są zdrowsze, po to, żeby nie tylko one tu rosły, ale też się obsiewały, żeby był ten naturalny dosiew nasion. I te wszystkie jakby zadania, które wykonujemy w lesie, są na tyle modyfikowane, żeby to, co jest wartościowe w lesie, to, co może stworzyć ten przyszłościowy, odporny drzewostan, zostaje w lesie, a to, co no, zamiera, to, co nie wiem, było posadzone 100-150 lat temu, to wtedy były inne warunki. One są przystosowane do innych warunków, no zmienność warunków glebowych jest tak duża i wilgotnościowych w ostatnich latach, że te gatunki nie mają możliwości przystosowania się, więc my, wprowadzając nową sadzonkę, już przystosowaną, wyselekcjonowaną specjalnie z odpowiednich drzewostanów, bo to też nie jest tak, że te nasiona są zbierane z losowych miejsc w lesie, tylko to są specjalne źródła nasion, gdzie te sosny, tak, te dęby są bardziej odporne niż inne gatunki. I wiadomo, jeżeli mamy dobrego rodzica, to dziecko też będzie bardziej odporne, więc na podstawie selekcji nasiennej my już stwarzamy lepsze warunki sadzące, a później dopiero możemy wprowadzać to do lasu i w tym lesie to, co możemy, to robimy. No najbardziej wrażliwym gatunkiem jest świer. On potrzebuje bardzo dużo wody, no nie mówię o olszynach, tak, no bo one muszą być, olcha, jesion, one wymagają warunków takich praktycznie zalanych wodą, tam musi być woda stagnująca albo przepływowa. No jak widzimy, tutaj nie ma takich warunków. Tu jesteśmy na piaszczystej górce, a jak się rozejrzymy, czy przejdziemy przez las, to wszystkie zadolenia, od razu są gatunki liściaste wprowadzane przez nas. Tam, gdzie one mają możliwość wzrostu i rozwoju, to my te miejsca wykorzystujemy. Najmniej wrażliwym gatunkiem oczywiście na suszę to jest brzoza i sosna, chociaż też to zależy od tego, w jakich warunkach wcześniej rosła. Więc to jest taki dosyć skomplikowany mechanizm selekcji i doboru naturalnego oraz naszego sztucznego doboru po to, żeby wymienić ten drzewostan na bardziej stabilny.
7: Mówił Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin. W akcji wzięli udział uczniowie ze szkół w Kazimierzu Biskupim, Ślesinie, Radolinie i w Koninie. Trwają prace nad projektem uchwały krajobrazowej w Koninie. Dokument oczekuje na zgodę m.in. marszałka czy Wód Polskich. Będzie jeszcze konsultowany z przedsiębiorcami, którzy będą mieli czas, by się do uchwały, gdy zacznie obowiązywać, dostosować. O czym powie więcej zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.
13: Jeżeli chodzi o uchwałę krajobrazową, to mamy dokument gotowy. Został on rozesłany do organów, czyli na przykład do Wód Polskich, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, do marszałka, bo tak jak w przypadku normalnego planu miejscowego, czy na przykład w przypadku decyzji środowiskowej, uchwała krajobrazowa też musi uzyskać pozytywne opinie. W momencie, jak taką opinię uzyskamy, to będziemy mogli jeszcze powiesić do konsultacji tą uchwałę i będzie głosowana. Także ja myślę, że w okresie letnim gdzieś można się spodziewać, że ta uchwała zostanie przekazana do głosowania.
14: Ona była już konsultowana z przedsiębiorcami? W jakim zakresie?
13: Znaczy ona była dwukrotnie na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, natomiast na pewno chcemy jeszcze tutaj przeprowadzić rozmowę bezpośrednio z Izbą Gospodarczą, Konińską Izbą Wielkopolski Wschodniej. Przede wszystkim w kwestiach ustalenia wdrażania tej uchwały. Ja przypomnę, że ta uchwała ma ustanowione vacatio legis, czyli wiele elementów z tej uchwały wejdzie dopiero po roku. Natomiast jeżeli chodzi o te elementy wszystkie, no to jeszcze będzie dyskutowane z przedsiębiorcami. Wszystkie założenia są takie same, tylko ostatecznie dyskutowano na początku o 2 latach od momentu wejścia uchwały w życie, także to zostało ostatecznie ustanowione na poziomie roku, czyli wszystkie te zakazy dotyczące uchwały krajobrazowej wchodzą po roku. I druga kwestia, która była dyskutowana, to była kwestia zakazu lokowania w Koninie zamkniętych osiedli i zostawiliśmy w uchwale krajobrazowej ten zapis, że te zamknięte osiedla w Koninie są zakazane, czyli jak deweloperzy będą budować osiedla, one nie mogą być ogrodzone płotami, muszą mieć charakter otwarty, żeby też tych szlaków komunikacyjnych nie zakłócać i to na poziomie uchwały krajobrazowej chcemy przesądzić.
15: Małgorzata Krawczyńska, radna miasta Konina.
14: Zapytam panią, pani radna, jako też przedsiębiorcy tutaj lokalnego, co sądzi pani na temat tych założeń, które są zawarte w projekcie uchwały krajobrazowej?
15: Dla mnie uchwała krajobrazowa, nad którą pracujemy, ma tak naprawdę 2 wymiary i 2 aspekty. Jako dla mieszkanki jest to uchwała, która na pewno dużo porządku w naszej przestrzeni miejskiej wprowadzi, na pewno wiele rzeczy usystematyzuje i będzie nasze miasto na pewno ładniej wyglądać. Natomiast z punktu widzenia przedsiębiorcy widzę niektóre zagrożenia finansowe, które będą dla przedsiębiorców, dlatego na pewno praca nad tą uchwałą krajobrazową będzie dla mnie dużym wyzwaniem, ponieważ będę chciała tutaj bronić interesów mieszkańców, którzy prowadzą swoje działalności gospodarcze i myślę, że wspólnie uda się wypracować rozwiązania, które będą też zadowalające dla przedsiębiorców. Będę chciała też wiele rzeczy konsultować z przedsiębiorcami zarówno tutaj ze Starówki, bo tutaj ten rejon byłby w szczególności objęty tą uchwałą krajobrazową i te opłaty byłyby inne i wierzę, że na pewno wspólnie uda nam się się tą uchwałę krajobrazową dobrze dopracować.
14: Przypomnijmy, z czego wynikają te opłaty?
15: Opłaty wynikają na przykład z szyldów, które pojawiają się nad określoną tam działalnością gospodarczą, nad billboardami, które się znajdują jako reklama dla przedsiębiorców, a wiemy, że reklama i informowanie o swoich usługach jest dla działalności gospodarczej czymś niezbędnym, żeby można było działalność gospodarczą prowadzić i zdobywać klientów, więc ja z tego punktu widzenia po prostu też będę na to patrzyła, bo wiem, jakie to jest istotne dla przedsiębiorcy.
7: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, projekt trafi pod obrady Rady Miasta latem tego roku. Dwa z czterech konińskich przedszkoli nie będą jednak wygaszane. Taką decyzję wydał kurator oświaty w Poznaniu. Miasto już zażaliło się do ministra.
16: Po pierwsze, nie zakończyła się procedura przewidziana prawem, to znaczy my mamy prawo wniesienia zażalenia na postanowienie kuratora i właśnie wczoraj to zrobiliśmy, czyli w poniedziałek pan prezydent podpisał zażalenie, które poszło do ministra za pośrednictwem wielkopolskiego kuratora oświaty. To po pierwsze. Po drugie, jesteśmy zaskoczeni działaniem kuratora. Mi osobiście przypomina ono działanie prezydenta Nawrockiego, który wybiera sobie kiedy dobrze, a kiedy niedobrze. To jest rzeczywiście zaskakujące, bo kurator z jednej strony przyjmuje argumenty samorządu i mówi, okej, możecie wygaszać przedszkola, bo demografia jest, a z drugiej strony, kiedy wydaje decyzję negatywną, mówi, że demografia nie może wpływać na likwidację, więc dla mnie to jest niespójne. No dlatego się żalimy, bo tak się to nazywa, zażalenie. Natomiast po prostu odwołujemy się od tej decyzji. Jestem przekonany, że minister zmieni decyzję kuratora. Nie wyobrażam sobie, że kurator będzie w następnych latach wszystkim samorządom w Wielkopolsce wybierał przedszkola, które mogą, czy placówki oświatowe, które mogą zamknąć, bo w tym roku to jest dopiero początek ciężkiej pracy dla kuratora, który co roku będzie otrzymywał mnóstwo wniosków z samorządów o zamknięcie placówek oświatowych. Sprawdzałem ostatnio cytat z pani wiceprezydent Warszawy. W ciągu 2 lat ubyło im z systemu ponad 2000 dzieci, a do 2030 roku ma im ubyć w mieście Warszawa stołecznym 15 tysięcy dzieci z przedszkoli. Rozumiem, że to kuratorzy mają mówić samorządom, co mają robić z tymi budynkami, bo tam nie będzie po prostu dzieci. Więc myślałem, że kurator będzie partnerem do rozmowy w tej kwestii, skoro chciał i dużo tak mówi o budowaniu relacji z samorządem również, no to liczyłem, że to będzie partnerska, relacyjna rozmowa i działanie nasze wspólne. Nie szliśmy ostro w rozumieniu zamykania przedszkoli, tylko zrobiliśmy to w sposób delikatny, wygaszając je. Tymczasem kurator wybrał sobie swój sposób, więc ponieważ ja tego nie rozumiem, to żalimy się i odwołujemy. Poczekamy na wszystkie decyzje dotyczące wszystkich przedszkoli i ewentualnie intencyjna uchwała, która była podjęta, zamieni się w ostateczną dopiero kiedy będziemy mieli odpowiedź dotyczącą wszystkich przedszkoli. My nie mamy pośpiechu w tej kwestii, możemy to zrobić w ciągu najbliższych 3 lat.
7: Wyjaśnia zastępca prezydenta Konina Witold Nowak. Jeśli chodzi o przedszkole numer 25 i 31, kurator wydał pozytywną opinię co do likwidacji.

0: Jest to 9:00, zaczynamy newsy w SK2. Marcin Procki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur, złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, a dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. Przypomnę, że Wisła z ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: Ładne słowo na literkę S. Sobota. Jak ładnie to brzmi, prawda? A jeszcze lepiej brzmi sobota rano, bo wtedy przed nami cały weekend. I bardzo się cieszę, że razem go rozpoczynamy. Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe. No i mam jeszcze jedno ładne słowo na S. To spokój. I to jest tytuł hitu Natalii Nykiel, od którego zaczynamy. I w sumie tego też wam życzę na ten weekend. Spokoju.

0: przychodzi taki dzień, że człowiek zaczyna mocno utożsamiać się z tekstem tej piosenki. To Ania Karwan i jej hit W to mi graj na antenie Radia SK2. O właśnie, W to mi graj. Mamy maj, pachnie bzem, mamy weekend, mamy też powracające co roku pytania.
1: Tak odnośnie miesiąca maja, to ja się pytam. Gdzie są moje pieniądze z komunii? Kacper, lat 35.
0: Na to pytanie żaden filozof, nikt nie zna odpowiedzi. Ja również nie i dlatego tym tematem nie będę się dzisiaj zajmował, ale za to mam trochę innych tematów, które poruszę do godziny 13, a przede wszystkim będę wam fajnie grał najlepsze polskie hity, żeby dobrze was wprowadzić w ten weekend. To dla Kamila Bednarka urodzinowy weekend, bo jutro obchodzi urodziny i dlatego tego artysty na pewno dzisiaj nie zabraknie. Zresztą już teraz na dowód tego, co powiedziałem, jego duet z Mesają, czyli Szukając szczęścia.

słuchacie Radia SK2, to oczywiście była Bledka, jej hit pod tytułem Dwa dni, czyli dwudzionek, czyli weekend. Sobota i niedziela, najlepsze dwa dni w tym tygodniu. Bardzo się cieszę, że rozpoczynacie ten weekend razem z nami, z Radiem Śniadaniowym, w którym czasami sobie trochę wspominamy i teraz właśnie sięgnę po płytę, która wczoraj skończyła dokładnie 31 lat. 8 maja 95 roku ukazał się jeden z ważniejszych albumów popowych polskich lat 90., czyli debiutancki album Edyty Górniak. Płyta pod tytułem Dotyk. Edyta była wtedy na szczycie. Po sukcesie w konkursie Eurowizji, przypomnę, w 94 roku wyśpiewała nam drugie miejsce piosenką To nie ja. Zresztą ta piosenka również na płycie Dotyk się znalazła, no i pewnie też przyczyniła się do tego, że ten album pokrył się diamentem. Setki tysięcy egzemplarzy trafiło na legalu do słuchaczy, ale przypomnę, że były to też czasy piractwa, więc podejrzewam, że mnóstwo płyt zostało sprzedanych też na lewo jako kopie na stadionach. I tu akurat muszę się pochwalić, że miałem oryginalną kasetę magnetofonową, bo w 95 roku miałem komunię i jakimś cudem trochę kasy ocaliłem. I za to kupiłem sobie Walkmana i kilka kaset, między innymi właśnie Dotyk. No to u mnie odblokowuje ta piosenka, którą za chwilę zagram wspomnienia. Mam nadzieję, że u was również. Jestem kobietą, prosto z albumu Edyty Górniak, już ponad 30-letniego. SK.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku, tak nam śpiewał Artur Gadowski na antenie Radia SK2. Ja wam życzę po prostu szczęśliwego weekendu, dobrego, takiego, żebyście trochę odpoczęli. Ja nie odpoczywam, pracuję od samego rana i zerkam w kalendarz na przykład. Mam dzisiaj rocznicę okrągłą. 60 lat temu pojawił się w telewizji pierwszy pilotażowy odcinek kultowego, legendarnego serialu polskiego. Nie mówię celowo tytułu, wystarczy, że zagram fragment piosenki z tego serialu i już większość z was pewnie będzie wiedziała, o który serial chodzi. Proszę bardzo.
1: Deszcze niespokojne potargały sam.
0: No oczywiście, 9 maja 66 roku premierę miał pilotażowy odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies. I teraz pewnie część z was sobie wspomina swoje zabawy w Czterech Pancernach i Psa. No, ciekawe, kto był psem, a kto był rudym 102 w waszej paczce. Ale pewnie też są tacy, którzy w ogóle nie mają pojęcia, o czym ja mówię. To dla tych drugich, po krótkiej przerwie, nie Deszcze niespokojne, tylko Pomimo burz. Hit Antka Smykiewicza.
1: A to ważna gra.
2: SK2. Autopromocja.
3: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
4: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
3: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
5: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
6: Cześć, tu Kuba i Kuba.
7: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
3: Słuchaj w radiu SK2
5: i obserwuj na naszym Instagramie.
3: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
8: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność. Autopromocja.
9: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
10: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
11: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: I po reklamie.

płynie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi, bez niczego zrozumiałem.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: U Metznera miasto pachnie jak Gotham. Ja jednak się cieszę, że nasze miasto przynajmniej w niektórych częściach pachnie bzem. Za to też kocham maj. Już kilka chwil nam tylko zostało do godziny 10, a jeśli chodzi o Metznera i hit Gotham, to oczywiście można na niego głosować w gorącej polskiej 20 Radia SK2. To jest lista, którą wy układacie. Łukasz Zduńczyk grają wam w każdy piątek po 18. sk2.pl, tam głosujecie, tam też możecie sprawdzić całe wczorajsze notowanie, ale powiem wam, że na pierwszym miejscu wczoraj był sezon Dawida Podsiadły. Zobaczymy, jak będzie za tydzień. Za chwilę newsy z kraju i świata, a po 10 m.in. pamiętnik Dody wam zagram.
1: SK2. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce to co dobre szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama!
6: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Jan Grzelaczyk, koncertowe wrażenia już zaraz w Ślesinie. Chwyć mnie za rękę 2.0 to nazwa jubileuszowego koncertu w wykonaniu Kamila Wasickiego. Podczas koncertu usłyszycie takie utwory jak List do poety czy Niech tak będzie. Wszystkie utwory zostaną zaprezentowane w nowych aranżacjach. Wydarzenie już dzisiaj o godzinie 18 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie.
10: Jest 10, zaczynamy newsy, Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pytany o to odpowiedział: Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Mówił Trump, który w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u 4 dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u 6 maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Kosztowna bójka piłkarzy Realu Madryt. Klub ukarał Federico Valverde i Aurelie Tchouameniego. Za swoją bójkę mają zapłacić po 500 000 euro. Obaj wyrazili już skruchę i przeprosili za swoje zachowanie.
0: Kolejne newsy w Radiu SK2 punktualnie o 11, a my rozpoczynamy kolejną godzinę naszej radiowej śniadaniówki. Jak w każdą sobotę rano, witam was serdecznie. Michał Hanczak z tej strony. Jak zawsze mam dla was trochę różnych tematów. Na przykład zabiorę was na wystawę neonów. Ale najpierw elektryczne gitary i Killer.

0: Może was czymś dzisiaj jeszcze zaskoczę. No będę się starał, zobaczymy jak to wyjdzie. To jest Radio SK2, Michał Hanczak z tej strony. Radio Śniadaniowe, w którym jak w każdą sobotę wędrujemy z mikrofonem w różne fajne miejsca. Teraz też was zabieram na wycieczkę na tyły Mediateki w Łodzi. Spokojnie, nic niecnego tam się nie będzie działo. Tam można zobaczyć neony. Takie, które nawiązują do szyldów dawnych kin, które w Łodzi można było odwiedzać. To w końcu miasto filmowców, ze względu chociażby na słynną filmówkę, ale nie tylko. Jakie to były kina? No chociażby Bałtyk, Zachęta, Włókniarz, Polesie, Adria. Ale co ja będę opowiadał? Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
1: Skąd się wziął pomysł na taką ściankę?
2: Najpierw był pomysł na neony, żeby upamiętnić te kina. Robert Sobański, architekt miasta. Kino to sztuka. I to było chyba takie oczywiste działanie.
1: Jakie zobaczymy loga, jakie nazwy?
2: Kino Gdynia i kolejnych 16. Jestem w procesie archiwizacji. Mulę Róż to za mgły wyciągałem. Zdziwiony, że takie kino było. Także mam nadzieję, że uda się te 35 łódzkich kin reaktywować w postaci nowej.
0: Jako fan neonów trzymam kciuki, żeby udało się zgromadzić ich jak najwięcej i być może Łódź będzie miała taką atrakcję jak Wrocław, słynną ulicę Ruską, gdzie można oglądać różne neony. I bardzo często potem można oglądać je na zdjęciach wszystkich, którzy się tam pojawiają. Warszawa z kolei ma swoje Muzeum Neonów, do którego też warto wpaść, może przy okazji jakiejś weekendowej wycieczki i czasu wolnego. Jeśli chodzi o Łódź, tyły Mediateki w pasażu między Moniuszki a Tuwima, tam już pierwsze kinowe neony można oglądać. A w Radiu SK2 można posłuchać dużo filmowych piosenek z polskich filmów, ale teraz akurat będzie o pogodzie. Chociaż tak naprawdę o uczuciach. Stan pogody od Anny Jurksztowicz. SK.

0: ich troje.
1: Przez całe lato, ale też przez całą wiosnę jesteśmy z wami, gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. To grupa Ich Troje, a teraz przed nami spotkanie z Sanach, która po pierwsze rozpoczęła stadionową trasę koncertową, a po drugie obchodziła pięciolecie wydania swojego drugiego albumu pod tytułem Irenka. To było przedwczoraj i pomyślałem sobie, że zagram wam z tej płyty i odkryję też kilka tajemnic tego albumu. No właśnie, wróćmy do 2021 roku, kiedy ukazywała się płyta Irenka. I wtedy wyszło na jaw, że Sanach, wiadomo, że na pierwsze imię ma Zuzia, a Irenka to jej drugie imię.
2: Po babci jest to drugie imię i po mojej prababci, bo się okazuje, że tych Irenek było u nas trochę i bardzo nie lubiłam tego imienia, jak byłam młodsza. Było tak, że zbliżałam się do końca komponowania całej płyty i czułam, że tam tak przeszłam przez wszystkie teksty, szukałam tego tytułu, bo ja jednak lubię znajdować w tekstach moich tytuły, tak jak je na imię Niewidzialna mam, proszę pana, wzięłam piosenki Królowa Dram z Królowej Dram. No i tak to u mnie wyglądało, a tutaj nie mogłam znaleźć tego tytułu i długo się zastanawiałam. I tak na początku żartem to tak wyszło, że powiedziałam, że może ta Irenka, ho, ho, ho. I tak wszyscy się śmiali, ale potem obudziliśmy się następnego dnia i jeszcze następnego mieliśmy ten temat i mówimy, nazwijmy płytę Irenko. W sensie ja i moja ekipa, jakby ktoś nie wiedział z wytwórni.
1: Irenka oczywiście, tak jak wszystkie płyty Sanach, okazała się sprzedażowym hitem. To był najlepiej sprzedający się album w naszym kraju w 2021 roku. A Sanach dostała za ten album podwójną diamentową płytę. Ale nie ma się czemu dziwić, bo hitów na tej płycie sporo. Ten stan, etc. na disco, Kolońska i Szlugi, ale też Ale Jazz. I ten hit w duecie z Vito Bambino gram wam już teraz. Swoją drogą, jeszcze w tym miesiącu ukaże się limitowany winyl Sanach koncertowy z piosenkami zarejestrowanymi podczas ubiegłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam będzie m.in. duet z Kasią Kowalską. Ale to zagramy, jak się ukaże. Teraz Ale Jazz od Vito Bambino i Sanach z płyty Irenka.

0: Dziewczyny z zespołu LOR zafundowały nam nowy hit Wszystko jedno, wszystko źle. Ja jednak mam nadzieję, że tak nie śpiewają tegoroczni maturzyści i że na ich egzaminach, które już częściowo za nimi, wszystko poszło dobrze, wręcz doskonale. Trzymam kciuki oczywiście za ustne i za kolejne pisemne egzaminy, jeżeli je w najbliższych dniach zdajecie, a za kilka chwil po krótkiej przerwie w Radiu SK2 Kuba i Kuba, czyli gwiazdy naszej mazurskiej majówki, bo jedni się uczą, a inni imprezują. No taka to sprawiedliwość na świecie. Zebraliśmy już ekipę słuchaczy, która w najbliższy wtorek pojawi się na Mazurach i między innymi z zespołem Kuba i Kuba, ale także z naszymi ludźmi, Kingą Barygą, Kamilem Noselem. Będzie odpoczywać, będzie się bawić, a my będziemy zazdrościć, podglądając w mediach społecznościowych, ale też słuchając specjalnych relacji z tej mazurskiej majówki. Może coś dobrego nam też skapnie. Słuchajcie nas uważnie w najbliższy wtorek.
1: SK2. Reklama.
2: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu.

0: Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A co tam w Carrefourze?
18: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
19: I po reklamie.

0: Szula w Radiu SK2. Za chwilę 11, za chwilę kolejne newsy z kraju i ze świata, ale zanim to, to ja też mam jeszcze newsa. No w sumie to pozdrowienia, bo kilka chwil temu mówiłem o maturzystach i Renata do mnie się odezwała na Messengerze Radia SK2, nasza słuchaczka, żebym koniecznie też pozdrowił młodszych kolegów maturzystów, czyli ósmoklasistów, bo przed nimi w najbliższym tygodniu sprawdziany. Więc oczywiście pozdrawiamy, niech moc będzie z wami. Dacie radę.
1: SK2. Reklama.
2: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
2: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.
6: 11 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. Skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
7: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
6: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO SA. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejosz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc goniące Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
8: Minuta po 11, to sobotnie przedpołudnie już. No a w te sobotnie przedpołudnie w Radiu SK2 rozmawiamy sobie często o życiu, ale w tej godzinie będzie o szyciu. To już za kilka chwil. Wcześniej Ewa Farna, Dawid Podsiadło i Bratanki. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Tańcząc do tego hitu można dostać zadyszki, ale śpiewając go razem z Halinką Mlynkową można nieźle poćwiczyć dykcję. Gdzie ten, który powie mi bratanki na antenie Radia SK2? Za chwilę, no niezłe bratanki, bo bracia po prostu. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, ten drugi dzisiaj ma urodziny, wszystkiego najlepszego. Zagram ich hit pod tytułem Młodość, ale wcześniej zaglądamy z mikrofonem do wyjątkowej pracowni. Ja bardzo lubię przedstawiać wam w tym programie ludzi, którzy mają jakąś zajawkę, jakąś pasję, czasami nietypową. No i taką ma pani Ewa Mysłek z Piotrkowa Trybunalskiego, która od lat cofa nas do XIX wieku. Tekstylnie, bo projektuje i szyje suknie z tamtego okresu. Potem one używane są na przykład podczas różnych rekonstrukcji historycznych, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Z mikrofonem u Ewy Mysłek był nasz reporter Rafał Różycki.
1: Tutaj właśnie naszywam aplikację, która jest antykiem i to będzie bluzka z 1910 roku.
2: Efekt będzie robił wrażenie.
1: Efekt będzie robił wrażenie i każdy projekt to takie dziecko trochę. To się dopieszcza, to się projektuje, a taka koronka, a nie, a tu mi pasuje, a co ja do tego założę, a czy ja mam do tego kapelusz, a może trzeba zrobić. Cała masa jest takich decyzji. Każdy może tej historii tak naprawdę dotknąć i ją poczuć.
0: I tacy ludzie jak pani Ewa też są doskonałym materiałem na gwiazdę na antenie Radia SK2. Pozdrowienia oczywiście i kolejnych fantastycznych strojów życzę. Może i diabeł ubiera się u Prady, ale ci, którzy kochają rekonstrukcje historyczne i przenosiny do tamtej epoki, ubierają się u pani Ewy z Piotrkowa Trybunalskiego.

0: Roxy ma na koncie kolejną piosenkę z raperem. Kiedyś nagrała Falochrony z Matą, a wczoraj ukazał się kawałek nagrany z White'em 2115. A to hit, który znamy od kilku tygodni, Na szeroką wodę. Ten też znajdzie się na jej nadchodzącym albumie, ta płyta w czerwcu, a Roxy ogłosiła przy okazji letnią trasę koncertową. Zagra ponad 60 plenerowych koncertów przez całą wiosnę i lato, także w wielu miejscach będzie można ją spotkać. Sprawdzajcie w jej mediach społecznościowych, czy czasem nie występuje w waszej miejscowości albo gdzieś w waszej okolicy. A tymczasem o zupełnie innej artystce. W kalendarzu dziś 9 dzień maja, a 11, czyli w poniedziałek, urodziny obchodzić będzie Kasia Klich. I tak sobie pomyślałem, że to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie jej twórczość. Jej największym hitem w karierze był Lepszy model. Gram w takim razie z życzeniami, żeby nic się nie zepsuło, ani w domu, ani w życiu. I te życzenia w sumie dotyczą wszystkich was również.
1: SK2.

0: Tu Radio SK2, tu Michał Hanczak i Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie. Natalia Zastępa wyśpiewała hit Wracam do siebie. O, fajnie by było przed latem wrócić do formy, prawda? Kto tam od rana już trochę poćwiczył albo przeszedł na jakąś dietę ostatnio? Niektórzy zaraz powiedzą, że wrócić do formy. Jak je wrócić? Trzeba ją najpierw zrobić, żeby mieć do czego wracać. No wiadomo, każdy jest w innym miejscu, każdy jest w innej sytuacji, ale tak a propos wracania do formy i diety, i tego typu historii. Ostatnio trafiłem na ten popularny teleturniej z tą podłogą. Kojarzycie na pewno. No i tam była taka rozgrywka, która idealnie przypomniała mi to, co dzieje się w moim mózgu za każdym razem, kiedy sobie mówię, od teraz idę na dietę, od teraz dbam o formę. I wtedy zawsze słyszę takie głosy.
1: Pizza.
2: Kebab.
1: Hamburger.
0: Powiedzcie, że nie jestem sam i macie podobnie.
3: SK2. Autopromocja.
4: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
5: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
4: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
6: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
7: Cześć, tu Kuba i Kuba.
8: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
4: Słuchaj w radiu SK2
6: i obserwuj na naszym Instagramie.
4: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
9: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność. Autopromocja.
10: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
16: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
17: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
15: Doskonale. Kupujemy.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: I po reklamie.

0: Wielki polski hit i wielka artystka. Alicja Majewska na antenie Radia SK2 tuż przed południem, ale za inną zupełnie Alicję będziemy trzymać kciuki w przyszłym tygodniu, bo przed nami tydzień eurowizyjny, a w tym roku w Wiedniu reprezentuje nas Alicja Szemplińska, która zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. I choć początkowo bukmacherzy nie dawali jej za dużych szans nawet na awans do finału, to po pierwszych próbach, po tym jak pierwsze materiały trafiły do sieci, nagle te notowania zaczęły rosnąć i to jest bardzo dobra tendencja, niech taka się utrzyma i niech przełoży się rzeczywiście na uznanie całej Europy dla naszej fantastycznej wokalistki. Półfinał Eurowizji z Alicją w najbliższy wtorek, no i miejmy nadzieję, że potem finał w kolejną sobotę.
1: SK2. Reklama.
2: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
22: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
23: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
24: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Jan Grzylaczyk. Ukryte na widoku znaczenie wybranych barw i symboli w kulturze Japonii. To nazwa cały czas otwartej wystawy edukacyjnej przygotowanej przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Jak nazwa wskazuje, dużo jest o barwach Japonii. Może się okazać, że kolor biały oznacza coś kompletnie innego niż sądzicie. Wystawę można oglądać do 22 maja w Muzeum Okręgowym w Koninie.
1: Jest 12, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu. To po tym, jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dachowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii. Jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
2: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
5: Obawiam się lektury, jaka może być.
7: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
1: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa. Pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
8: No powiem wam, że nie mogę się doczekać, kiedy zagram wam hity, które przygotowałem na tę godzinę naszego spotkania, czyli Radia Śniadaniowego w Radiu SK2. Będzie piosenka księżycowa, na przykład od Various Monks, ale też ONA i Kiedy powiem sobie dość. Ale zaczynamy od Sun & Grace i Filipa Lato. To hit pod tytułem 100. Niech to będzie weekend na 100%. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Livka, PZ, Jonathan, to oni stoją za tym właśnie hitem. Obejmuje noce na antenie Radia SK2. Wczesnym popołudniem, bo dopiero po 12 sobota się rozkręca, warto z niej skorzystać. A co robić? No takie porady, inspiracje czasami dla was mam. Na przykład można wybrać się do Escape Roomu. A jeżeli jesteście z Nowego Sącza albo okolic, to tam Escape Room powstał w piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Działa od czwartku do soboty, no a więcej na ten temat wie Dorota wcześniej z tej właśnie biblioteki.
1: Specjalna komnata w bibliotecznych podziemiach i zapraszamy wszystkich odważnych po to, by odkryć jej tajemnicę, rozwiązać szereg zagadek. Zapraszamy grupy do 4 osób. Liczy się współpraca, liczy się logiczne myślenie. Jeżeli ktoś umie czytać ze zrozumieniem, to na pewno poradzi sobie z tymi zagadkami.
0: Można przyciągnąć ludzi do biblioteki za pomocą escape roomu? Dlaczego by nie? Chociaż tak sobie myślę, że w sobotę takim escape roomem dla niejednego faceta jest galeria handlowa, do której zaciągnęła go partnerka. Panowie, bądźcie dzielni, w końcu kiedyś z tej galerii wyjdziecie.

0: Bardzo fajnie słucha się Wiktora Waligury w radiu, prawda? To jego właśnie hit 4 pory roku wam zagrałem, ale teraz zagram wam hit od zupełnie innego artysty. Znacie go doskonale. On już skończył 18 na scenie, ale jutro skończy 35 lat w życiu. Po prostu będzie miał urodziny. 10 maja urodził się Kamil Bednarek. Za chwilę zagram jeden z jego hitów, ale wcześniej zapytałem Kamila, czy pamięta swój pierwszy występ. Taki pierwszy raz, kiedy stanął na scenie.
1: No to było liceum na przeglądzie piosenki angielskiej, bo byłem trochę niegrzeczny i pani, żebym miał lepsze zachowanie, to mnie wysyłała na takie konkursy, więc to był mój pierwszy raz na scenie.
0: Okej, czyli trochę zmuszony byłeś.
1: Trochę z przymusu, ale bardzo mi się podobało to.
0: Jak się okazuje, czasami z tego złego zachowania też wynikają dobre rzeczy, ale nie zachęcam do złego zachowania. Za to do słuchania Kamila Bednarka jak najbardziej. Jutro jego urodziny, ale już dziś od nas wszystkiego najlepszego, Kamil. Chwile jak te, już teraz.

0: może być urodzinowe, może być imieninowe, może być komunijne, a może z zupełnie innej okazji, u kogo dzisiaj jakieś party. No dobra, no u mnie. Nie będę już tego krył. Bardzo wam dziękuję tym, którzy pamiętali o moich urodzinach. Bardzo to miłe. Tak, tak, tak. To dzisiaj, ale nie ma się co nad tym rozczulać. Chociaż ja absolutnie uważam, że jestem jak wino, czego i wam życzę. Jak wino, czyli im starszy, tym droższy. Aniele, jak wino uderzasz do głowy. O, tak mi się od razu skojarzyło, więc za chwilę zagram. Mezo i Liber w Radiu SK2 pojawią się po krótkiej przerwie.
1: SK2. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ma niezwykły talent, temperament.

0: Boga. Nigdy więcej niech nie pozwoli na to, by ktoś trafił w moje serce.
1: Ile dałbym, by zapomnieć cię, wszystkie chwile te, które są na niebo, chcę.
2: Nie myśleć... Radio SK2 to wie, jak zagrać wam dobrze na kilka chwil przed godziną 14. 18L, jak zapomnieć. Ale spokojnie, bo po 14 u nas dalej klasyki, nowości, co tylko chcecie. A na początek, no, będzie mega dobrze. Stachurski, typ niepokorny w Radiu SK2, więc koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się dosłownie za momencik.
3: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Jan Grzlaczyk, koncertowe wrażenia już zaraz w Ślesinie. Chwyć mnie za rękę 2.0 to nazwa jubileuszowego koncertu w wykonaniu Kamila Wasickiego. Podczas koncertu usłyszycie takie utwory jak List do poety czy Niech tak będzie. Wszystkie utwory zostaną zaprezentowane w nowych aranżacjach. Wydarzenie już dzisiaj o godzinie 18 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie.
15: Jest 14. Zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji. Bez załogowca znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
16: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
15: Obiekt rano znalazł przychodzień służby. Na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelne.
17: To jest ekipa filmowa.
18: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
19: Jest rozłożone dużo rzeczy.
11: Pierwszy raz jestem na planie. Nie widziałem.
15: No, słyszymy od mieszkańców, a w filmie w rolach głównych mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe.
2: A na zegarach punktualnie godzina 14 i to taka pora, że pewnie niektórzy z was już tam pichcą coś w kuchni i szykują sobie obiad, a człowiek tutaj głodny siedzi, więc piszcie na radiowym messengerze, co dobrego u was, a my pod te obiadki zapewnimy wam najlepszą polską muzykę. Antonina van Dessel, dzień dobry i za moment, ale będzie nuta. Stachurski, typ niepokorny w Radiu SK2. No to co? Jedziemy!

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ale to było dobre męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Numer nareszcie. Jeżeli chodzi o męskie granie, to co roku hymn męskiego grania po prostu sztos, a ten wyjątkowo dobrze wchodzi. No przyznacie, naprawdę dobry numer. Jeżeli chodzi o męskie granie, to w tym roku koncerty. Pierwszy w Żywcu, 26-27 czerwca, później Poznań, Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Kraków. Bilety jeszcze są dostępne, więc jeżeli ktoś z Was chce usłyszeć to na żywo, no to wiecie co robić. A my lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami. I jeszcze dodam, że właśnie ta ekipa wpadła ostatnio do Rafała Adamczaka. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak opowiadali o tym numerze i co się działo, to odsyłam Was na nasze media społecznościowe. Tam wszystko zobaczycie. A my lecimy dalej z polską muzyką. SK2. I teraz u nas Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka.

0: Bardzo pozytywny numer Bledka, dwa dni w Radiu SK2, a słuchacze Radia SK2 odzywają się na radiowym messengerze i nagrywacie mi głosówki i piszecie, co robicie w sobotę, co dobrego na obiad, a może jeszcze nie obiad. No i właśnie, u niektórych jeszcze nie obiad, ale posłuchajmy, co tam u Pauliny.
1: Cześć, słuchajcie, u mnie sobota jak zwykle pod znakiem sprzątania, a teraz dodatkowo moje dziecko, klasa pierwsza, doskonali umiejętność czytania i sprzątając kątem ucha słucham, co on czyta. I nagle pada słowo nietoperz. I tak myślę, skąd ten nietoperz? Przecież to nijak nie pasuje do fabuły. Nagle młody puka się w głowę i mówi, nie, mamo, nie nietoperz, tylko nie to przecież. Także pozdrawiam.
0: Paulina, my też Ciebie pozdrawiamy. Nietoperz made my day po prostu, ale powiem tak, szacun za podzielność uwagi. Sprzątasz i jeszcze słuchasz i pilnujesz wszystkiego. I pewnie jeszcze trzecią ręką, tą tajemniczą, którą mają wszystkie kobiety, gdzieś tam mieszasz obiad. Także Paulina, wielki szacun. No i teraz dla wszystkich, którzy w sobotę sprzątają, gotują i wykonują takie różne zaległości, których nie mogli zrobić w tygodniu, puścimy super nutkę. SK2. A co to będzie? Szymon Wydra i Carpe Diem? Teraz wiem. W SC2.

0: to był numer dobry. Małgorzata Ostrowska, Meluzyna, czyli historia podwodnej miłości z takim rockowym pazurem. I wiecie co? Sprawdziłam. Ta piosenka w tym roku kończy 41 lat. A cały czas bardzo dobrze się jej słucha. Numer powstał na potrzeby kultowego filmu Podróże pana Kleksa, a sama Małgorzata Ostrowska, która śpiewa tę Meluzynę, w filmie wcieliła się również w rolę królowej Aby. No i to taka historia. Ale ta piosenka była bardzo popularna w latach 80. My w SC2 gramy ją oczywiście, ale słuchajcie, drugie życie zyskała po latach, bo w 2018 roku Małgorzata Ostrowska zaśpiewała Meluzynę z Darią Zawiałow i również to jest mega, mega dobre. No są takie piosenki, które przez lata się nie starzeją, a my wszystkie te piosenki gramy w Radiu SK2, bo gramy w 100% po polsku. A za moment u nas Jeremi Sikorski, wracam. SK2.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
1: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie.

0: tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: I po reklamie.

0: Tak właśnie, gramy Wam w sobotę na kilka chwil przed godziną 15 w Radiu SK2. Po godzinie 15 my lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami i na początek Dawid Podsiadło, Skaldowie, Igo, także sami panowie, ale spokojnie, babeczki też potem będą, także zostańcie z nami. Playlista mega dobra. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.

0: 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: I mamy punktualnie godzinę 15 w sobotę 9 maja. Tu Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów, a ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię Wam dzień dobry. Po 15 oprócz tych najlepszych polskich hitów powiem Wam, jakie są sposoby na wiosenne prześlenie, bo teraz wiele osób słyszę, jak narzeka, więc powiem, jak poradzić sobie z tym. Zaczynamy.
11: Najlepsze polskie hity.
12: Polskie hity.
10: I na początek tej godziny super numer Dawid Podsiadło, najnowszy klip.

Rano i Pieprz i Sól wyśpiewała nam Kasia Kowalska. I czy wy nie macie tak czasem ostatnio, że jesteście trochę pieprz, trochę sól? Chodzi mi o to, że pomimo tej pięknej pogody za oknem, jesteście trochę przemęczeni, źle się czujecie. No i spokojnie, bo to jest normalne. To po prostu zwykłe przesilenie wiosenne. I specjaliści podpowiadają kilka prostych rzeczy, które mogą pomóc wrócić do formy. Niby nic, a ponoć robi robotę. Po pierwsze sen, bo organizm po zimie serio potrzebuje dużo regeneracji. Po drugie, trochę ruchu i najlepiej na świeżym powietrzu. Nawet taki zwykły spacer robi robotę. I po trzecie, więcej wody, lżejsze jedzenie, no i mniej życia na samej kawie. Czyli w sumie klasycznie, wyspać się, przewietrzyć i trochę o siebie zadbać. No, w sumie to brzmi banalnie, ale ciężkie to jest do zrealizowania, ale podobno działa, więc słuchajcie, może to jest plan od nowego tygodnia, od poniedziałku, żeby wdrożyć to w życie. A u nas zaraz Oskar Sims, co noc w SC2.

To w SC2 formacja nieżywych schabów i ich ławka. I o schabach trochę będzie, bo nasza słuchaczka Karolina napisała na radiowym Messengerze, że posprzątała wczoraj i ma to już za sobą, a teraz szykuje się na obiad do teściowej, więc dzisiaj na luzie. No i właśnie, może tam będzie jakiś schabowy. No i Karolina, taka teściowa to skarb. Jeszcze pewnie da słoiczki na wynos na jutro, więc żyć, nie umierać. Pozdrawiamy serdecznie Ciebie, Karolina, ale w szczególności dobrą teściową. Rzecz jasna. I teraz dla wszystkich teściowych i nie tylko Sandra Razer, lepiej niż teraz w Radiu SK2.

0: No ta wokalistka to ma kawał głosu. Ewa Farna, Ewakuacja. A ja przeczytałam, słuchajcie, nagłówek. Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o finansach. W trakcie pierwszego pół roku życia Henryk zarobił na studia. No proszę, mamy poziom samodzielności w show biznesowych rodzinach. Po prostu level najwyższy. Najmłodszy syn, Gosi Rozenek, no podobno zdążył zarobić na studia i to zanim jeszcze na dobre zdążył się zastanowić, co w ogóle chciałby studiować. Chłopiec ma w tym momencie 6 lat, przypominam, a już w pierwsze pół roku życia zarobił tyle pieniędzy. Można więc powiedzieć, że w jego przypadku klasyczne kiedyś to było kieszonkowe od rodziców, zostało zastąpione wersją premium. Kieszonkowe, ale z własnego dorobku. No a my, zwykli śmiertelnicy, możemy się tylko zastanawiać, czy w jego CV już teraz wpisuje się doświadczenie życiowe zaawansowane, czy coś innego. Jedno jest pewne, w tej rodzinie tempo dorastania zdecydowanie ma tryb mega przyspieszony.
1: SK2 Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
14: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: I po reklamie.

0: Oj, piękny duet. Zagraliśmy wam na kilka chwil przed godziną 16. Vito Bambino i Zalia. Decyzje w Radiu SK2. Decyzje? No chyba proste są te decyzje, że z SK2 warto zostać po 16, bo u nas poleci dalej 100% najlepszej polskiej muzyki. I na początek Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Ale będzie też Roxy, bracia, Baim, dużo, dużo dobrego. Więc koniecznie zostańcie.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
2: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Jan Grzelaczyk. Każdy, kto chciałby się trochę pośmiać, niech słucha uważnie. O temacie męskości mówi się dużo w dzisiejszych czasach. Odpowiada na to kabaret Chrabi z programem pod tytułem Być facetem i z udziałem Wojtka Kamińskiego. W nim zostaną ukazane różne twarze mężczyzny w każdym scenariuszu. Wydarzenie już 14 maja o godzinie 20.30 w Konińskim Centrum Kultury.
0: No i mamy godzinę 16 w sobotę. Antonina Wandesel, Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Słuchajcie, oprócz tych najlepszych polskich hitów po 16 powiem wam o współczesnym randkowaniu. A że sobota to taki dzień, że wiele osób randkuje, to warto być z nami.
1: Najlepsze, najlepsze, najlepsze polskie hity.
16: Polskie hity.
1: SK2. SK2.
0: SK2. Oczywiście muzykę mamy najlepszą, polską. Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Już teraz w SC2.

To był Ignacy, który czeka na znak. A my nie czekamy na znak, bo my już po weekendzie zabieramy Was na turbo super majówkę. Słuchajcie, majówka teoretycznie już ta taka prawdziwa za nami, ale taka turbo wypasiona dopiero przed nami, dlatego że my po weekendzie ruszamy z Wami na mazurską majówkę z radiem SK2. No i powiem tylko tyle, to naprawdę będzie najlepsza majówka ever. Słuchajcie,

0: jedziemy ze słuchaczami na 3 dni i będziemy spać nad samym jeziorem. Ogniska do późnej nocy, lokalne jedzenie, chill, spa, no i do tego wszystkiego koncert Kuby i Kuby. I taki koncert nie tam na jakiejś scenie, tylko praktycznie na wyciągnięcie ręki specjalnie dla naszej ekipy. Do tego wszystkiego, jakby jeszcze tego wszystkiego było mało, warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, widok na jezioro, no słuchajcie, po prostu żyć nie umierać. Człowiek siedzi z ekipą przy ogniu, no i nagle zorientuje się, że właśnie jest w najlepszym miejscu w Polsce, bo będziecie w najlepszym miejscu w Polsce. I najlepsze jest to, że jedziemy z wami, z naszymi słuchaczami, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i naprawdę te niektóre historie były takie, że my już tutaj przebieramy wszyscy nogami, żeby poznać was na żywo. Mazurska majówka z Radiem SK2 już od wtorku, 12 maja w Mikołajkach, więc słuchajcie nas i śledźcie nasze media społecznościowe, a dodatkowo ja sprawdziłam, co tam w hotelu nad tym jeziorem będzie można zjeść. Sznytka z rakami, węgorz na ziemniakach z ogniska. Nie będę wymieniać dalej, bo już się cała obśliniłam. Ach, ale to będzie majówka. No będzie się działo od wtorku.
1: SK2.
0: Ale muzycznie to się dzieje u nas cały czas i już teraz kombi, nasze rendezvous.

umkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Zrobiło się gorąco, a to wszystko za sprawą Sylwii Grzeszczak i jej numeru Dżungla. I ja powiem wam o pogodzie, bo pogoda, jaka jest za oknem, każdy widzi, nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Niedziela ma być ładniejsza, ale słuchajcie, i MGIW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia w 9 województwach, że tej nocy mogą być silne przymrozki i żeby też uważać mocno na drogach. I przymrozki mogą być w następujących województwach: dolnośląskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, lubelskie i łódzkie. Tu wszędzie ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach. Także uważajcie na siebie, a jeżeli chodzi o niedzielę i już niedzielę w ciągu dnia, to ma być zdecydowanie ładnie, dosyć słonecznie i nie wietrznie, więc będzie można skorzystać z pogody. Ale dzisiaj w nocy i nad ranem uważajcie na siebie, dlatego że temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 4 stopni. A my wracamy do muzyki, która na pewno was rozgrzeje o każdej porze roku i dnia. I teraz już u nas za moment poparzeni kawą 3 byłaś dla mnie wszystkim.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Szykuj.

0: droga na sportowy Olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.

0: królowa doda na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2. A po 17 na dobry początek Urszula, Sara James, Zbigniew Wodecki. Więc jak sami słyszycie, bardzo, bardzo różnorodnie i bardzo dobrze. Więc słyszymy się za momencik.
1: Reklama. Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
0: Powoli wybiła godzina 17 w Radiu SK2. To oznacza kolejną godzinę najlepszych polskich hitów. Antonina Van Dessel i Radio SK2. I zapraszam Was serdecznie. Będzie dużo dobrego, a dodatkowo po godzinie 17 powiem Wam o nowej modzie w Polsce na bicie pewnego rekordu. Także zaczynamy.
11: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
0: Na początek absolutny klasyk, klasyk, klasyk. Urszula na sen.

0: Merlor, wszystko jedno, wszystko źle w radiu SK2. I słuchajcie, ja czytam sobie o różnych rekordach, jakie lubią bić Polacy. Jest teraz taka nowa moda, taki nowy trend, mam wrażenie, że bijemy rekordy w zbieraniu puszek i butelek, które oddajemy do butelkomatów. W Krakowie padł nietypowy rekord związany z tym systemem kaucyjnym. Jeden z mieszkańców, Denis, który pracuje w klubie nocnym, oddał do butelkomatu około 5000 sztuk butelek, czytam, i puszek, za co otrzymał około... no prawie 2,5 tysiąca złotych. Cała akcja trwała prawie 4 godziny, ale uzyskane pieniądze mężczyzna przeznaczy na cele charytatywne. Więc słuchajcie, szacun. No i teraz jeszcze, gdzie zbierał te butelki? No to, jak wspomniałam, Denis pracuje w klubie i przez około 2 miesiące systematycznie zbierał odpady powstające w miejscu pracy. No, szacun, naprawdę wielki szacun, że odda to na cele charytatywne, a dodatkowo zobaczcie, pieniądze leżą niemalże na ulicy. A my bijemy kolejne rekordy.
1: SK2.
0: A teraz numer idealny na sobotę z innej Polaki PZO.

Wiktor Waligura i Dryskul, cztery pory roku. Słuchajcie, sobotni wieczór zbliża się i przeczytałam coś takiego. Czy wiedzieliście, że jak samica ośmiornicy nie ma ochoty na zaloty, to dusi samca i go zjada? No, to tak tylko mówię i przypominam, gdybyście panowie chcieli ponarzekać na swoje partnerki, bo zawsze może być gorzej, moglibyście być uduszeni i zjedzeni. SK2. I piosenka idealna pod właśnie tę ośmiornicę, Kasia Cerkwicka, SOS. Niektórzy panowie pewnie by chcieli zaśpiewać, a my posłuchajmy w SC2.

0: Oczywiście chyba nie muszę nikomu przedstawiać bratanki Czerwone Korale. Wykonała tę piosenkę Halina Młynkowa. No i słuchajcie, ten numer ma już ponad 25 lat i obejrzałam teledysk, bo jakoś tak się składa, że nigdy go nie widziałam. I warto, polecam wam obejrzeć ten teledysk. Gra tam tego drania, który bluzkę mnie i ten żel na włosach mu się tak srebrzyście lśni. Paweł DeLong i wart jest obejrzenia. Dobry numer, piosenka, która króluje na polskich weselach, ale i wszystkich imprezach. Wszyscy znają, nawet jak się do tego nie przyznają, to każdy to zna i lubi. A za moment coś nowego i też dobrego, Miu Izalia, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja. Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 18 i powoli będę się też z Wami żegnała. Ale spokojnie, bo zostawiam Was w bardzo dobrych męskich rękach, które już tutaj przez szybę do mnie machają. Zostawiam Was z Rafałem Adamczakiem, który po godzinie 18 w Radiu SK2 będzie grał dla Was dalej najlepsze polskie hity. Więc zostańcie. Antonina van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki. Dobrego weekendu, trzymajcie się, pa.
1: Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć, najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Niby jesteśmy po majówce, a jednocześnie przed mazurską majówką, na którą SK2 zaprasza Was do Mikołajek już w najbliższy wtorek, ale mam nadzieję, że Wy sobie też w tę sobotę odpowiednio majówkujecie, a nasze najlepsze polskie hity temu sprzyjają. Sobotni przyjemny, mam nadzieję też leniwy wieczór, minęła 18. Rafał Adamczak to ja, dzień dobry wieczór, witajcie, Ania Dąbrowska w głowie, tak zaczynamy tę godzinę.

Gdyby tak mieć w portfelu, w kieszeni albo na koncie to, o czym mrozu, prawda? To byśmy sobie mogli i fajny mieć plan i pomysł na weekend, i na wakacje, i generalnie na wszystko, nawet na remont. To wszystko by jakoś tak po prostu sobie pyk i poszło. Na niektórym tylko piosenki zostają, mi również. Te najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Miliony monet od mroza już za nami, to teraz Szklany Sufit, Three of Us. Później będzie Beata z odrobinę nostalgiczną i romantyczną piosenką Żal mi tamtych nocy i dni, a Beata dopiero co, bo w miniony poniedziałek świętowała swoje kolejne 18 urodziny, więc dla pani Beaty same serdeczności od Radia SK2.

Ależ duet, co? Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. Tak nazywa się ta piosenka, którą wam zagrałem. I to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów. To teraz taki klasyczek dla tych, którzy z początkiem lat 2000 poznawali muzykę i pamiętają taki duet The Jet Set. Bo właśnie z tegoż pochodzi Sasza Strunin, która teraz u nas w Radiu SK2 w ten sobotni wieczór zaśpiewa To nic, kiedy płyną łzy.

Ja wcale nie będę ukrywał, bo jeżeli chodzi o ostatnie dni, ostatnie tygodnie, to jest jedna z moich najbardziej ulubionych nowości, taka, która mnie pochłonęła totalnie. Bardzo lubię sobie posłuchać głośniej, odpowiednio, no tam oczywiście, gdzie mogę i gdzie nikomu to nie przeszkadza. A w przypadku Marisy i Odkochaj to nikomu nie przeszkadza, bo to po prostu bardzo dobry numer jest, więc mam taką nadzieję, że i u was było odpowiednio.

0: Jak ten wasz wieczór jest odrobinę romantyczny albo nostalgiczny, to dlatego postanowiłem, że ja temu będę sprzyjał, że sięgnę właśnie po ten numer, gdybyś był, zespołu Łzy. I tak wam zagram w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a jednocześnie już powoli, powoli zbliżamy się do godziny 19. Jak jesteście umówieni z kimś na 19, to trzeba zagęszczać ruchy, no bo spóźnienie to nie, to zdecydowanie zbyt duże faux pas.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
13: Jak tak, to Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
19: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
0: Minęła godzina 19, to jest SK2, ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, wieczór, no co tam u was, jak tam sobota należy do udanych, czy dopiero się rozkręca i jeszcze nie wiecie, co o niej powiedzieć. Lady Punk, zostawcie Titanica, tak rozpoczynamy tę godzinę.

kwiat jabłoni od nowa, jeżeli chodzi o kwiat jabłoni, to oni na razie jako kwiat tak troszeczkę schodzą z podium, schodzą tylko dlatego, żeby się na swoich solowych projektach skupić. I oto Kasia Sienkiewicz w tym mijającym tygodniu, co bardzo przeżywa i daje nam o tym znać chociażby w swoich socialach, dała nam swoją pierwszą solową piosenkę. Takie rzeczy. Oczywiście Kasi gratulujemy i bardzo mocno za nią kciuki trzymamy. Jacka też gorąco pozdrawiamy. Kwiat jabłoni od nowa za nami. Na Kasię solowo czekamy. A co? Żeby nie było, bardzo chętnie wam ją zagram w Radiu SK2. A teraz sięgam już po twórczość chłopaków z Mysłowic, czyli zespół Mysłowic, nie inaczej. Oni mają scenariusz dla moich sąsiadów, a potem będzie Wiktoria Kida, która będzie mieć dla nas piosenkę Naiwna Ja. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity.

0: Duet, który na polskim rynku muzycznym i polskiej scenie bardzo namieszał. Tam była szansa na dużo więcej i wspólnej twórczości, ale potem panowie się trochę z różnych względów i powodów poróżnili. Niestety, Borysewicz i Kukiz, jeśli tylko chcesz, a mogliśmy jeszcze tyle dobrego dostać muzycznie. Gramy najlepsze polskie hity, to jest SK2, to teraz Roxy, Błękit. Czekamy na nowości od tej pani, bo jakieś nowe numery wiszą w powietrzu. Jakaś nowa płyta wisi w powietrzu, o czym Roxy oficjalnie sama mówiła, będąc u nas w studiu SK2. Błękit już teraz, a później Kombi, Kochać Cię za późno.
1: Słyszę twój

to Gips i Strach w Radiu SK2. Pamiętajcie, że ekipę na mazurską majówkę do Mikołajek to my już mamy skompletowaną. Będą nasi słuchacze, będzie Kamil Nosel, będzie Kinga Baryga, będzie duet Kuba i Kuba. No i od najbliższego wtorku w Mikołajkach się będzie działo. Nie smućcie się, że może się nie udało. Wszystko usłyszycie w Radiu SK2. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy to relacjonować również w naszych socialach, więc będzie to też do zobaczenia. I tak wspólnie razem, mam nadzieję, tę mazurską majówkę z Mikołajek i w Mikołajkach tutaj w Radiu SK2 przeżyjemy.

To są właśnie bohaterowie naszej mazurskiej majówki 2026, którzy od wtorku z naszą łezkowo-dwójkową ekipą i z naszymi kochanymi słuchaczami w Mikołajkach będą majówkować. Mam nadzieję, że komary nie będą jakoś tam skutecznie przeszkadzać. Kuba i Kuba, ten duet będzie z nami na mazurskiej majówce w Mikołajkach właśnie. Ten numer, który wam zagrałem, to Stygnie Lato i to jest nowość od Kuby i Kuby. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, już za chwilę godzina 20. Ja wam bardzo dziękuję za ten wspólny, jakże przyjemny, wczesny sobotni wieczór.

czasem patrzę, bo mi się głos za to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nocę. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dziś low, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, co, so, so, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

SK2. Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

0: Jedynka, dwa.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: SK2 Konin.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i